0: Reklama.
1: Poznaj nowego hybrydowego 7-osobowego SUV-a MGS9. Nagłośnienie Bose, fotele z masażem oraz panoramiczny szyberdach. Teraz od 172 900 zł z 7-letnią potrójną gwarancją oraz w atrakcyjnym finansowaniu. HADM Gramatowski, Elbląg, ulica Warszawska 87.
2: Uwaga! Psi Patrol wyrusza na wielką przygodę w Centrum Handlowym Ogrody. Już 16 i 17 października od 12 do 18 spotkacie na żywo swoich ulubionych bohaterów. Zdjęcia, kino, eksperymenty, dinozaury i mnóstwo aktywnej zabawy. Nie przegapcie, wstęp bezpłatny. Centrum Handlowe Ogrody. Tu zaczyna się wielka przygoda.
3: To będzie ostatnia reklama.
4: W Centrum Handlowym Ogrody rozdajemy wrzosy. Już w sobotę między 12 a 15 przynieś elektrośmieci i odbierz wrzosy w doniczce. Stare kable, ładowarki, drobny sprzęt przynieś do nas i odbierz wrzosy. Akcja Rozdajemy Wrzosy za elektrośmieci. Już 31 października w Centrum Handlowym Ogrody.
5: I po reklamie.

0: Na program zaprasza jego sponsor. Ogólnopolska sieć serwisów szyb samochodowych Autoglas.
1: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
2: Sponsorem programu jest właściciel Mennicy Elbląskiej. Elbląg, pasaż Leclerc.
3: Wczoraj wybranie ze zmiennym zachmurzeniem, okresami dużym z deszczem. W ciągu dnia do 11 stopni. Obecnie 8 na plusie. Jutro bez większych zmian. Rano możliwy deszcz, później rozpogodzenia. Do 12 stopni jutro w ciągu dnia. Pojawi się jednak nieco silniejszy wiatr. Czwartek ze zmiennym zachmurzeniem i też okolice 12 na plusie.
2: Sponsorem programu jest właściciel Mennicy Elbląskiej. Salon jubilerski Agat. Elbląg, pasaż Leclerc.
0: Na program zaprasza jego sponsor. Sieć serwisów szyb samochodowych Autoglas.
4: Jest 6, Paulina Horbatowska, to jest SK News. Trwa zmasowany atak na Ukrainę. Rosyjskie drony uderzyły we Lwów. Nad ranem słychać było tam eksplozje. Alerty RCB dla Lubelszczyzny i Podkarpacia odwołano, ale możliwe są kolejne. Rosjanie zaatakowali też Kijów. Pocisk uderzył w wieżowiec. Zginęły 2 osoby. Więcej patroli przy szkołach i całodobowy monitoring internetu. To decyzje porządowej na Radzie w sprawie przemocy w placówkach. W ostatnich dniach do ataków nożem doszło m.in. w Warszawie i na Mazowszu. Jakie są efekty tych policyjnych działań? O tym Michał Skolimowski.
5: Przeprowadzono ponad 80 tysięcy kontroli w szkołach. Zatrzymano 135 osób, z czego 18 w ostatnich godzinach. W całym kraju, w placówkach i ich okolicach działa około 20 tysięcy funkcjonariuszy. I te działania będą kontynuowane, podkreślał premier Donald Tusk.
6: Jesteśmy, ktoś powie, przeczuleni. Tak, jesteśmy wszyscy przeczuleni, jeśli chodzi o bezpieczeństwo dzieci w szkołach.
5: Służby przez całą dobę monitorują też internet. Ataki są wykorzystywane do szerzenia dezinformacji i w związku z tym minister cyfryzacji na piątek zwołał nadzwyczajne spotkanie platform cyfrowych.
4: Po ponad 30 latach wraca profil lotniczy w Zielonej Górze. Od września przyszłego roku klasy o takim profilu otworzy 4. liceum ogólnokształcące.
7: SK Braniewo News.
8: Rafał Maliszewski. Miało być śmiesznie. 2 15-latków z Braniewa opublikowało w sieci film, w którym padły groźby dotyczące jednej ze szkół. Błyskawicznie zostali zatrzymani.
9: To uczniowie tej szkoły, którzy nagranie przygotowali dla żartu.
8: Mówi Justyna Romańczuk, rzecznik policji. O ich losie zdecyduje sąd. Podobne konsekwencje czekają 4 nastolatków z Elbląga, którzy w kominiarkach z kijem bejsbolowym nagrywali teledysk pod zespołem szkół gospodarczych. Wysoka grzywna dla rodziców może być najniższym wymiarem kary. Marsz po zdrowie. Amazonki zapraszają w sobotę na marsz pod hasłem Kocham Cię życia. Start o 12 spod Urzędu Miejskiego przy łączności Elbląga.
10: Jankes,
11: Kama
10: i Wiktor
11: w Radiu SK.
12: Poniedziałek.
13: Hurra!
12: Pokonany!
13: Hurra!
12: Wygraliśmy z nim! Więc teraz, słuchajcie, ja to wiem, ja to czuję. Teraz już tylko luźniutko lecimy sobie w stronę weekendu.
14: No mam nadzieję, że tak będzie i twoja kobieca intuicja cię nie zawodzi.
13: Idźmy tym torem, idźmy zawodami. Jakie zawody są z nami z samego rana? Odzywajcie się, trąbcie, dzwońcie, alarmujcie!

0: zawód piosenkarka, czyli Sanach. Ona już nie śpi, obudziła się. Jest razem z nami. Dzień dobry.
1: Chyba nawet zawód milionerka w jej przypadku, co?
0: Ale jak ona zawodzi. To jest, ona tak zawodzi, że cały Stadion Narodowy wyprzedany.
2: Rzeczywiście, to nawet nie jeden Stadion Narodowy. Kilka stadionów narodowych poprosimy oczywiście. Pytamy, jakie zawody są z nami. Cenimy was za waszą pracę, za to, że wstajecie rano, że pomagacie nam. Co robicie? Pochwalcie się.
3: Hej Kama, hej Janka, hej Wiktor, hej wszystkim słuchaczom. Ja się chciałam tak tylko zapytać, gdzie jest to ciepełko, co jeszcze nie tak dawno było. Ja oficjalnie dzisiaj otwarłam pierwsze skrobanie szyb. Jakby co, to dzwonię z Wielkopolski, powiat leszczyński, hejka, jeszcze raz.
2: Zawód hejka, tak wyczułem.
0: To chyba słuchajcie, no, zimno poszło do pracy, to ciepło ma urlop, no przecież to jest jasne. No.
4: Funkcjonariusze Straży Ochrony Kolei pozdrawiają. Wracam z służby nocnej. Pozdrawiam Radio SK i wszystkich słuchaczy.
2: Sokiści, Straż Ochrony Kolei.
0: Nie, to są ci, co soki wyciskają rano, żeby świeże były.
2: Ja wczoraj miałem fajną historię z pociągiem. Wsiadłem i pojechałem nie w tym kierunku. Ale było fajnie.
0: Byłeś jak Maryla Rodowicz.

0: 18 po 6.
1: Poranne prasowanie.
2: Śmieszne to za chwilę będzie.
3: Gadzia, jesteś spoksik, jesteś toksik. Jak Britney Spears.
1: Co?
3: Ja tak w internecie wiem.
4: Co ty, jak ty rozmawiasz z panią?
3: No.
5: Co? Co ty do mnie
1: dzień
5: mówisz?
1: Dobry. Dzień dobry. Dzień dobry.
5: Mówię, dzień cześć młodzieży.
1: Cześć młodzieży. No,
5: tak młodzież mówi.
4: Czekamy cały czas na wasze sygnały, jakie zawody są z nami. Teraz zawód prasowanie, to jest też bardzo ważna kwestia.
1: Bardzo.
4: Ja jestem zawodowcem u mnie w domu.
1: Tak, naprawdę? Profesjonalnie to kocham. Ta prasowaczka chyba.
5: A to się samo nie rozprostowuje na ciele?
0: Tak, cały czas widzę, że próbujesz. Jeszcze sukces nie został osiągnięty.
4: Prasujemy, sprawdzamy prasę.
0: Ale a propos sukcesów, no właśnie, okazuje się, że kiepski sukces ma system kaucyjny w Polsce.
4: Jako kiepski?
0: No bo wielu Polakom się to nie podoba.
4: A co się nie podoba?
0: No 44% narzeka na to, że butelki zajmują im miejsce w domu. 35%, że automaty się psują. A 20%, że odnoszenie butelek zabiera im cenny czas.
5: A kogo pytali? Wyborców Konfederacji.
4: Słuchajcie, no to rzeczywiście, no przegronam, może coś się zmieni, ale mamy pytanie do ciebie, droga Jadziu.
3: Tak, co się tobie w tym systemie kaucyjnym nie podoba?
1: Mi się wszystko podoba.
4: Wszystko. A ile butelek oddałaś?
1: Wszystkie. Jakie miałam?
6: To dobrze. Poranne prasowanie. Tylko w Radiu SK.
4: Czyli stan konta się u ciebie zgadza?
1: Tak.
4: Bardzo dobrze.

0: No dawaj, dobrze ci idzie.
1: Aż się zatkałem. Patrzyłem, jak ziewa tak pięknie.
2: Słuchajcie, no takie mamy widoki dzisiaj samego rana.
0: Piękne. W końcu jest 6:30 rano, prawie. No proszę się nie dziwić, że ludzie się mają.
3: Ale poczekaj, bo są zawody, tak zwani słuchacze na szóstkę, którzy od godziny 6:00 albo czasami nawet wcześniej już nie śpią, mkną do pracy lub w tej pracy już od dawna są.
4: Cześć Eska, tu Małgośka, jak zawsze o 6:00 rano jadę na sprzątanie klatek. Pozdrawiam, cześć.
2: Dziękujemy za takie czyste klatki, piękne, wspaniałe. To jest naprawdę, no, duża rzecz.
0: Kury też czysto. Dziękują.
3: A wiesz, jak kury dziękują?
2: No, kukuryku.
3: Właśnie bałam się, że to powiesz.
0: Dowcip mi się przypomniał, ale wiecie, że w moim przypadku to są nieśmieszne dowcipy.
2: No, to nie mów.

0: Reklama.
1: Z Gangiem Świeżaków więcej zaradniaków. Teraz w ramach akcji zakup warzyw lub owoców to dodatkowa naklejka Gangu Zaradniaków za każde wydane 67 zł z kartą Moja Biedronka. Od poniedziałku do środy polecamy. Winogrona mołdawskie na wagę 5,99 za kilogram oraz pieczarki 500 gramów 4,99 za opakowanie. Kupuj świeże owoce i warzywa i zbieraj naklejki Gangu Zaradniaków. Szczegóły i wyłączenia w regulaminie w sklepach Biedronka i na gangzaradniaków.pl.
2: Codziennie niskie ceny.
3: Nie chodzi tylko o jazdę. Chodzi o emocje. Sportowa dynamika. Czysta przyjemność z jazdy. Honda Civic już od 137 700 zł. Szczegóły w salonach i na honda.pl.
4: Odwiedziłaś już Modo w Braniewie? Zapraszamy na zakupy do sklepu przy ulicy Malinowej 2. Czekają na Ciebie modne kolekcje dla kobiet. Sukienki, spodnie, marynarki, swetry, kurtki i dodatki, które dopełnią każdą stylizację. Styl, komfort i wygoda. W rozmiarach od XS do XXL. Wpadnij do Modo na rogu Kościuszki i Malinowej. Modo. Twój styl zaczyna się tutaj.
5: Przyszłość jest bliżej niż myślisz. W dniach 21-24 października 2026 w Krakowie, w stolicy Małopolski, odbędzie się Science and Technology Film Festival. Sztuczna inteligencja, kosmos, nowe technologie i świat, który zmienia się szybciej niż kiedykolwiek. 4 dni pokazów filmowych, paneli eksperckich i wystaw. Zobacz przyszłość z bliska. Wstęp wolny. Zapraszają partner regionalny, województwo małopolskie, Krakowski Park Technologiczny oraz Radio SK.
6: To będzie ostatnia reklama.
7: Chłodne poranki, deszcz, mokra nawierzchnia. Pogoda daje znać, że czas pomyśleć o oponach. Wpadnij do wulkanizacji Jaszko w Braniewie. Dobierzemy opony do Twojego auta, stylu jazdy i budżetu. Kupujesz komplet opon u nas? Na montaż też mamy dla Ciebie specjalną ofertę. Opony, montaż, spokój. Wszystko w jednym miejscu. Wulkanizacja Jaszko. Braniewo, ulica Przemysłowa 1. Telefon 511-370-110. Wulkanizacja Jaszko. Przygotujemy Twoje auto, zanim pogoda Cię zaskoczy.
8: I po reklamie.
9: Na program zaprasza jego sponsor. Ogólnopolska sieć serwisów szyb samochodowych Autoglas.
10: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
11: Dzisiaj na termometrach w Braniewie maksymalnie 11 stopni, obecnie 8. W pierwszej części dnia możliwy przelotny deszcz, później więcej rozpogodzeń. Środa generalnie deszczowa z przejaśnieniami. Na termometrach jutro do 12 stopni. W czwartek też 12, ale więcej słońca. Piątek ma być słoneczny z 13 na plusie.
9: Na program zaprasza jego sponsor. Sieć serwisów szyb samochodowych Autoglas.
12: Jest 6.30, Paulina Horbatowska, to jest SK News. Przełom w sprawie pożaru stacji Starlink na Mazowszu. Podejrzani zostali zatrzymani w Niemczech. To dwóch obywateli Turcji. Teraz czekają na przekazanie polskim służbom. Więcej o tym w kolejnym SK News. Zmiany cen paliw na stacjach. Benzyna nieco w górę, diesel w dół. Za litr 95 zapłacimy nie więcej niż 7,06 zł. Za diesla 8,02 zł.
13: Sponsorem programu jest właściciel serwisu OLX Praca.
14: SK Sport News.
12: Aż 5 goli na zakończenie 10. kolejki Ekstraklasy. Radomiak Radom przegrał u siebie z Motorem Lublin 2-3. Decydująca bramka padła w 93. minucie. W zaległym spotkaniu GKS Katowice pokonał Wieczystą Kraków 2-1. Liderem Ekstraklasy pozostaje Górnik Zabrze przed Legią i Lechem. Carlos Alcaraz przegrał z Zizu Berksem w 3. rundzie tenisowego turnieju w Szanghaju. Wcześniej odpadł też Amerykanin Ben Shelton, a to oznacza, że wkrótce liderem światowego rankingu pierwszy raz w karierze zostanie Niemiec Aleksander Zverev.
13: Sponsorem programu jest właściciel serwisu OLX Praca, oferujący technologię AI w rekrutacji.
15: Jankes, Gama i Wiktor w Radiu SK.
16: 6.31, dzień dobry, witamy. 29 minut do godziny 7, ale dobry, jestem z matmy. Hej!
17: Wow!
18: Tak sobie chciałbym.
16: Wow. Daj mu 5 minut, żeby sobie nie myślał, że jest taki idealny.
17: Kreatywna księgowość to się chyba nazywa.
16: Dobra, pytamy o zawody z samego rana.
19: Cześć, jestem Kasia, jestem ratownikiem medycznym i właśnie jadę na dyżur. Pozdrawiam.
16: Kasia, jedyne co mamy Ci do powiedzenia to szacun przez wielkie szy.
20: Zanisz

mimo tego, tak jak po Negroni. Długo się nie bałem Boga, tylko nowej doby. Nikt nie trzyma mnie za rękę, ani mojej strony. Zmienię to z nowym rokiem. Wyglądam inaczej, ale wciąż się nie znoszę. Ubieram życie w żal.

0: Miley Cytrus w Radiu SK 22 minutki do godziny 7.
1: Chciałabym mieć taki głos jak ona.
0: Takiego cytrusa.
2: Nie tylko święta, to będą pomarańcze.
0: No, no. Harmanka z pomarańczą.
3: Pod choinką.
2: Tak, i skarpety, bo mi się, ja ostatnio znalazłem taką dziurawą, to poproszę nowe.
3: Dobrze, dobrze, zapamiętane, zapisane. Natomiast nie wiem, co 35-latek z Siedlec dostanie na święta. Prawdopodobnie paczkę do aresztu. Dlatego, że pan zgłosił się na policję, bo ktoś mu podobno ukradł samochodzik.
2: No to nie on idzie do aresztu, tylko złodziej.
3: No ale poczekaj, ta historia ma twist. Szybko się okazało, że ten sprytny plan wymyślił sam po tym, jak będąc pod wpływem, spowodował kolizję, uciekł z miejsca wypadku, a całą tą historię wymyślił, by uniknąć odpowiedzialności, no.
0: Brawo, naprawdę, gratulacje! Polak potrafi, kolejny dowód na to.
2: Jak to mówią, plan nie najlepszy, wykonanie jeszcze gorsze.
4: Radio SK. Autopromocja.
5: Żeby móc powiedzieć klasyczne, trzeba mieć w co i trzeba mieć na czym.
6: W tym tygodniu w ESE po 15 do zgarnięcia zaproszenia na kultowe TGA
7: i komputer gamingowy wart 17 tysięcy.
8: Zgłoś się na SK.pl,
6: a potem słuchaj po południu w Radiu SK.
9: Sądy i Kościela.
10: Sponsorem konkursu jest Computronic, producent komputerów gamingowych Level i dystrybutor głośników Hama. Computronic.pl.
11: Autopromocja.
12: Reklama.
13: Wydawnictwo Harde przedstawia. Czwarta i ostatnia część bestsellerowej serii No Better Friends. Roni wreszcie trafia do wymarzonej szkoły. Ale szybko okazuje się, że marzenia mają swoją cenę. Presja, tęsknota za bliskimi i kilka decyzji, których będzie naprawdę żałować. Kamila Kolińska. Roni nie wierzyła w przyszłość. Finał bestsellerowej serii No Better Friends. Już w księgarniach.
14: Wszyscy oczekują, że dasz radę. A co, jeśli już nie możesz?
15: I po reklamie.
16: Esko.

0: Łączymy się z orkiestrą, orkiestra gotowa.
1: Maciej, Maciej!
2: Deska budzi w urodziny.
3: To była rozgrzewka aparatu gębowego, rozumiem.
0: Dobrze. Maćku, dzień dobry.
4: Dzień dobry.
0: Maćku, czy ty zaciąłeś się kiedyś w łazience?
4: A zdarzyło się.
3: Bardzo dobrze. Ale na szyi czy w zamku w drzwiach?
4: Raczej te drugie.
0: Witamy z samego rana oczywiście. 6.48. Które to już urodzinki?
4: No niestety 47.
0: No 40. Pięknie. Jak twoje kolana? Mam pytanie tutaj takie techniczne.
4: No, dobrze, ale czasami zdarza się kontuzja.
3: Mhm. Słuchajcie, a czy jak kolano boli i jak skrzypi, to czy można użyć WD? Znaczy WD-40? Psiknąć sobie, żeby nie skrzypiało?
1: Nie.
3: Nie, okej.
1: Okay, ale dziękujemy za pytanie.
4: Najbardziej.
0: A jednak można, słuchacz powiedział. To ja tego nie używam i cały czas nie boli, okej.
3: Okay. To psiknij sobie.
1: Maciek, mamy informację o tym, że twoim marzeniem było, abyśmy do ciebie zadzwonili, bo słuchasz naszego radia codziennie od 7 do 18. No jest co prawda za 11 minut 7, więc dzisiaj troszkę wcześniej, ale warto było, bo po pierwsze, same po prostu cudowne rzeczy na twój temat. Na przykład to, że podobno jesteś najlepszym wędkarzem Polski.
3: Ulala.
1: Tutaj Wiktor ma trochę problem z tym, bo myślał o sobie dokładnie to samo, ale nie wyprowadzajmy go z błędu. Nie wyprowadzajmy.
3: Umówmy się, że są dwa pierwsze miejsca, ty i ja.
1: Podobno budujesz dom jak z bajki dla całej Polski, no i szef to twoje drugie imię, więc za to wszystko i za to, że masz dzisiaj urodziny, należy się stówka.
4: Dziękuję bardzo.
1: Jak chcesz, to dorysujemy ci nie na stówce, tylko na kopercie, taką rybkę jeszcze też.
4: O, super, super.
0: Bardzo dobrze. Świętuj, tańcuj, niech wszystko dzisiaj układa i bądź zdrów, chłopie. Fantastycznego dnia ci życzymy.
1: I żeby zawsze była ta koryna.
4: Dokładnie.

0: przestraszyłem się.
1: Pierwsza strona dzisiejszego faktu.
2: To tylko kama, spokojnie.
1: Nie, nie, nie, to Krzysztof Rutkowski na pierwszej stronie. Uważajcie, uważajcie!
3: Okej.
1: Dobry, co?
2: Nie, to bollywoodzki aktor.
1: Krzysztof jest Bollywood, rzeczywiście.
3: Ale a propos boli, Janki ma lekcję biologii odpaloną na swoim komputerze. Niby za 5:07, jeszcze pierwszego dzwonka, o 8:00 nie ma, a tu proszę bardzo, łąkotka, staw kolanowy.
1: No ja...
3: No z czego się składa? No dawaj, odpoczyjemy.
1: No proszę bardzo, no łąkotka, łąkotka boczna, łąkotka przyśrodkowa. Dobre ukrwienie tak wygląda, a złe ukrwienie tak wygląda. Dziękuję bardzo. Przechodzę dalej, rozumiem, tak?
3: Jeżeli chodzi o zestaw różnych dziwnych pytań, to po godzinie 7:00.
1: Siódme wygrywa!
4: Reklama. Są dni dobre, lepsze i są Allegro Days. Teraz zestaw bokserek Wrangler 4 sztuki, tylko 77,77. Najniższa cena oferty z 30 dni przed obniżką 98,88. Allegro Days do 18 października.
5: Hej, tu IKEA. Dawno się nie widzieliśmy. Teraz masz jeszcze więcej powodów, żeby nas odwiedzić. Mnóstwo produktów w nowych, niższych cenach. Szczegóły na IKEA.pl. IKEA. Lepiej pomyślany dom.
6: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
7: Jesień na drodze to wyzwanie. Deszcz, mgła, słaba widoczność. A twoja szyba? Czy jest gotowa na takie warunki? W Autoglas wymieniamy szyby, wycieraczki i aplikujemy ceramikę, która poprawia widoczność. Wszystko po to, byś czuł się bezpiecznie w każdą pogodę. Zarezerwuj wizytę na autoglas.pl.
6: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
8: Jesień w dobrym stylu z Villaro. Nowa kolekcja stworzona z myślą o mężczyznach, którzy cenią dobry styl. Garnitury, marynarki, koszule, spodnie i płaszcze. Wszystko, czego potrzebujesz na nowy sezon. Ponad 55 salonów w całej Polsce. Adresy znajdziesz na villaro.pl.
9: Poznaliśmy już nominowane w plebiscycie Wszechmocne serwisu WP Kobieta. Teraz to ty wybierasz, do kogo trafią statuetki. Oddaj swój głos, wejdź na wszechmocne.wp.pl i doceni, jaką moc mają w sobie kobiety.
10: A cappuccino też za piątkę?
11: Też.
10: A flat white?
11: Też.
10: A...
11: Też.

0: Cześć, tu Influencer, ten od Sen. Mam tylko 15 sekund, więc powiem Ci to, co najważniejsze. Na Allegro od razu widzisz, ile oszczędzasz, więc nie tracisz czasu. Masz więcej z życia za mniej. Allegro.
1: Już dziś w KFC czeka na Ciebie wtorkowy kubełek za jedyne 19,99. Zamów swój ulubiony kubełek pełen chrupiących stripsów, hot wingsów i nóżek kurczaka za 19,99. Wpadaj dziś do KFC.
2: Kiciu,
3: a?
2: Zgadnij, co mam dla Ciebie. Odpowiem, że tyle emocji dawno nie drapnęłaś.
3: Już czuję ten dreszczyk i wygraną. Tak sobie myślę, że to musi być nowa.
2: Skąd wiedziałaś, że mówię o zdrapkach?
3: Oj, misiu, ja po prostu lubię drapać i liczę na szybką wygraną.
2: Oj, Kiciu, ale z Ciebie drapacz.
3: To choć od razu drapnijmy jakąś zdrapkę.
2: To ja tylko dodam, że wszystkie zdrapki do drapnięcia w punktach lotto, a do wygrania nawet 1 000 000 złotych. Dołącz do graczy drapaczy.
4: Znów liście spadają z drzew, jak ceny na Allegro. Już dziś łap okazję na nowy sezon i produkty topowych marek w niższych cenach. Odzież, produkty do domu i ogrodu, zabawki, akcesoria sportowe i więcej. Wszystko w jednym miejscu.
5: To będzie ostatnia reklama.
6: Castorama.
7: Teoria
6: i praktyka.
7: W teorii, jak szukasz narzędzi, to musisz wybierać McAllister czy Erbauer.
6: Ale w praktyce nie musisz. Tylko teraz w Castoramie wyjątkowa oferta. Dostaniesz aż 150 zł na kupon za każde 500 wydane na dowolne narzędzia McAllister i Erbauer.
7: Przyjdź, wybieraj i kompletuj dowolny.
6: Castorama. Razem najlepiej. Akcja trwa do 13 października. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
8: I po reklamie.
9: Na program zaprasza jego sponsor. Ogólnopolska sieć serwisów szyb samochodowych Autoglas.
10: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
11: Sponsorem programu jest właściciel Mennicy Elbląskiej. Elbląg, pasaż Leclerc.
12: Do 11 stopni ze zmiennym zachmurzeniem, okresami w regionie deszcz. Jutro w Braniewie przyda się parasol. Deszczowy ma być poranek i wieczór. Odrobinę cieplej, do 12 stopni jutro. Za to z nieco silniejszym zachodnim wiatrem. Czwartek więcej słońca i też 12 na plusie bez deszczu.
11: Sponsorem programu jest właściciel Mennicy Elbląskiej, salon jubilerski Agat. Elbląg, pasaż Leclerc.
9: Na program zaprasza jego sponsor, sieć serwisów szyb samochodowych Autoglas.
13: Jest 7, Paulina Horwatowska, to jest SK News. Zatrzymania po pożarze stacji Starlink na Mazowszu. Dwaj obywatele Turcji wpadli w Niemczech. Są podejrzewani o podpalenie obiektu w Woli Krobowskiej. Ze szczegółami nasz reporter Michał Skolimowski. Jak udało się namierzyć tych mężczyzn?
14: To efekt międzynarodowej współpracy. Czynności realizowały służby niemieckie na podstawie materiałów przygotowanych przez stronę polską. Dowody jasno wskazują na akt dywersji, mówił komendant główny policji generał Marek Boroń.
15: Mamy nagrania, mamy ślady linii papilarnych, mamy DNA sprawców, wiemy, jak się poruszali.
14: Mężczyźni oczekują na przekazanie stronie polskiej w ramach procedury europejskiego nakazu aresztowania. Tu usłyszą zarzuty, dodawał szef MSWiA Marcin Kierwiński.
16: Zarzuty, jeżeli chodzi o sabotaż, dywersję na zlecenie obcego wywiadu.
14: Konkretnie, jak usłyszeliśmy, rosyjskich służb.
13: Do pożaru doszło w nocy z 23 na 24 września. Stacja ma strategiczne znaczenie. Wspiera m.in. ukraińską armię. Pomoc dla dzikich zwierząt w Krakowie, w Nowej Hucie, ma powstać ośrodek rehabilitacji.
17: Po odzyskaniu
18: SK Braniewo News.
19: Rafał Maliszewski. Chłopak z rakietą, mimo młodego wieku, rozegrał już ponad 600 meczów, w tym na turniejach międzynarodowych.
20: Mając 12 lat, będąc piąty w Polsce, wyprowadziłem się na drugi koniec Polski do Bielsko-Białej.
19: Franek Gerik, 16-latek pochodzący z Braniewa, od lat mieszka sam z dala od domu i rozwija swoje umiejętności. Niestety, brak środków ogranicza liczbę turniejów, w których mógłby startować. Rodzina szuka wsparcia dla chłopaka poprzez zbiórkę na zrzutka.pl. Może ktoś z Was zechce wspomóc Franka. Zakończył się remont parkingu przy przychodni na Bema w Elblągu. Jest 2 razy więcej miejsc i bezpieczniejszy wjazd. Koszt 1 700 000.
21: Jankes. Kama i Wiktor.
22: Radio SK.
23: Hej, dzień dobry, witamy we wtorek. 7:02.
24: Kto tak ładnie gra?
23: Radio SK.
24: Radio SK. Wow.
23: SK.
25: Wow. Wy się dobrze dzisiaj czujecie?
23: Nie.
25: Mieliście kawę z tego samego ekspresu, który był nieodkamieniany?
23: Tak. Ja dzisiaj właśnie coś mi weszło ostro.
25: Wolę nie wiedzieć, w którą część ciała.

0: ¿Qué te hace llorar?
1: Kręci cię Enrique Iglesias, come on?
2: Nie, nigdy mnie nie kręci.
1: Więcej nie zagramy, proszę państwa, w Radiu SK Enrique Iglesiasa, nie będziemy tego robić, kamie.
2: Ale wiesz, co mnie kręci? Diamenty.
1: O, Wiktor znalazł info o diamentach. Dawaj, masz.
3: Niestety, Kama, bardzo przykra informacja. No. Otóż załamał się całkowicie rynek diamentów.
1: Oh no.
3: Okazuje się, że diamenty, słuchajcie, w ciągu ostatnich tygodni straciły praktycznie 90% na wartości. A wszystko dlatego, że okazuje się, że da się je robić w laboratorium. Robią normalne, sztuczne diamenty, dolewają coś do czegoś, wyskakuje diament. Więc te oryginalne, wykopywane spod ziemi, poleciały w dół, poszybowały. Na łeb, na szyję, na mordę, tak.
2: Ja chcę powiedzieć, żeby kobiety się nie odwracały od diamentów mimo wszystko, bo prawdziwych przyjaciół poznaje się w biedzie. Hej!

0: Tak, to jest Radio od Kuchni. Wygrywa w Radiu SK. Zobaczymy, kto dzisiaj wygra, tak.
1: 664-402-302, nasz numer telefonu. Gdy dzwonicie, trzymajcie telefon przy uchu. Mamy tylko 2 minuty na to, żeby odpowiedzieć na 7 pytań. Siódme pytanie gwarantuje nagrodę, a jest to eskowa butelka, eskowe skarpetki i wydanie październikowe magazynu SK Story.
0: To ja teraz powiem to samo, co Kama, tylko szybciej.
1: Dziękuję bardzo.
0: Halo.
2: Dzień dobry, cześć.
1: Cześć. Kamil? Cześć, Kamilu. Słuchaj, od rana pytamy o zawody. Jaki zawód ty uprawiasz?
2: Jestem kierowcą autobusu.
0: Autobus. Okej, okay, teraz jedziesz? Ale nie śpij za kierownicą, Kamil, obudź się. To co, zaczynamy?
3: Dobra, jedźmy szybciutko.
4: Zabawa rozpoczęta. Pierwsze.
1: Wymień warzywo na literę W.
0: O!
2: Włoszczyzna.
0: Dobrze! Warzywo, ty warzywa. Włoszczyzna, no ale dobrze wykombinowała.
1: Wszystkie warzywa wymienił w jednym słowie, no.
0: Bardzo dobrze. Drugie. Drugie. Kamil, kiedy ostatnio badałeś krew?
2: Pół roku temu.
3: Dobrze, załapałeś się. Pamiętajcie, by uprawiać profilaktykę. Badamy się, badamy się, badamy krew między innymi. Tak, lećmy dalej.
0: Mam tu wyniki badań Kamila i rzeczywiście zgadza się. Pół
3: może
0: roku
3: być,
0: temu.
3: Jedziemy dalej.
1: W jakim mieście znajduje się górka, na której ślizgały się auta i odbyło się kultowe...
5: Ale urwał! Ale to było dobre!
0: A? Gdzie to jest? Gdzieś w Polsce na pewno.
2: Sosnowiec.
0: Jak?
3: Sosnowiec! No, całkiem niedaleko, w Szczecinie.
0: Też na S.
1: Chociaż... To nad morzem.
0: Tak, w Sosnowcu życiowy parkiet bywa śliski, to prawda.
1: Trzymaj się, Kamil, wszystkiego dobrego. Odbieramy telefony, to już czwarte pytanie przed nami. Dzień dobry.
6: Dzień dobry, witam serdecznie.
1: Masz na imię?
6: Monika.
1: Monika, lećmy. Dzisiaj jest dzień bez Stanika.
3: Dzisiaj dzień bez Stanika.
0: Powiedz nam, co to jest Stanik?
3: O.
6: Stanik, no to jest coś, co zakrywa najpiękniejszą część ciała kobiety.
1: Zacznę nosić na twarzy.
3: Piąte, a uwaga, pytanie z tego samego działu. Gdzie znajdziemy fiszbiny?
1: Ale podpowiedziałeś?
6: Oczywiście w Staniku.
5: 30 sekund.
1: Dobra, to szóste pytanie. Jak ma na imię nowy prezydent Krakowa? I rymuje
6: nowy
1: się...
6: prezydent Krakowa.
3: No, jak ma na imię?
6: Na pewno ma imię, ale jak ma na imię,
1: rymuje się z
6: nie
1: czego
6: mam
1: szukasz?
3: Nie ma. A, Łukasz!
1: Czego szukasz?
6: Łukasz.
1: Trzymaj się,
6: dzięki serdeczne.
1: Tym samym mamy ostatnie pytanie.
3: Szybko. I 15
0: szybko,
3: sekund
0: szybko,
3: do końca.
0: Szybko.
3: Kto dzień dobry, tu SK.
1: Dzień dobry.
7: Siemanko, siemanko.
0: Siemanko, dzisiaj jest wtorek. Co można robić we wtorek?
7: Można długo spać.
1: Powiedział facet, który o 7...
7: Nie do pracy.
1: Powiedział facet, który o 7.17... Już nie śpi, dzwoni do radia.
3: Zaliczamy oczywiście, bez waru zaliczamy, wręczamy prezenty, jesteś niesamowity. I ta energia.
1: Wow. Eskowa butelka, skarpetki, październikowe wydanie magazynu SK Story należy do ciebie. A w jakiej robocie siedzisz?
7: W hawciarni.
3: Hawciarzem jesteś?
7: Naprawdę.
0: Ja mam na osiedlu paru, siedzą na ławce.
4: Siódme wygrywa w radio.

0: koszulkę na mój t-shirt, to ile to może kosztować?
1: 7 zł.
2: 7,50.
0: Trochę więcej. Za chwilę u nas newsy, no i będzie o chyba naj... No tak, naj... nie, chyba, bez chyba. O najdroższym t-shircie, o najdroższej koszulce na świecie.
2: Najgorzej, jeżeli kupisz taką koszulkę, ale... ona z podpisem i ze wszystkim, po czym mama mówi, taka brudna, wezmę upiorę.
0: Za chwilę szczegóły.
2: Czyja to koszulka, o tym za momencik w newsach.

0: Media Expert i zław nawet 200 zł rabatów w kuponach na start. Szczegóły w regulaminach na mediaexpert.pl.
1: Bo Media Expert taniej masz.
2: Auć! Kłujący? A może wiercący? Nieważne jaki ból ucha, Lix działa już w 2 minuty. Krople Lix to dla mnie najlepszy wybór. Glicerol osusza przewód słuchowy i zmniejsza obrzęk, a lidokaina znieczula miejscowo, łagodząc ból już w 2 minuty. Krople na ból ucha Lix. Dla dzieci już od 6 miesiąca życia oraz dorosłych. Lix. Błyskawiczna ulga w bólu ucha.
3: To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Lix działa wspomagająco w stanach zapalnych ucha. Informacje przed zastosowaniem w ulotce. Producent Emergo Farm spółka ZOO. Podmiot prowadzący reklamę Adamet Pharma SA.
4: Adamet. Z pasji do rozwoju.
5: To będzie ostatnia reklama.
6: Uwaga! Psi Patrol wyrusza na wielką przygodę w Centrum Handlowym Ogrody. Już 16 i 17 października od 12 do 18 spotkacie na żywo swoich ulubionych bohaterów. Zdjęcia, kino, eksperymenty, dinozaury i mnóstwo aktywnej zabawy. Nie przegapcie! Wstęp bezpłatny! Centrum Handlowe Ogrody. Tu zaczyna się wielka przygoda.
7: I po reklamie.
8: Na program zaprasza jego sponsor. Ogólnopolska sieć serwisów szyb samochodowych Autoglas.
9: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
10: Dzisiaj 13 października to dzień bez stanika. Zróbcie z tą wiedzą, co tylko chcecie. Dzisiaj w Braniewie zmienne zachmurzenia, okresami duże z deszczem. Do 12 stopni dzisiaj maksymalnie na termometrach. Jutro też 12, rano deszczowo. Do tego z nieco silniejszym wiatrem.
8: Na program zaprasza jego sponsor. Sieć serwisów szyb samochodowych Autoglas.
11: Minęła 7.30, Paulina Horpatowska, to jest SK News. Śmiertelny pożar na Lubelszczyźnie. Kończą się działania strażaków w miejscowości Stary Brus w powiecie włodawskim. Płonął tam dom jednorodzinny.
12: Niestety jedna osoba nie przeżyła tego. Pani samotna mieszkała.
11: Mówi Piotr Kołton ze Straży Pożarnej w Lublinie. Na razie nie wiadomo, co było przyczyną wybuchu ognia. Koszykarska pamiątka za 14 milionów dolarów. Tyle zapłacono za czerwoną koszulkę Michaela Jordana z autografem. Legendarny zawodnik wystąpił w niej podczas finałów NBA w 1998 roku. To najwyższa kwota, jaką kiedykolwiek zapłacono za koszykarską pamiątkę.
13: Sponsorem programu jest właściciel serwisu OLX Praca.
14: SK Sport News.
11: Polskie starcie w Wuhan. Magdalena Frech zmierzy się z Igą Świątek. Do tej pory grały ze sobą tylko raz. W 2022 roku w Warszawie wygrała Świątek. Spotkanie zaplanowano na jutro. Kimi Antonelli coraz bliżej mistrzostwa Formuły 1. Lider klasyfikacji może przypieczętować tytuł już podczas kolejnej rundy. Grand Prix USA zaplanowano na 25 października.
13: Sponsorem programu jest właściciel serwisu OLX Praca, oferujący technologię AI w rekrutacji.
15: Jankes!
16: Gama!
17: I Wiktor!
18: W Radiu SK!
19: Dawno taki zawód się nie zgłaszał. Zegarmistrz jest z wami. Ach, te wszystkie zegarki cykają, pykają i pokazują.
20: Pokazują 31 minut po godzinie 7. Dzień dobry wam mówimy. Dzisiaj niby wtorek, ale my się trochę w studiu czujemy, jakby był piątek.
21: Potwierdzam.
19: A ja trochę też. Ktoś jeszcze jest z nami? Halo, dzień dobry.
22: Cześć, z tej strony Wojtek. Jadę właśnie do Stargardu, jestem operatorem węzła betoniarskiego. Wszystko fajnie i pięknie, ale niestety nie wziąłem kluczy od sterówki i będzie problem.
19: Dziękujemy. Słuchajcie, mamy problem z betonem. No, nie poleje się.

0: Panie ziewaj, bo mnie zarażasz.
1: To nie ja.
0: Samo się poniosło?
1: No pewnie.
2: 22 minutki i będzie z nami godzina 8.
0: Słuchajcie, Polacy, co robią najlepiej na świecie? Kombinują. I mam dowód na to, że kombinowanie to jest nasz polski towar eksportowy.
1: Mamy się czym chwalić, to się chwalimy, no.
0: No właśnie. Kojarzycie Erlinga Haalanda, czyli tego norweskiego piłkarza?
1: Ja, oczywiście, która nie lubię piłki nożnej, nawet ja go kojarzę. Facet z niesamowitą szczęką i takim ciekawym wyglądem neandertalczyka.
0: On jest przystojny czy nie? To jest pytanie do kobiety. Jest czy nie?
2: Dzień dobry, pani Kamilo. Dobrze, rozumiemy.
0: No jest czy nie?
1: No już zabrałam zdanie w chybotacie.
2: Tak są, jak to niektórzy mówią, no.
0: No. Ale już wam mówię, o co chodzi. Polak mieszkający w Norwegii wykombinował jakiś czas temu, że pojedzie i zastrzeże sobie nazwę swojej firmy, która będzie się nazywała jak? Dokładnie tak jak nazwisko. Haaland.
2: Tak, jak on, tak?
0: Tak jest. Sprytne. Znak towarowy zarejestrowany. Dziękuję, Haaland jest nasze polskie, w sensie tego Polaka, który tam mieszka.
1: Haaland,
2: i co na to Haaland?
0: No i Haaland pojechał do sądu i mówi, słuchajcie, tak nie może być, bo ja też chcę mieć firmę Haaland, bo właściwie to ja jestem Haaland.
2: A jak się nazywa? Haaland, tak?
0: Dokładnie, aha, tak. No i Polak się teraz broni przed sądem, bo się proces zaczął, że on w ogóle nie miał pojęcia o istnieniu takiego piłkarza, w ogóle nie wiedział, co to jest piłka nożna. I tak sam
2: tak
0: się
2: firmuje? Tak, Polska mistrzem Polski, czyli co, można wyjechać z Polski, ale Polska z siebie nigdy nie wyjedzie, nie!
3: Reklama. Teraz w RTV Euro AGD dwie raty gratis. Kup smartfon Samsung Galaxy S25 w 30 ratach. RRSO 0%. A my spłacimy za Ciebie dwie raty. Teraz za 2999 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 3199. W promocji ratalnej zapłacisz tylko 2800 zł. Promocja na wybrane towary do 31 października. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
4: Uwaga, uwaga! Ląduje saszetka od Wiejskiej Zagrody, a to oznacza uczta!
5: Wiejska Zagroda, pełna mięsa i smaku. Psy ją kochają, a właściciele jeszcze bardziej.
4: Pieskie życie ma smak!
5: Wiejska Zagroda, dla psa, który wie co dobre.
6: To będzie ostatnia reklama.
7: Inteligentne technologie, ponadczasowy design i nieustający postęp. Takie jest Audi. Teraz jest czas na najlepszą ofertę Audi z rocznika 2026. Wybierz wyraziste i stylowe Audi A5 z ratą już od 920 zł netto miesięcznie w Audi Perfect Lease dla przedsiębiorców. Nie czekaj. Sprawdź modele gotowe do odbioru w najbliższym salonie lub na audi.pl.
8: I po reklamie. SK.

0: Halo, dzień dobry, kontrola biletowa.
1: Akurat nie mam ważnego przy sobie.
0: Proszę podać IP.
1: 12.18.16.222.
0: Nie ma, idzie pan na koniec z kolejki.
2: No właśnie, dokładnie w tej sprawie Nosel będzie dzwonił, będzie wkręcał, będzie bolało.
3: Sponsorem programu jest właściciel parku rozrywki Energylandia, organizator wycieczek szkolnych.
4: Nosel wkręca. Nosel wkręca. Nosel wkręca w Radio SK.
5: Dzień dobry, słucham.
6: Dzień dobry, czy ja do pani Julity się dotelefonowałam?
5: Tak, słucham pana.
6: Nawzryczona Iwona po tej stronie, dział odpraw lotniczych. Telefonuję w sprawie lotu 13
5: tak?
6: do Włoch. Czy ja rozmawiam z panią z biletu, z rezerwacji miejsca?
5: Tak.
6: Ja tylko mam prośbę, żeby tego 13, jak pani będzie na odprawie lotniczej, żeby pani udokumentowała IP tego biletu.
5: A to w jaki sposób mam państwu IP dokumentu biletu?
6: No zakładam, że pani na komputerze ten bilet będzie otwierała.
5: No bilet będzie otwierany, no nie wiem, wydrukowany będzie, tak?
6: No, to bym poprosiła o IP tego komputera, który po prostu został wydrukowany bilet, z którego został wydrukowany bilet. I tyle.
5: No to państwo, jak ja przyjadę z dokumentem tożsamości, z odprawą zrobioną i z biletem, to państwo nie będą mogli mnie na pokład samolotu wpuścić, bo nie będą wiedzieli państwo, z jakiego IP komputera był wydrukowany dokument?
6: Nie, nie, nie. Wystarczy tylko ten komputer i w ustawieniach sprawdzimy IP, czy wydruk się zgadza, proszę pani, i już.
5: Znaczy nie, bo dla mnie to jest jakaś bzdura, że ja mam państwu jakieś IP podawać, z którego komputera był zrobiony zakup biletu.
6: Proszę pani, nie musi na pani podawać, wystarczy dokumentacja komputerowa, czyli pani na przykład, jak ma to na laptopie, pani przychodzi z laptopem, pokazuje pani, że IP wydruku jest takie samo jak IP komputera.
5: To dosyć, że ja mam, my mamy lecieć, to jeszcze mam komputer ze sobą brać?
6: A przepraszam, a to jest kłopot?
5: Tak, jest kłopot, bo nie mamy zamiaru brać komputera ze sobą jeszcze w bagaż.
6: No to ja w takim przypadku pani udokumentuję IP?
5: No nie, nie udokumentujemy tego, bo ten komputer ja nie robiłam tej rezerwacji, tylko koleżanka robiła, więc ona by musiała wziąć swojego laptopa, którego nie weźmie, bo nie będziemy mieli miejsca w bagażu.
6: No to jak państwo...
5: Za który musieliśmy zapłacić.
6: No to muszę z panią coś ustalić, proszę pani, bo jeżeli tak będzie problematycznie, no to ja mam...
5: No to mogę... proszę, buję numer telefonu, proszę mi podać swój numer telefonu, o którym mam dzwonić.
6: To niech pani zadzwoni do Darii.
7: Zostałaś wkręcona w Radiu SK, witam cię.
5: No dziękuję bardzo, a ja już ciśnienie mam, że nie lecimy nigdzie.
4: Nosel wkręca w Radiu SK.
0: Czekam na wasze zlecenia na sk.pl.
3: Sponsorem programu jest właściciel parku rozrywki Energylandia, organizator wycieczek szkolnych.

0: żeby za późno do pracy nie było. Słuchajcie, w newsach zaraz o tym będzie.
1: Co będzie?
0: Że Polacy no nie do końca zdążają na tę godzinę, na którą zdążyć mają.
1: Że niby się spóźniają. Gdzie?
2: No, bo czas jest elastyczny. Poza tym, wiesz, w innej strefie czasowej to jest zupełnie inaczej. Ale wy się nie spóźnijcie, jeżeli chodzi o zgłaszanie się do naszej zabawy pięć słów, pięć stów, która ruszy po godzinie 8. A ponieważ jest mało kolorowo za oknami, to wyślijcie nam coś kolorowego, żeby nam się zrobiło lepiej.
0: I numer telefonu, bo musimy wiedzieć, gdzie oddzwoni.
1: To jest ważne. Dajcie sobie szansę na 5 stówek do porannej kawy od nas, od Radia SK.
0: A to wszystko w Messengerze.
3: Przeceny na urodziny w Media Expert. A do tego na produkty objęte promocją do 40 rat 0% i do marca nie płacisz. RSO 0%. Bo w Media Expert
4: dalej masz. Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
5: Tu Beata z Autoglas. Uszkodzona szyba samochodowa? Jeśli posiadasz odpowiednie ubezpieczenie, zgłoś szkodę bezpośrednio do nas i poproś o bezgotówkową obsługę, a my zajmiemy się wszystkimi formalnościami. Dzwoń pod 801 181 181 lub skontaktuj się przez autoglas.pl.
6: Jesień w dobrym stylu z Villaro. Nowa kolekcja stworzona z myślą o mężczyznach, którzy cenią dobry styl. Garnitury, marynarki, koszule, spodnie i płaszcze. Wszystko, czego potrzebujesz na nowy sezon. Ponad 55 salonów w całej Polsce. Adresy znajdziesz na villaro.pl.
7: Powierzono jej znalezienie najlepszych zawodników na świecie. To będzie walka bez odwrotu. Street Fighter. Uliczny wojownik. Film Kitao Sakurai na podstawie serii legendarnych gier. W kinach od 16 października. Poleca Radio SK.
8: Grzegorz dostaje wiadomość o wygranej. Nie wie, że to próba oszustwa. Ola kupuje kolczyki w sieci. Nie wie, że to fałszywy sklep. Marek natomiast nie ulega emocjom i sprawdza to, na co trafia online. Wie, że nie wszystko złoto, co się świeci. A jak coś działa w życiu, to działa też w internecie. Trzymaj się prostych zasad, które uchronią Cię przed utratą pieniędzy lub wrażliwych danych. Sprawdź je na bezpiecznydzień.pl. Kampania NASK i Ministerstwa Cyfryzacji dofinansowana ze środków Unii Europejskiej.
9: Twoja misja. Sprawdź promocję Onoda Jayku. Zyskaj ponad 25 tysięcy złotych, niską ratę i ubezpieczenie za złotówkę. Poznaj ofertę Onoda 7 i Jayku 7. Szczegóły w salonach i na onodajayku.pl.
10: Kolejna burza na grupie rodziców o trudne zachowania dzieci? 500 000 uczniów z neuroatypowością może odbierać bodźce inaczej. Zanim ocenisz, spróbuj zrozumieć. Porozmawiaj z Fundacją Avalon. Zadzwoń 530 001 130. Inny rytm to nie błąd. To nowa piosenka. Głównym partnerem kampanii jest Kaufland.
11: Wciąż szukasz auta? Wrzuć na wyższy bieg! Teraz na Allegro znajdziesz oferty autoryzowanych dealerów, m.in. od grup Cichy Zasada oraz Krotowski i Karlik. Kieruj się na Allegro po auto dopasowane do Ciebie. Wejdź na samochodyallegro.pl.
12: Świeży tanio tydzień w Aldi. W tym tygodniu winogrona zielone bezpestkowe. Teraz aż 53% taniej. To tylko 6,99 za kilogram. Cena sprzed obniżki 14,99. A chude mięso mielone z szynki 500 gramów. Teraz aż 83% taniej za co drugie opakowanie. Cena regularna i cena sprzed obniżki 11,99. Produkt objęty limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
13: To będzie ostatnia reklama.
14: Miau. Jak mój koci smakosz ocenia saszetki Wiejska Zagroda?
15: Doskonałe. Przyznaję im gwiazdkę Miałszlę.
16: Wiejska Zagroda. Karma dla najbardziej wybrednych kocich smakoszy. Wiejska Zagroda, żeby twój kot dobrze miał.
17: I po reklamie.

0: Na program zaprasza jego sponsor. Ogólnopolska sieć serwisów szyb samochodowych Autoglas.
1: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
2: Sponsorem programu jest właściciel Mennicy Elbląskiej. Elbląg, pasaż Leclerc.
3: Wczoraj wybranie wie ze zmiennym zachmurzeniem, okresami dużym z deszczem. W ciągu dnia do 11 stopni. Obecnie 8 na plusie. Jutro bez większych zmian. Rano możliwy deszcz, później rozpogodzenia. Do 12 stopni jutro w ciągu dnia. Pojawi się jednak nieco silniejszy wiatr. Czwartek ze zmiennym zachmurzeniem i też okolice 12 na plusie.
2: Sponsorem programu jest właściciel Mennicy Elbląskiej. Salon jubilerski Agat. Elbląg, pasaż Leclerc.
0: Na program zaprasza jego sponsor. Sieć serwisów szyb samochodowych Autoglas.
4: Jest 8, Paulina Chorwatowska, to jest SK News. Niespokojna noc w Ukrainie. Rosja zaatakowała dronami i pociskami balistycznymi. W Kijowie zginęły 2 osoby, a w Charkowie 3. Alarmy ogłaszano też na zachodzie kraju, m.in. we Lwowie, skąd relacjonuje nasza reporterka Marta Radio.
5: Mieszkańcy Lwowa i okolic spędzili noc w schronach, a nad miastem było słychać eksplozje. Rosyjskie drony próbowały zaatakować Lwów, jednak zostały zestrzelone. Część z nich nad samym miastem, a część miejscowości murowane. To około 8 km od Lwowa. Tam szczątki jednego z dronów spadły na 3 budynki mieszkalne. Uszkodzone zostały także samochody. Jak informują lokalne władze, na szczęście nikt nie ucierpiał.
4: Ataki po ukraińskiej stronie, a po polskiej zamieszanie z alertami. Rządowe Centrum Bezpieczeństwa przyznaje, że część odbiorców mogła otrzymać tylko o odwołaniu zagrożenia. To dlatego, że wszystko trwało kilkanaście minut, a wysyłka SMS-ów została przerwana. 20 tysięcy policjantów czuwa dziś nad bezpieczeństwem w szkołach. To reakcja na akty przemocy i falę dezinformacji. Premier Donald Tusk zapowiada kontynuację działań.
6: To nie jest oczywiście na zawsze, ale tak długo, jak długo będziemy obserwowali jakieś sytuacje, które budzą niepokój, to szkoły będą pod tym specjalnym nadzorem.
4: Dotąd przeprowadzono ponad 80 tysięcy kontroli i zatrzymano 135 osób. Ponad połowa Polaków spóźnia się do pracy, najczęściej przez korki. Tak wskazało 34% badanych. 30% przyznaje, że zasypiam. Wśród powodów są też zmęczenie i zła organizacja pracy.
7: SK Braniewo New.
8: Krzysiek Jaworski zapraszam. To on uratował sporą część elbląskich zabytków. 13 października obchodzimy 62. rocznicę śmierci Włodzimierza Sierzputowskiego, architekta, który po wojnie pełni funkcję elbląskiego konserwatora zabytków.
9: W 1954 roku doprowadzili do tego, żeby powołać to muzeum.
8: Mówi elbląski regionalista Juliusz Marek. Braniewska policja w piątek zatrzymała 2 piętnastolatków rozpowszechniających w sieci film mówiąc o sprowadzeniu zagrożenia na jedną z braniewskich szkół. Nastolatkowie swoje zachowanie tłumaczyli żartem. Za swój czyn poniosą realne konsekwencje.
10: Jankes, Kama i Wiktor.
11: Mówiliśmy w newsach o spóźnieniach. Tutaj czytam jeszcze w sieci, że między innymi... O, przez psy też się czasami spóźniamy, że przez poranny seks ludzie się spóźniają do pracy.
12: A, to już... Pierwsze słyszę!
11: Ja przez psa wolę. Poranny seks. Już widzę, jak moją żonę budzę o 4:30. Kasia?

0: Oskar Polska Cyms w Radiu SK, 8 minut po godzinie 8. 5 słów,
1: 5 stów. No to zapraszamy do naszej zabawy. To taka zabawa w skojarzenia. Za każde dobre skojarzenie będziemy płacili stóweczkę. I kogo dzisiaj mamy na linii?
2: Cześć, tu Julka.
1: Cześć, Julka.
0: Julia! Witamy, Julio!
3: Kiedyś była u tobie piosenka, że stałaś pod balkonem. Nie, na balkonie. Nie będę, Julio.
2: Na balkonie. Na balkonie.
1: Dziękujemy, pan już nie śpiewa.
2: Ale jestem wierna.
0: A, dobrze, złapała po jednej nutce.
1: No to teraz pytanie, komu jesteś wierna? Jankę z Kama czy Wiktor? Kto według ciebie...
2: Kama!
1: Dobrze, dziękujemy, pan już nie śpiewa. Julia, to opowiedz mi coś o sobie. Jakbyś się tak miała zareklamować. Bądź swoim najlepszym PR-owcem.
2: Swoim najlepszym PR-owcem. Jestem dawcą szpiku, faktycznym. Mam trzy koty, dwa psy. Kocham was. Mam poczucie humoru, mam fajnego męża. Dziecko 9-letnie, które mi daje w palni. Jest fajnie.
0: Okay.
1: Julia, ale wspomniałaś o tym, że jesteś dawcą szpiku. To znaczy, że komuś już uratowałaś życie?
2: Tak.
0: Jest.
2: Tak, uratowałam życie dziewczynie w moim wieku. Z Polski. Brawo.
3: Słuchajcie, to pierwsza stuwa już zaliczona.
2: Janki, kiedyś byłeś na Dniu Dawcy i też byłam.
0: Tak, rzeczywiście, ja też jestem nie tym faktycznym.
1: Jeszcze.
0: Ale zapisujcie się do DKMS-u, rzeczywiście.
2: Tak, gorąco zachęcam.
1: Nie ma czego się bać. Wystarczy, nawet można nie mieć zębów i można patyczkiem tam sobie pomazać.
3: Mądrze gadasz, ale wyjdź już.
1: Dobra, ja zapomniałam, że ja wychodzę. Dobra, Julia, im prościej, tym lepiej. Powodzenia!
2: Tak.
0: Dziękujemy, ale naprawdę jesteś niesamowita. Julka, bierzcie przykład z Julki.
3: No mówię, pierwsza stuwa już powinna być awansem zaliczona.
0: Zaliczona.
3: Już ode mnie. Już masz.
0: Dobra.
2: Dziękuję.
0: Dobra, mamy 5 słów, które przygotowaliśmy. Czas na twoje skojarzenia.
3: Pierwsze słowo. Uwaga, bardzo na czasie w telewizji ostatnio dużo o tym. To słowo to nos.
0: Co mówi telewizja o nosie?
3: No jest taki poseł jeden.
2: Nos.
0: A ten?
2: Okulary.
0: Dobra, nos. Nos i twoje skojarzenie, tak samo jak skojarzenie.
2: Okulary.
3: Okej.
0: Okay.
3: Okay. W sumie.
0: Aha. Drugie słowo. Korek. Korki.
2: Ulica.
0: Korek. O, ładne. Korek, ulica, fajnie.
3: Dobra. Trzecie słowo to uwaga. Kanapa.
0: Tapczan! Ja lubię, to jest moje ulubione słowo. Tapczan.
3: Leń. Na kanapie leży leń.
2: Leń.
3: No właśnie.
0: Kama tego nie złapie.
3: Nic nie robi cały dzień.
0: Teraz trochę z mojej tutaj profesji, bo ja mam problem. Kolano.
3: Pamiętaj, Jankes ostatnio mówi często łękotka, ale nie sugeruję, żeby to był ten wyraz.
0: Kolano.
3: W kolanie też jest rzepka, jakby co? To jest nasz dyrektor.
0: Nasz. Piotruś, kochamy cię.
2: Dobra, niech będzie łękotka, no.
0: Kolano łękotka?
3: Nie no, ona powinna w to pójść. I ostatnia
0: to... Na wersji medycznej łękotka, ale łękotka też jest przyjęta. I co jeszcze?
3: Perkusja, to ostatni wyraz.
0: Dawaj.
2: Zespół.
0: O, spoko. Zespół pieśni i tańca, poranny program, no dobra. Nos, okulary, korek, ulica, kanapa, leń, kolano, łękotka, perkusja, zespół.

0: Dzień słów, pięć stów. Z nami dzisiaj gra Julia, która na nos powiedziała okulary, na korek powiedziała ulica, na kanapę powiedziała leń, na kolano łękotkę i na perkusję zespół.
1: Pięć słów, pięć stów.
2: No i fajnie, gramy dalej. Teraz zapraszamy Kamę nie za tych słów, tych skojarzeń. Jesteś Julka?
3: Jesteś.
2: Proszę, zawołaj Kamę.
4: Kama!
5: Kama, Kama!
2: Lepo. Jest, usłyszała, przybyła, jest przed mikrofonem Radia SK. Tam cię, oj Kamal,
6: zasłonić jej wszystko.
7: Ja mam za słaby wzrok, żeby dojrzeć, co ty tam masz napisane,
2: dobra,
7: proszę cię.
2: Dobra, okay.
7: Jedziemy.
2: No dobra. Uwaga Kama, pierwsze słowo dla ciebie. N, trzy literki.
7: No.
2: N-O-S, nos.
0: Nos.
2: Nos.
7: Nos. Nos. Mhm.
0: Pod tlenek azotu w samochodzie jest nos.
7: Czy to jest to, co cieknie z nosa?
0: Nie idź w tę stronę.
3: Nie
0: idź w tę stronę.
3: Nie.
0: Więcej ci nie podpowiemy.
7: Jeżeli to nie jest Katar, to co to może być?
2: Może ucho.
8: Może Dubaj.
3: A pan filary?
0: O.
7: Okulary!
0: Dobrze!
7: Najlepsza!
2: Dobra, zaliczamy. Tak. Wspaniała podpowiedź.
7: Dobra, to
2: jakbyś nie odgadła, byłby z tobą problem. Myśmy się wysłali do lekarza.
0: Julia, pamiętaj, że następne twoje podpowiedzi to mogą być tylko odpowiadanki na pytania Kamili, tak lub nie.
7: Weź przestań śpiewać. No, tak. Jedziemy.
0: Drugi wyraz. Korek.
7: Chorek. Mhm. Czy to będzie to, o czym śpiewała Sanach?
0: A o czym śpiewała?
8: Tak! Kama, zobacz, podpowiadam.
7: Czy chodzi o to, co na ulicach?
0: Jaki jest twój wyraz? Jaki jest twój wyraz?
7: Samochodowy. Korek.
2: Korek.
7: A jaki?
3: Na ulicę.
0: Po prostu ulica. Korek jest na ulicy, więc wyraz to ulica.
2: Ulica. Okay. Kojarzysz ulicę? Okay.
7: Tak.
0: Byłaś
7: tak,
0: kiedyś
7: tak.
0: Na ulicy?
7: No, byłam też w Alejach.
2: Lećmy dalej. Trzecie słowo dla ciebie.
0: Trzecie słowo to kanapa.
3: A tu chciałam pośpiewać, Kamie.
0: Nie możesz.
7: Kanapa?
2: Nie.
0: Nie możesz.
7: A to nie będzie typu na tapczanie leży leń?
0: Więc twój wyraz to?
7: No. Jezu, teraz nie wiem, czy tapczan, czy leń.
8: Czego ci bliżej?
7: No do lenia.
8: Dobrze!
2: Dobrze! Ile mamy już? Dwie stówki?
0: Mamy dwie stówki, właściwie dobra. Trzy, bo przypominam, że jedna stówka została dobra. Za bycie dawcą zaliczona na początku.
2: Dobra, uwaga! No. Teraz coś ode mnie dla ciebie, Kamcia. No. Kolano.
3: Myśl, Kama, myśl, skojarz.
2: Kolano!
7: Jeżeli to jest od Jankesa, to może być tylko łękotka.
2: Dobrze!
3: Dobrze!
2: Dobra!
8: Nie działa, ale jest, dobra.
0: I ostatnie... Perkusja.
7: Czy to jest coś, co się zmywa?
0: Co?
3: Nie.
0: Co ty myślisz? Jak ty myślisz?
7: Talerze pomyślałam.
2: Nie. No tak, nie, dobrze, że pomyślała.
7: No to, ale to nie to.
0: Nie no, są talerze w perkusji, ale to nie to.
7: Perkusja. Nie mogę patrzeć na Bogaja.
2: Zwierzak z Muppet Show też nie.
7: Okej. Dobrze, czy to w takim razie będzie na przykład... nawet nie wiem, jak zapytać perkusja. Się o podpowiedź. Wiktor, spójrz na mnie, bo ty zawsze wtedy mi podpowiadasz.
0: Nie mogę, bo
2: nie masz na mnie, właśnie nie podpowiem.
7: Dobra.
2: Nie masz na mnie.
8: Julia, pomóż. Perkusja, co to może być?
2: No. Ale nie.
3: Ten, co śpiewa.
2: Jak?
0: Ten, co śpiewa, to jest podpowiedź Julii.
7: Piosenkarz?
3: Nie, tańcuj, śpiewaj.
0: Tańcuj, śpiewaj.
7: Tańcuj, śpiewaj.
0: No dobra, wiesz czy nie wiesz, no.
2: Nie przedłużaj.
7: Dobra, wiedział. Strzelam, bębny. A co było?
0: Zespół.
2: A nie, jest dobrze! Dobre słowa, no i stówka
0: za szpik.
2: Tak, naprawdę. No i gratulacje oczywiście. Ładnie wyszło. Cztery stówki dla ciebie, Julka.
3: Dziękuję i cieszę się, że mogłam z wami pogadać z rana, bo zawsze was... Jak siedzę właśnie w samochodzie w korku i mówię, ja wybrałabym Kamę, potem Jankesa, no i potem Wiktora, ale no...
2: A później naszego dyrektora programowego.
7: Julia, bardzo się cieszymy. Fajnie, że zadzwoniłaś. Przede wszystkim fajnie, że jesteś dawcą szpiku. Jak się okazuje, można ratować życie. Trochę... nie robiąc wiele, czyli po prostu dzieląc
3: dosłownie,
7: się tym, co dobre.
3: Dosłownie,
7: no.
3: Nie ma czego się bać. Nie pobieramy z kręgosłupa.
2: Dokładnie, to jest bardzo ważna kwestia.
3: Tak.
2: To nie boli w ogóle.
7: Ci, którzy nie mają kręgosłupa moralnego, też się nadają.
0: To ja.

0: bycia dawcą szpiku. Ja jeszcze nie miałam okazji tego zrobić, ale gdybym dostała taki telefon, to bym na pewno to zrobiła.
1: To jest niesamowite naprawdę, jak telefon dzwoni i możesz komuś życie uratować, to jest los w kosmos, polecam.
0: Odebrałeś taki telefon?
1: Tak, miałem, tak. No później to jakby finalnie nie doszło do skutku, ale te pierwsze kroki gdzieś tam poczyniłem. Pamiętajcie, żeby zapisywać się i zostawać potencjalnym dawcą szpiku, jeśli chodzi o DHMS.
0: To nie boli, wystarczy tylko i wyłącznie tam patyczek do buzi wsadzić, poślinić po sprawie.
2: Namówiliście mnie, ja nie miałem nigdy okazji, a po dzisiejszym programie pójdę i jak Wiktor wezmę i to zrobię.
0: Zrób to nawet dwa razy.
2: O.
1: Wystarczy raz, zostańcie z nami za chwilę u nas newsy.

0: Reklama.
1: Panie Pascalu,
2: tak?
1: Powie mi pan, kiedy kupić taniej?
2: Teraz, pani Barbaro, teraz, bo jeszcze tylko 3 dni przeceń na urodziny w Media Expert.
1: A to pędzę, lecę, pa!
3: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład laptop Asus VivoBook 15, Windows 11, do pracy i nauki. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2499 zł. Teraz za jedyne 2299. Z kodem rabatowym taniej o 200 zł.
4: I po reklamie.
5: Na program zaprasza jego sponsor. Ogólnopolska sieć serwisów szyb samochodowych Autoglas.
6: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
7: Dzisiaj na termometrach w Braniewie maksymalnie 11 stopni. Obecnie 8. W pierwszej części dnia możliwy przelotny deszcz, później więcej rozpogodzeń. Środa generalnie deszczowa z przejaśnieniami. Na termometrach jutro do 12 stopni. W czwartek też 12, ale więcej słońca. Piątek ma być słoneczny z 13 na plusie.
5: Na program zaprasza jego sponsor. Sieć serwisów szyb samochodowych Autoglas.
8: Minęła 8.30, Paulina Horbatowska, to jest SK News. Atak dronów na Morzu Czarnym. U wybrzeży Bułgarii trafione zostały 2 statki. Jeden zatonął, poinformował o tym premier Rumen Radev. Nie wiadomo, kto stoi za atakiem, ani pod jaką banderą płynęły jednostki. Nadzwyczajne środki bezpieczeństwa w rzymskiej klinice Gemelli. To tam papież ma przejść operację usunięcia guza płuca. Z obawy przed wyciekiem danych trafi tam jako pacjent pod fałszywym nazwiskiem. Hubert Hurkacz zagra dziś o ćwierćfinał turnieju w Szanghaju. Jego rywalem będzie Alejandro Dawidowicz Fokina. Obaj zawodnicy są blisko siebie w światowym rankingu. Polak jest 34, a Hiszpan 26. Ich mecz powinien rozpocząć się około godziny 14.
9: Kama i Wiktor Tor
10: w Radiu SK.
11: Elo, elo, 3-2-0. Tutaj Radio SK. Dzień dobry. Jak już ustaliliśmy, lecimy prościutko w stronę weekendu. Nic się nie przejmujcie. Najgorsze, czyli poniedziałek, już za nami.
12: No właśnie, a z racji tego, że mamy dzisiaj wtorek, to na spokojnie, powolutku, bo za momencik, jak piątek zaatakuje, to...
13: Dawaj piątek!
14: Azalia teraz. Azalia.

0: All I Know, to jest SK. Ja to, co wiem, to, że jest 8.37, ludzie. O.
1: Wszyscy już teraz to wiemy i dziękujemy ci za te informacje. Mam nadzieję, że się dzisiaj nie spóźniliście do roboty i wszystko u was jest w jak najlepszym porządku.
2: A u mnie sytuacja jest następująca. Muszę ubezpieczyć mieszkanie. To wcale nie są tanie rzeczy, powiem
0: nie,
2: wam.
0: Nie, ja ostatnio ubezpieczałem, zapłaciłem chyba z 300 tylko.
1: Za
0: cały rok.
2: Nie, żartujesz?
1: Za cały rok. Co ty ubezpieczyłeś?
0: Powiedziałem, dajcie najtańsze, takie podstawowe, żeby tylko było.
1: Aha. Żeby tego było. A jak to się stanie, to panu nic nie wypłaciłem.
2: To uważaj, bo 450 tysięcy, tyle wyniosło odszkodowanie, które wypłacić musiała jedna z polskich gmin, kierowcy McLarena. Bo sytuacja jest taka, że kierowca McLarena jechał swoim samochodem.
1: Jedzie samochód i robi boom.
2: Wjechał w głęboką dziurę, znajdującą się na gminnej drodze.
0: A kogo była ta dziura? Miasta?
2: No, gminy, no.
1: A co sobie popsuł? Dach?
2: Słuchaj,
1: wszystko.
2: Popsuł sobie tam samochód. Troszeczkę, no nie było jakieś wielkie, no ale... Przypominam,
1: koło kosztuje jak chyba 30 tysięcy.
0: W McLarenie śrubka kosztuje.
1: No, fakt.
2: No i więcej, tu się właśnie więcej. Okazuje, że ubezpieczenie OC wykupione przez gminę okazało się niewystarczające.
1: O nie.
2: Więc, no cóż, no, trzeba było pokryć tą różnicę.
0: Ja wiem, kto za to zapłaci.
1: Kto za to zapłaci? Dawaj, no.
0: Pan płaci, pani płaci. Społeczeństwo.
1: Czyli my.
3: Autopromocja. Żeby móc powiedzieć klasyczne, będę grał w grę. Trzeba mieć w co i trzeba mieć na czym. W tym tygodniu w Esce po 15 do zgarnięcia zaproszenia na kultowe TGA i komputer gamingowy wart 17 tysięcy. Zgłoś się na sk.pl, a potem słuchaj po południu w Radiu SK. Sądy i Kościela. Sponsorem konkursu jest Computronic, producent komputerów gamingowych Level i dystrybutor głośników Hama. Computronic.pl. Autopromocja.
4: Reklama. Szukasz stabilnej pracy w rozwijającej się firmie? Firma ML w Gronowie Górnym zatrudni operatorów i pomocników operatora linii produkcyjnej. Zapewniamy pełne szkolenie, umowa o pracę plus premia za wyniki, nawet do 80%. Dopłata do dojazdów spoza Elbląga, premia za polecenie pracownika i inne korzyści. Zadzwoń 576 984 532. Szczegóły na stronie firmy w zakładce Kariera. Dołącz do zespołu w firmie ML.
5: Poznań Game Arena. Wejdź do gry. Gracz 2 dołączył. Gracz 3 dołączył. Dołączyło dziesiątki tysięcy graczy.
6: Zagraj w gry, zanim trafią do sklepów. Zobacz ekscytujące finały sportowe na żywo. Zrób zdjęcie z ulubionym cosplayerem.
7: Osiągnięcie jubileuszowe. Byłem na 20 edycji. Do zdobycia tylko raz.
6: Poznań Game Arena. 23 do 25 października. MTP Poznań. Bilety na tobilet.pl.
8: Poleca Radio SK.
9: To będzie ostatnia reklama.
10: W Centrum Handlowym Ogrody rozdajemy wrzosy. Już w sobotę między 12 a 15 przynieś elektrośmieci i odbierz wrzosy w doniczce. Stare kable, ładowarki, drobny sprzęt przynieś do nas i odbierz wrzosy. Akcja Rozdajemy Wrzosy za elektrośmieci. Już 31 października w Centrum Handlowym Ogrody.
11: I po reklamie.

0: DSK. 12 minut i będzie z nami godzina 9. Wtorek, 13 października. Wylot coraz bliżej.
1: No ja przyznam szczerze, że nadal nie wiem, dokąd lecimy. I na tym trochę polega nasza zabawa, czyli odlot ściśle tajny. My nie wiemy, dokąd lecimy. Wy nie wiecie, dokąd lecicie, ale wiemy, że możecie lecieć razem z nami. Więc zgłaszajcie się w naszej apce, a na stronie można odsłuchiwać różnego rodzaju podpowiedzi.
2: Na Instagramie jest specjalna też zakładka. Właśnie klikam po naszym Instagramie. Też patrzę na licznik. 252 947 followersów. 53 osoby brakują nam, żeby kolejny 1000 wbić. Ja nic nie sugeruję.
1: No dobra.
0: Ale jest ktoś, kto wie, gdzie jesteśmy, gdzie będziemy lecieć, gdzie kapitan będziemy, to jest nasz kapitan, który cały czas próbuje nas naprowadzić. Gdzie będziemy?
3: Mówi kapitan, tam, dokąd lecicie, jest Święty Mikołaj.
2: No, proszę was, Mikołaj jest w każdym mieście, bo kocha wszystkie dzieci, lata do wszystkich miast.
1: Nie, no przepraszam cię bardzo, w Poznaniu nie ma Mikołaja.
0: W Rosji jest Gwiazdor.
2: A w Poznaniu kto jest?
0: Też Gwiazdor chyba.
2: Też Gwiazdor?
0: No, też bardziej, tak.
2: A Poznań nie jest w Rosji.
1: Nie, ale tam z kolei jest Malta i mówiliśmy, że to miejsce ma coś wspólnego z Poznaniem.
2: Tak.
1: Skomplikowane to wszystko.
2: I w Poznaniu też jest lotnisko, ale jajca by były z Warszawy do Poznania.
0: Przez Radom. Ściśle tajne. Pomyślcie, gdzie lecimy, a może macie jakiś pomysł, dajcie nam znać.

0: Jak ustaliliśmy, w utworach najbardziej liczą się refreny.
1: Poza tobą wszystko. No dobrze, tutaj my, tutaj Radio SK z samego rana we wtorek, 13 października, coraz bliżej w finał akcji Odlot Ściślerajny.
0: No i prosiłeś o podpowiedzi, no i proszę, no uderz w Messengera, słuchacze się odezwą.
2: Jeśli święty Mikołaj, to na pewno będzie to Laponia, czyli region w Norwegii.
3: A czy w tej podpowiedzi padło słowo święty, czy tylko Mikołaj?
0: No, teraz już chyba nie wolno tak mówić. Są takie czasy, że teraz po prostu jest Mikołaj.
1: Po prostu, tak. No dobrze, dziękujemy, cały czas kombinujemy, gdzie wylądujemy, jeśli chodzi o odlot ściśle tajny. Zgłaszajcie się, no i lećcie z nami. Przypomnijmy jeszcze raz, gdzie się można zgłosić.
0: Na aplikacji. W aplikacji.
1: Wy.
4: Wy. Wy na pop. I Wiktor. Kto? Radio SK.
5: W życiu zdarzają się nam takie historie, że ciarki po plecach. Na początku jest strasznie, a później strasznie śmiesznie.
6: Opowiedz nam swoją historię na sk.pl.
7: Zgarnij wypasione słuchawki i zaproszenia do kina na Upadek Wieloryba.
8: Włącz imprezkę z Dreszczykiem już dziś po 18.
9: Sponsorem konkursu jest dystrybutor filmu Upadek Wieloryba.
10: Autopromocja. Reklama.
11: Przeceny na urodziny w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
12: Mamy niskie ceny.
13: Trwają eObuwie Days. Zyskaj do minus 40% rabatu przy zakupie minimum dwóch produktów. A z Modivo Club Gold odbierz dodatkowe 10% zwrotu. Tylko do 13 października na eobuwie.pl i w aplikacji.
14: Amazon przedstawia Szymon i ekstremalna wycieczka górska. Przed wyruszeniem na nieprzetarte alpejskie szlaki Szymon wszedł na Amazon i przygotował się do wyprawy. Zamówił buty trekkingowe, zapasowe sznurówki, plecak wspinaczkowy z namiotem, śpiwór, wodoodporne spodnie, kuchenkę turystyczną, batony proteinowe, kapelusz przeciwsłoneczny, krem z filtrem, linę wspinaczkową, kompas, walkie-talkie, nadmuchiwany sup i kamizelkę ratunkową. Szymon, wyluzuj, to tylko 5-kilometrowy spacer z mamą. Znajdź to na amazon.pl.
15: Jesień w dobrym stylu z Villaro. Nowa kolekcja stworzona z myślą o mężczyznach, którzy cenią dobry styl. Garnitury, marynarki, koszule, spodnie i płaszcze. Wszystko, czego potrzebujesz na nowy sezon. Ponad 55 salonów w całej Polsce. Adresy znajdziesz na villaro.pl.
16: Wypróbuj nowość w Lidlu. Max and Minas World. Wszystko dla psów i kotów. Już dziś z kuponem Lidl Plus. Wszystkie karmy Max and Minas World. Drugi tańszy produkt 50% taniej. Szczegóły w aplikacji.
17: Lidl. To się opłaca.
18: 3, 17, 41.
19: Co tak liczysz?
18: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 8 milionów w kumulacji.
19: O, ja też umiem liczyć.
1: 8, 11, 15.
9: A teraz 8 milionów złotych w kumulacji Lotto. Graj w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
6: Uwaga, uwaga! Ląduje saszetka od Wiejskiej Zagrody, a to oznacza uczta!
2: Wiejska Zagroda, pełna mięsa i smaku. Psy ją kochają, a właściciele jeszcze bardziej.
6: O, wiejskie życie ma smak!
2: Wiejska Zagroda, dla psa, który wie co dobre.
3: Proszę Państwa, Hyundai rozpoczyna wyprzedaż. Mistrzowska oferta na Tucsona, Kona i Santa Fe. Upusty do 36 tysięcy złotych z pakietem ubezpieczeń na rok w cenie. Hyundai, oficjalnym partnerem UEFA Champions League.
13: Trwają eObuwie Days. Zyskaj do minus 40% rabatu przy zakupie minimum dwóch produktów. A z Modivo Club Gold odbierz dodatkowe 10% zwrotu. Tylko do 13 października na eobuwie.pl i w aplikacji.
8: Świeży Danio Tydzień w Aldi. W tym tygodniu winogrona zielone bezpestkowe. Teraz aż 53% taniej. To tylko 6,99 za kilogram. Cena sprzed obniżki 14,99. A chude mięso mielone z szynki 500 gramów. Teraz aż 83% taniej za co drugie opakowanie. Cena regularna i cena sprzed obniżki 11,99. Produkt objęty limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
5: To będzie ostatnia reklama.
7: Pani Pascalo, a zna pani przepis na oszczędzanie?
14: Pani Barbaro, to proste. Kupuje pani sprzęt Hisense na promocji w Media Expert i zyskuje.
7: I voilà. To ja może wezmę tematową płytę indukcyjną z wbudowanym okapem i matowy piekarnik z funkcją pizzy.
14: Magnifique!
7: I jeszcze lodówkę z ciemnym wnętrzem, zmywarkę do zabudowy, pralkę i suszarkę.
14: No, Hisense, Media Expert to ma sens.
4: Kup w Media Expert AGD Hisense w promocji i zyskaj nawet 5550 zł zwrotu na konto. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
20: I po reklamie.

0: Sponsorem programu jest właściciel sklepu internetowego z oponami oponeo.pl.
1: Sponsorem programu jest właściciel Mennicy Elbląskiej. Elbląg, pasaż Leclerc.
2: Do 11 stopni ze zmiennym zachmurzeniem, okresami w regionie deszcz. Jutro w Braniewie przyda się parasol. Deszczowy ma być poranek i wieczór. Odrobinę cieplej, do 12 stopni jutro. Za to z nieco silniejszym zachodnim wiatrem. Czwartek więcej słońca i też 12 na plusie bez deszczu.
1: Sponsorem programu jest właściciel Mennicy Elbląskiej, salon jubilerski Agat. Elbląg, pasaż Leclerc.
0: Sponsorem programu jest oponeo.pl.
3: Minęła 9:00, Paulina Horbatowska, to jest SK News. Ponad 108 tysięcy policyjnych kontroli, zatrzymano 167 osób. To najnowsze dane w związku z przeciwdziałaniem przemocy w szkołach. O poprawę bezpieczeństwa w placówkach apeluje Akcja Uczniowska. Tematem zajął się Krzysztof Płowecki.
4: Stała obecność policjanta w szkole, większe wsparcie psychologiczne, ogólnopolski system reagowania na zagrożenia i ograniczenie dostępu dzieci poniżej 15 lat do mediów społecznościowych. To cztery postulaty, które przedstawiła Akcja Uczniowska. Ale młodzi apelują też o czasowe kontrolę plecaków uczniów, żeby zwiększać bezpieczeństwo w szkołach po ostatnich atakach.
5: Przez najbliższy tydzień, najbliższe dwa tygodnie jesteśmy w 100% za tym, żeby weryfikować, co młodzi ludzie wnoszą do placówek.
4: Mówi Paweł Mrozek, założyciel Akcji Uczniowskiej. Policja zapewnia, że stale nadzoruje internet, a patrole dalej pojawiają się w szkołach. Jak informują funkcjonariusze, działania będą prowadzone tak długo, jak będzie to konieczne.
3: Na tym etapie nie ma podstaw, by stawiać policjantce zarzuty. To najnowsze ustalenia naszego reportera po tragedii w Bydgoszczy. Agresywny mężczyzna ruszył z nożem w kierunku policjantów. Jedna z funkcjonariuszek wyciągnęła broń i oddała w jego kierunku strzał. Mężczyzna zmarł w szpitalu, a dziś ruszyło śledztwo w tej sprawie. ZUS ostrzega przed płatnymi pośrednikami, którzy oferują pomoc w uzyskaniu świadczenia wspierającego. Najpierw odwiedzali domy, teraz wysyłają listy. Zakład przypomina, wszystkie formalności związane ze składaniem wniosków są bezpłatne.
0: SK Braniewo New.
2: Krzysiek Jaworski zapraszam. Ma być gotowa za nieco ponad 3 lata. Firma ze Skierniewic wygrała przetarg na budowę nowej komendy policji w Elblągu. Zaproponowała nieco ponad 88 milionów złotych. Komenda ma powstać przy lotniczej. Drewno na opał trafiło do potrzebujących. Fundacja Braniewskie Dzieci Dobro Powraca przeprowadziła doroczną akcję pod hasłem Ciepło w Twoim Domu. Wszystko zaczęło się od wizyty prezesa fundacji Edwarda Szuszkiewicza w domu jednej z samotnych matek.
6: Byli powijani kocami, bo po prostu nie mieli opału. To zmotywowało mnie, żeby pomóc.
2: Akcja odbyła się w tym roku po raz pierwszy.

No piątek, 13 wiele tłumaczy. 5 minut po godzinie 9. Damiano David, the first time. Tym się właśnie przywitaliśmy. Kasia Węsierska, dzień dobry i zapraszam. Maja Chwalińska ze zwycięstwem w Wuhan, więc my też przetrwamy nawet wtorek 13.

0: Love Malow nazywa się ten single, to Even w Radiu SK 17 minut po godzinie 18. Czas na stały punkt programu, który nazywa się 30 sekund tylko dobrych informacji. Gdynia trafiła na światową listę dziedzictwa narodowego UNESCO. Wpływ na to miała modernistyczna architektura miasta. Władze Gdyni dosłownie wczoraj odebrały certyfikat poświadczający ten wpis. 600 połączeń dziennie, aż o 69 więcej niż dotychczas. To nam koleje zapewniają tej jesieni, więc można wsiadać do pociągu byle jakiego i potem się okaże, gdzie wylądujecie. Czy z opóźnieniem? To się jeszcze okaże. 6 sekund wystarczy, żeby nasz mózg zaczął produkować serotoninę. 6 sekund uśmiechu, więc jeśli macie dzisiaj zły humor, uśmiech na twarzy i podobno za chwilę ma być lepiej. Dawid Kwiatkowski i Margaret to za chwilę wesce.
1: Reklama.
2: Panie Pascalu,
3: tak?
2: Powie mi pan, kiedy kupić taniej?
3: Teraz, pani Barbaro, teraz, bo jeszcze tylko 3 dni przeceń na urodziny w Media Expert.
2: A to pędzę, lecę, pa!
4: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład laptop Dell 15 do pracy i nauki, Windows 11. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką, 2499 zł. Teraz za jedyne 2299. Z kodem rabatowym taniej o 200 zł.
5: Witamy na Orlenie. Co dla państwa?
6: Dwa hot dogi, dwie kawy i zapiekanka.
7: Co robisz? Od razu bierzesz dokładkę?
6: Mhm, dokładkę rabatu.
5: Z aplikacją Orlen Witaj większa dokładka to większy rabat. Wybierz dowolne 3 produkty z oferty Stop Cafe, by zyskać 6 zł rabatu, 4, by mieć rabat 8 zł i 5 produktów, by oszczędzić aż 10 zł. Regulamin promocji na witaj.pl/zestawy. Orlen z energią po rabaty.
8: To będzie ostatnia reklama.
9: Uwaga! Psi Patrol wyrusza na wielką przygodę w Centrum Handlowym Ogrody. Już 16 i 17 października od 12 do 18 spotkacie na żywo swoich ulubionych bohaterów. Zdjęcia, kino, eksperymenty, dinozaury i mnóstwo aktywnej zabawy. Nie przegapcie! Wstęp bezpłatny! Centrum Handlowe Ogrody. Tu zaczyna się wielka przygoda.
1: I po reklamie.

0: Justin Bieber, Sick Romance w Radiu SK. No proszę świętować, dlatego że świat świętuje za nas. Czytam w zagranicznym dzienniku o cudzie i o tym, że od nas Polaków można się uczyć. Chodzi o norweski dziennik, który Aftenposten, który ocenił, że Polska stała się jednym z największych sukcesów gospodarczych Europy, który przyciąga pracowników, ma coraz silniejszą pozycję na arenie międzynarodowej, a ludziom w Polsce żyje się tylko lepiej, bo coraz więcej zarabiamy. Dotarło do was to już? To teraz przyjąć do wiadomości i zrealizować, nawet jeżeli nie odczuwacie tego jeszcze na koncie.
1: Autopromocja. A gdyby tak rzucić to wszystko i wylecieć w nieznane?
2: Odpalamy! Odlot ściśle tajny!
3: Pobierz apkę Radia SK
2: i zgłoś się za darmo!
4: Autopromocja.
5: Reklama. Przeceny na urodziny w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
6: Nowy sezon, ta sama energia z Decathlon. Postaw na lekkie i ciepłe kurtki trekkingowe Simon MT500 z naturalnym puchem już za 399,99. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 449,99. Sprawdź w sklepach i na decathlon.pl.
7: Rabat 10 zł na paliwo i zakupy?
8: Dobrze.
7: 15 zł.
8: Lepiej.
7: 20 zł.
8: Najlepiej. Na Orlenie?
7: Ciepło.
8: Z kuponami?
7: Cieplej.
8: W Orlen witaj.
9: Gorąco! Rabaty na stacjach Orlen dostępne cały tydzień. Przy pierwszym tankowaniu minimum 30 litrów Verwa lub Efekta wykorzystaj kupon rabatowy 10 zł, przy drugim 15 zł, a przy trzecim aż 20 zł. Szczegóły w regulaminie na witaj.pl/kupon. Orlen z energią po rabaty.
10: Chłodne poranki, deszcz, mokra nawierzchnia. Pogoda daje znać, że czas pomyśleć o oponach. Wpadnij do wulkanizacji Jaszko w Braniewie. Dobierzemy opony do twojego auta, stylu jazdy i budżetu. Kupujesz komplet opon u nas? Na montaż też mamy dla ciebie specjalną ofertę. Opony, montaż, spokój. Wszystko w jednym miejscu. Wulkanizacja Jaszko. Braniewo, ulica Przemysłowa 1. Telefon 511-370-110. Wulkanizacja Jaszko. Przygotujemy twoje auto, zanim pogoda cię zaskoczy.
11: Uwięzione we wnętrzu wieloryba, dysponując zapasem tlenu na zaledwie godzinę, musi zachować zimną krew, by przeżyć. Wstrzymaj oddech. Thriller Upadek wieloryba. Tylko w kinach od 16 października.
12: To będzie ostatnia reklama.
13: Inteligentne technologie, ponadczasowy design i nieustający postęp. Takie jest Audi. Teraz jest czas na najlepszą ofertę Audi z rocznika 2026. Wybierz eleganckie i prestiżowe Audi A6 z ratą już od 1390 zł netto miesięcznie w Audi Perfect Lease dla przedsiębiorców. Nie czekaj, sprawdź modele gotowe do odbioru w najbliższym salonie lub na audi.pl.
14: I po reklamie.

0: To by Romeo, Fly High w Radiu SK, 5 minut do 10. Pomaszmy trochę, pofantazjujmy. Dzisiaj was szef wypuszcza godzinę wcześniej z pracy. Co robicie z tą godziną, którą dostajecie w gratisie? Czekam na głosówki na SK-owym Messengerze. Godzina więcej na życie dziś. Co byście z nią zrobili, gdybyście taką dostali? Może któryś szef usłyszy i weźmie to pod uwagę. Czekam na głosówki na SK-owym Messengerze. Po 10 kolejny hit w SC.
1: Sponsorem programu jest właściciel serwisu OLX z używanymi i oryginalnymi częściami motoryzacyjnymi.

0: Reklama.
1: A teraz w RTV Euro AGD.
2: Euro wjechało i ceny poobniżało. Na przykład robot kuchenny Kenwood teraz za 1499 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 1999. Cena promocyjna obowiązuje do 31 października.
3: Euro wjechało i wszystkim na lepsze pozmieniało. Kupuj w sklepach i na euro.com.pl.
4: To będzie ostatnia reklama.
5: Czarna jest, srebrna jest, zielona też jest. Wybór naprawdę jest w czym wybierać. Opel Frontera dostępna od ręki. GS Hybrid, 145 koni, automat 7 miejsc, pakiet tech i gwarancja 8 lat. Opel Frontera, wybierz swoją i zapytaj o ofertę. Opel HADM Gramatowski, Elbląg, ulica Warszawska 87.
6: I po reklamie.
7: Sponsorem programu jest właściciel sklepu internetowego z oponami oponeo.pl.
8: Dzisiaj w Braniewie okolice 10 stopni, zachmurzenie zmienne, okresami chmur więcej w regionie, możliwy przelotny deszcz. W nocy 7 na plusie i nad ranem deszczowo. Środa nieco cieplejsza niż wtorek, do 12 stopni i na zmianę słońce, chmury i deszcz. W czwartek do 12 kresek na plusie i parasolki nie będą już potrzebne.
7: Sponsorem programu jest oponeo.pl.
9: Jest 10:00, Paulina Horbatowska, to jest SK News. Na początek Kielce. Dziś rano służby otrzymały zgłoszenie o nieprzytomnym mężczyźnie przy balkonie mieszkania przy ulicy Jagiełły. Policjanci, zanim weszli do środka, musieli zabezpieczyć agresywnego psa.
10: Po wejściu do lokalu policjanci znaleźli kolejne 3 ciała, kobiety i 2 młodych mężczyzn. Na miejscu zdarzenia wykonujemy czynności pod nadzorem prokuratorów.
9: Informuje Małgorzata Perkowska-Kiepas, rzeczniczka kieleckiej policji. Trwa ustalenie personaliów i przyczyn śmierci 4 osób. Kolejne zatrzymanie w sprawie podpalenia bazy Starlink na Mazowszu. Jak podaje Bild, policja zatrzymała podejrzanego w jednej z berlińskich dzielnic. To prawdopodobnie kierowca 2 wcześniej zatrzymanych obywateli Turcji. Nadzwyczajne środki bezpieczeństwa przed operacją papieża. W rzymskiej klinice Gemelli wyłączono jedno piętro, a wokół szpitala pojawiły się drony. Według włoskich mediów Leon XIV ma przejść zabieg usunięcia guzka na płucu. Więcej o tym nasz reporter Michał Skolimowski.
11: Przy szpitalu zostaną rozmieszczeni funkcjonariusze, którzy będą mieli do dyspozycji m.in. drony, ale pod specjalnym nadzorem znajdą się przede wszystkim poufne dane dotyczące zdrowia papieża. Jego wyniki będą wprowadzane do systemów za pomocą specjalnych kodów i fałszywego nazwiska. Do tego całe 10 piętro, gdzie będzie przebywał, zostało całkowicie odizolowane od pozostałych bloków i oddziałów.
9: A papież do kliniki ma trafić przed południem.
12: SK Braniewo.
8: Krzysiek Jaworski, zapraszam. Służby namierzyły kolejną osobę wywożącą śmieci do lasu. Pomogła w tym technologia.
13: Leśnictwa w całej Polsce posiadają kamery, które bądź fotografują, bądź filmują różnego rodzaju zajścia.
8: Mówi Jan Piotrowski z Elbląskiego Nadleśnictwa. W lasach pod Elblągiem w tym roku ujawniono 7 wysypisk. W 6 przypadkach sprawców namierzono. Utrudnienia w Grzechotkach i w Bezledach. Z powodu prac konserwacyjnych odprawa na drogowym przejściu granicznym Grzechotki Mamonowo wstrzymana będzie w środę w godzinach od 9 do 13, zaś w piątek w tych samych godzinach na przejściu Bagratonowsk-Bezledy.
14: 2 minuty po godzinie 10. Kawa, jedna, druga, szef na horyzoncie i tak właśnie wygląda wtorek 13. No ale nie martwcie się, mam dobre hity, które spowodują, że może nie będziecie pracować szybciej, ale może będzie pracować się łatwiej. Glass Animals już teraz, będzie też Pink i Sylwia Grzeszczak z Mango. Kasia Węsierska, dzień dobry, zapraszam.

0: prawie w wakacje jeszcze i lata w Radiu SK. Sylwia Grzeszczak i Mango, gdyby dziś szef puścił was z pracy godzinę wcześniej, to co byście z tą godziną zrobili? 19 po 11, takie pytanie. I głosówki na SK-owym Messenger są, między innymi od Kamila.
1: Jakby mnie szef wypuścił godzinę wcześniej do domu, to zabrałbym żoneczkę do kina.
0: Jak szef słyszał, to może zadbać o dobrostan swoich pracowników i jego współmałżonków. Jest też jedna wiadomość, która bardzo mnie urzekła. Gdyby szef przyszedł i powiedział, że mogę iść dzisiaj wcześniej o godzinę do domu, to zapytałbym się, czy na pewno dobrze się czuję. Radio
2: SK. Promocja. W życiu zdarzają się nam takie historie, że ciarki po plecach. Na początku jest strasznie, a później strasznie śmiesznie. Opowiedz nam swoją historię na SK.pl. Zgarnij wypasione słuchawki i zaproszenia do kina na Upadek Wieloryba. Włącz imprezkę z Dreszczykiem już dziś po 18. Sponsorem konkursu jest dystrybutor filmu Upadek Wieloryba.
3: Autopromocja.
4: Reklama.
3: Odwiedziłaś już Modo w Braniewie? Zapraszamy na zakupy do sklepu przy ulicy Malinowej 2. Czekają na Ciebie modne kolekcje dla kobiet. Sukienki, spodnie, marynarki, swetry, kurtki i dodatki, które dopełnią każdą stylizację. Styl, komfort i wygoda. W rozmiarach od XS do XXL. Wpadnij do Modo na rogu Kościuszki i Malinowej. Modo. Twój styl zaczyna się tutaj. To będzie ostatnia reklama.
5: Wydawnictwo Harde przedstawia. Czwarta i ostatnia część bestsellerowej serii No Better Friends. Roni wreszcie trafia do wymarzonej szkoły. Ale szybko okazuje się, że marzenia mają swoją cenę. Presja, tęsknota za bliskimi i kilka decyzji, których będzie naprawdę żałować. Kamila Kolińska. Roni nie wierzyła w przyszłość. Finał bestsellerowej serii No Better Friends. Już w księgarniach.
6: Wszyscy oczekują, że dasz radę. A co, jeśli już nie możesz?
4: I po reklamie.

0: Velvet Chemistry w Radiu SK. Gdyby szef dał dzisiaj wam wolne godziny wcześniej, to co byście z tym czasem zrobili? Kuba?
1: Dzień dobry, dzień dobry. A mnie nie musi szef puszczać godzinę szybciej do domu, bo ja kończę o której chcę.
0: No i są dwie opcje teraz, Kuba. Albo szef nie wie o tym, że ty kończysz o której chcesz i właśnie się teraz dowiedział, albo to ty sam jesteś swoim szefem, a to oznacza, że nie kończysz pracy nigdy, bo tak to właśnie prowadząc własną firmę wygląda.
2: Żeby móc powiedzieć klasyczne, trzeba mieć w co i trzeba mieć na czym. W tym tygodniu w Esce po 15 do zgarnięcia zaproszenia na kultowe TGA i komputer gamingowy wart 17 tysięcy. Głoś się na sk.pl, a potem słuchaj po południu w Radiu SK. Sojty i Kościela.
3: Sponsorem konkursu jest Computronic, producent komputerów gamingowych Level i dystrybutor głośników Hama. Computronic.pl.
4: Autopromocja.
5: Reklama.
6: Uwaga! Psi Patrol wyrusza na wielką przygodę w Centrum Handlowym Ogrody. Już 16 i 17 października od 12 do 18 spotkacie na żywo swoich ulubionych bohaterów. Zdjęcia, kino, eksperymenty, dinozaury i mnóstwo aktywnej zabawy. Nie przegapcie! Wstęp bezpłatny. Centrum Handlowe Ogrody. Tu zaczyna się wielka przygoda.
7: Cześć, tu Influencer, ten od cen. Zaoszczędzę ci dzisiaj trochę czasu i podpowiem, że na Allegro od razu widzisz, ile oszczędzasz. Wybieraj oferty z gwarancją najniższej ceny i kupuj taniej. Sprawdź sam na allegro.pl w zakładce gwarancja najniższej ceny.
8: Wszystko, czego dziś chcę,
9: to urodzinowe hity z kartą Moje Intermarché. Jak Mercy Stork za 14,99 przy zakupie dwóch, a od wtorku karkówka kilogram 14,99.
10: Intermarché, wszystko, czego dziś chcę.
11: Pani Pascalu, a zna pan przepis na oszczędzanie?
12: Pani Barbaro, to proste. Kupuje pani sprzęt Hisense na promocji w Media Expert i zyskuje.
11: I voilà. To ja może wezmę tematową płytę indukcyjną z wbudowanym okapem i matowy piekarnik z funkcją pizzy.
12: Magnifique!
11: I jeszcze lodówkę z ciemnym wnętrzem, zmywarkę do zabudowy, pralkę i suszarkę.
12: No, Hisense Media Expert to ma sens.
13: Kup w Media Expert AGD Hisense w promocji i zyskaj nawet 5550 zł zwrotu na konto. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
14: Szukasz stabilnej pracy w rozwijającej się firmie? Firma ML w Gronowie Górnym zatrudni operatorów i pomocników operatora linii produkcyjnej. Zapewniamy pełne szkolenie, umowa o pracę plus premia za wyniki, nawet do 80%. Dopłata do dojazdów spoza Elbląga, premia za polecenie pracownika i inne korzyści. Zadzwoń 576 984 532. Szczegóły na stronie firmy w zakładce Kariera. Dołącz do zespołu w firmie ML.
15: To będzie ostatnia reklama.
16: Chyba potrzeba to było kobiecej ręki.
15: Mały metraż, duże wyzwanie. Tata to tylko rozłożył ręce.
17: Za to mama wzięła sprawy w swoje. Wybrała rozkładany narożnik, dywan, stolik, lampy, wszystko bagacie.
15: I zrobiła nam super pokój.
17: Mamo, dzięki!
18: Dla wszystkich, którzy lubią mieć wybór, mamy wielką urodzinową promocję. 30 lat 0% albo tysiące produktów aż do 30% taniej. Tylko w Agacie, tylko do soboty. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
19: I po reklamie.
20: SK.

0: Gdyby szef nie puścił godzinę wcześniej z pracy, dziś to bym sobie życie inaczej ułożył. Krzysztof ma takie marzenia. Może się spełnią, może szef słyszał. Po 11 prawie błyska klamy kolejne hity.
1: Sponsorem programu jest właściciel serwisu OLX z używanymi i oryginalnymi częściami motoryzacyjnymi.

0: Reklama.
1: Zapytaliśmy panią Celinkę, gdzie kupić najlepsze świeże produkty w Polsce. Potwierdzone złotym laurem klienta.
2: Oczywiście, że w Kauflandzie, bo Kaufland jest fresh, fresh.
1: Od poniedziałku do środy polskie ziemniaki tylko 99 groszy za kilogram, a polskie śliwki podłużne kilogram jedynie 3,99. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
3: AI zabierze ci pracę? Nie, pomoże ci ją zdobyć. Na OLX Praca oceni twoje CV, przygotuje do rozmowy i połączy z najlepszymi pracodawcami. Tu AI jest po twojej stronie. OLX. Każdy zyskuje.
4: To będzie ostatnia reklama.
5: Castorama.
6: Teoria
5: i praktyka.
6: W teorii po podłogi trzeba się najeździć,
5: a w praktyce wystarczy przyjechać do Castoramy, gdzie już od środy dostaniesz aż 200 zł zwrotu na kupon za każdy 1000 wydany na panele i podłogi drewniane. To nie wszystko. Zapisz się do klubu Castomax, zyskaj do 30% korzyści i zbieraj punkty na nagrody. Castorama. Razem najlepiej. Akcja trwa od 14 do 21 października. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
7: I po reklamie.
8: Sponsorem programu jest właściciel sklepu internetowego z oponami oponeo.pl.
9: Sponsorem programu jest właściciel Mennicy Elbląskiej. Elbląg, pasaż Leclerc.
10: Dzisiaj 13 października to Międzynarodowy Dzień Noszenia Garnituru. Dzisiaj można na ten garnitur jakiś płaszcz narzucić, bo niewielki deszcz jest możliwy. A dzisiaj na termometrach w Braniewie 10 stopni ze zmiennym zachmurzeniem. Jutro rano koło południa i pod wieczór deszczowo. W ciągu dnia większe przejaśnienia. Do 12 na jutro w regionie.
9: Sponsorem programu jest właściciel Mennicy Elbląskiej. Salon jubilerski Agat. Elbląg, pasaż Leclerc.
8: Sponsorem programu jest oponeo.pl.
11: Jest 11. Paulina Horbatowska, to jest SK News. Nawoływał w internecie do zabójstwa premiera i marszałka Sejmu. Policja ujęła wczoraj kolejnego mężczyznę w Obornikach w Wielkopolsce. Z kolei dziś przesłuchanie mężczyzny, który został zatrzymany w weekend do Warszawy, został przewieziony z Wrocławia. Z tymi informacjami nasz reporter Michał Skolimowski.
12: Tu wiele zależy od materiałów, które zabezpieczono u mężczyzny w domu i ostatecznej kwalifikacji czynu. Ostatnie godziny to badania i analizy, między innymi nośników danych elektronicznych. Służby i prokuratura podkreślają, że sprawa jest bardzo poważna. Informacja o planowanym zamachu w formie mailowej trafiła najpierw do SOP-u, potem została przekierowana do policji. W związku z tym zwołano pilną naradę służb, a kilka godzin później na Dolnym Śląsku zatrzymano około 60-letniego mężczyznę. Ustalono, że był aktywny na grupach i forach, gdzie głoszone są skrajne poglądy.
11: Zarzuty korupcyjne dla burmistrza Sanoka. Tomasz Matuszewski został zatrzymany przez CBA i przesłuchany w prokuraturze w Rzeszowie. Sprawa dotyczy przestępstwa, do którego miało dojść 2 lata temu. Burmistrz został zawieszony w obowiązkach. Zapowiada odwołanie od tej decyzji. Poznańskie zoo zbiera orzechy włoskie dla niedźwiedzi. Zwierzęta szykują się do zimowego snu i potrzebują dodatkowych kalorii. Orzechy muszą być świeże i zdrowe. Zbiórka potrwa do czwartku.
13: SK Braniewo
10: New. Krzysiek Jaworski zapraszam. Wangari Matai. Kobieta, która posadziła miliony drzew. To tytuł najnowszej wystawy prezentowanej w Bibliotece Braniewskiej. Znajdziemy tu opowieść o kenijskiej działaczce i laureatce pokojowej Nagrody Nobla, która uwierzyła, że troska o drzewa może stać się początkiem wielkiej zmiany. Wystawa będzie czynna do 28 października. Czy w Elblągu mogą powstawać polskie okręty podwodne? W Elblągskim Muzeum odbędzie się kawiarenka historyczna Clio. Jej gościem będzie dr Marcin Westphal z Narodowego Muzeum Morskiego w Gdańsku. Spotkanie o 17.30 w Elblągskim Muzeum.
14: Wszystkie hity zaczynają się w SC. Dowód na to mam teraz kolejny, dlatego że w tej godzinie zagram wam kawałek, który może wam wejść w głowę. I wart jest uwagi. 10:50 Kasia Węsierska. Dzień dobry, zapraszam. Zalię już teraz.

0: Rozruszaliście się trochę? Moves Like Jagger w Radio SK, Maroon 5, Christina Aguilera, 16 po 11. Czy kapitan od lotu ściślenianego w końcu dziś do mnie zadzwoni? Zapytał Bartosz. Nie, Bartosz, dzisiaj nie. Może jutro, dlatego że kapitan dzwoni zawsze rano i ma podpowiedzi. A odlot ściśle tajny to jest taka akcja, w której to lecimy, ale sami nie wiemy dokąd. My lecimy, wy lecicie i nikt nie wie dokąd. Dowiadujemy się tego wszyscy na lotnisku i spędzamy razem weekend. Ten przedostatni weekend października, czyli ten w okolicach 23 października. Jeżeli chcecie dołączyć, to pobierajcie aplikację Radia SK i tam się zgłaszajcie. Są kolejne podpowiedzi od naszego kapitana, dokąd możemy lecieć.
1: Mówi kapitan, tam dokąd lecicie jest Święty Mikołaj.
0: No to mogę zapewnić, że to nie będzie mój dom, bo do mojego domu on od kilku lat już nie przychodzi. Radio SK. Zgłoszenia, jak pobierzecie naszą aplikację. Tam na nie czekamy.
2: Autopromocja.
3: A gdyby tak rzucić to wszystko i wylecieć w nieznane?
2: Odpalamy! Odlot ściśle tajny!
1: Pobierz apkę Radia SK
2: i zgłoś się za darmo! Autopromocja.
4: Reklama.
5: Panie Pascalu,
4: tak?
5: Powie mi pan, kiedy kupić taniej?
4: Teraz, pani Barbaro, teraz! Bo jeszcze tylko 3 dni przeceń na urodziny w Media Expert.
5: A to pędzę, lecę, pa!
6: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład ekspres automatyczny DeLonghi Eletta Ultra. Cold Brew, ponad 50 napojów. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 4000

0: Lidl oficjalnym dostawcą świeżych warzyw i owoców dla reprezentacji Polski. Wybierz jakość, którą wybierają najlepsi. Już dziś z kuponem Lidl Plus. Maliny 125 gramów, cena przed obniżką 8,99. Teraz 4,99 za opakowanie przy zakupie dwóch. I awokado zielone, jedna sztuka plus jedna gratis. Szczegóły dostępne w aplikacji Lidl Plus.
1: Lidl, to się opłaca.
2: To będzie ostatnia reklama.
3: W Centrum Handlowym Ogrody rozdajemy wrzosy. Już w sobotę między 12 a 15 przynieś elektrośmieci i odbierz wrzosy w doniczce. Stare kable, ładowarki, drobny sprzęt przynieś do nas i odbierz wrzosy. Akcja rozdajemy wrzosy za elektrośmieci. Już 31 października w Centrum Handlowym Ogrody.
4: I po reklamie.

0: jak chcą, to niech płaczą.
1: Panowie, naprawdę emocje to nie jest powód do wstydu i będę wam o tym przypominać codziennie.
0: Za chwilę nowości.
2: Wszystkie hity zaczynają się w Esce.
1: No bo wszystkie hity rzeczywiście u nas się zaczynają i temu dajemy dowód codziennie. Jest to ten pan, który wraca. Ten pan, który przyjedzie do Polski w czerwcu przyszłego roku i zagra na Warsaw Music Festivalu, postanowił zacząć wydawać nowe kawałki. Zaprosił Cleopard 2000, a także Chayana do siebie i powstał kawałek Hard to be Around, który już teraz gramy w Radiu SK.

0: Uwaga, bo zdradzamy teraz sekrety. To znaczy nie ja zdradzam, Kesha TikTok zaśpiewała w Radiu SK, tylko neurolog zdradza, który bada mózg i stwierdził, że wie, co jest dla niego najlepsze i co on robi codziennie, żeby ten mózg był jak najdłużej młody, zdrowy i w pełni sił. Trenuje 15 minut dziennie rano, czyli robi tak zwaną gimnastykę, niegdyś popularną, lekką gimnastykę, rozciąganie, pompki, przysiady i tak przez 15 minut minimum 3 razy w tygodniu, dlatego że wtedy dostarcza do naszego organizmu tlen razem z krwią i mózg ten tlen dostaje i zaczyna działać szybciej i lepiej. Krótka taka gimnastyka. To jest dokładnie to, co robimy w momencie, kiedy zaśpimy i się zorientujemy, że budzik dzwonił 3 razy, włączyliśmy drzemkę i potem bieganie po mieszkaniu, to chyba jest już właśnie ta gimnastyka, więc zaskoczone.
1: Reklama. Przedsiębiorca często pracuje za 10, za 100, za 1000, za 13 tysięcy. I satysfakcję też ma za 13 tysięcy.
2: Tak! Załóż firmę i konto firmowe w banku Crédit Agricole. Aktywnie z niego korzystaj i sięgnij po dodatkowe produkty. Zyskaj na start od banku i jego partnerów pakiet korzyści. Nawet 13 tysięcy złotych. Crédit Agricole.
3: Kapitalna premia trwa do 31 grudnia 2026 roku. Łączna wartość korzyści zależy od aktywności na koncie, spełnienia warunków promocji i skorzystania z wybranych produktów banku i partnerów. Wymagane są konto firmowe i zgody marketingowe. Wyprawka przedsiębiorcy trwa do 30 czerwca 2027 roku i oferuje ją Cash Director po wyborze pakietu z obsługą księgowego. Szczegóły i regulaminy na creditagricole.pl/firmy.
4: Twoja misja. Sprawdź promocję Omoda JQ. Omoda 7 Super Hybrid. Futurystyczna, komfortowa i oszczędna. Zyskaj ponad 25 tysięcy złotych. Niską ratę i ubezpieczenie za złotówkę. Poznaj też ofertę JQ 7 z różnymi rodzajami napędu, dopasowanymi do Twoich potrzeb.
5: To będzie ostatnia reklama.
6: Wydawnictwo Harde przedstawia czwarta i ostatnia część bestsellerowej serii No Better Friends. Roni wreszcie trafia do wymarzonej szkoły, ale szybko okazuje się, że marzenia mają swoją cenę. Presja, tęsknota za bliskimi i kilka decyzji, których będzie naprawdę żałować. Kamila Kolińska. Roni nie wierzyła w przyszłość. Finał bestsellerowej serii No Better Friends. Już w księgarniach.
7: Wszyscy oczekują, że dasz radę. A co, jeśli już nie możesz?
8: I po reklamie.

0: No jak to wam nie dodało energii, to już nie wiem, co to sprawi. Sexy, Magic i Kyle w Radiu SK 6 minut do godziny 12. Pytałam dzisiaj słuchaczy, co by zrobili, gdyby szef ich puścił godzinę wcześniej z pracy. Chciałbyś przetestować? Czy miałbyś to robić?
1: Ja kiedyś miałem taką okazję, przyznam szczerze, i mówię, jak fajnie, dzisiaj godzinę wcześniej do domu. Ale oczywiście taki byłem wyluzowany, a to z tym pogadałem, wyszedłem godzinę później.
0: No to zostaniesz, to też pogadasz ze słuchaczami.
1: O, zdecydowanie, to jest ogromna przyjemność. Zawsze pogadanie to jest ogromna przyjemność.
0: To nie ma sensu w ogóle wychodzić wcześniej z pracy, przynajmniej z naszej perspektywy, ale może właśnie szefowie usłyszeli i wezmą pod uwagę to, że pracownik wypoczęty to pracownik bardziej efektywny.
1: Zdecydowanie.
0: Chociaż szkoda, że ten relaks tak szybko mija, jak się szefa widzi. Rafał Adamczak zostaje z wami.
1: Jestem.
0: Gra najlepsze hity po 12 w Radiu SK wtorek 13. Umówmy się, że to będzie najlepszy wasz dzień tygodnia i z tym was zostawiam.
2: Sponsorem programu jest właściciel serwisu OLX z używanymi i oryginalnymi częściami motoryzacyjnymi.

0: Reklama.
1: Do bezpiecznej jazdy zaprasza sklep internetowy oponeo.pl. Wejdź na oponeo.pl i zmień swoje opony na lepsze w 24 godziny.
2: Zapłaciłeś kaucję za butelki lub puszki? Odbierz ją w Lidlu, bo w każdym Lidlu z łatwością zwrócisz plastikowe butelki i metalowe puszki. A co najlepsze, nieważne, czy mają logo systemu kaucyjnego, czy nie. Po prostu przynieś i wrzuć do butelkomatu. Za butelki plastikowe i puszki z logo systemu kaucyjnego odzyskasz 50 groszy. A za opakowanie bez logo oddane do butelkomatu otrzymasz 10 groszy do wykorzystania na zakupach. Sprawdź szczegóły w sklepach i na www.lidl.pl. Przynoś, zwracaj, odzyskuj.
3: Lidl, to się opłaca.
4: Uwaga! Psi Patrol wyrusza na wielką przygodę w Centrum Handlowym Ogrody. Już 16 i 17 października od 12 do 18 spotkacie na żywo swoich ulubionych bohaterów. Zdjęcia, kino, eksperymenty, dinozaury i mnóstwo aktywnej zabawy. Nie przegapcie! Wstęp bezpłatny! Centrum Handlowe Ogrody. Tu zaczyna się wielka przygoda.
5: Poznań Game Arena. Wejdź do gry. Gracz 2 dołączył. Gracz 3 dołączył. Dołączyło dziesiątki tysięcy graczy.
6: Zagraj w gry, zanim trafią do sklepów. Zobacz ekscytujące finały sportowe na żywo. Zrób zdjęcie z ulubionym cosplayerem.
7: Osiągnięcie jubileuszowe. Byłem na 20 edycji. Do zdobycia tylko raz.
6: Poznań Game Arena. 23 do 25 października. MTP Poznań. Bilety na tobilet.pl.
8: Poleca Radio SK.
9: To będzie ostatnia reklama.
10: Chłodne poranki, deszcz, mokra nawierzchnia. Pogoda daje znać, że czas pomyśleć o oponach. Wpadnij do wulkanizacji Jaszko w Braniewie. Dobierzemy opony do Twojego auta, stylu jazdy i budżetu. Kupujesz komplet opon u nas? Na montaż też mamy dla Ciebie specjalną ofertę. Opony, montaż, spokój. Wszystko w jednym miejscu. Wulkanizacja Jaszko. Braniewo, ulica Przemysłowa 1. Telefon 511-370-110. Wulkanizacja Jaszko. Przygotujemy Twoje auto, zanim pogoda Cię zaskoczy.
11: I po reklamie.
1: Sponsorem programu jest właściciel sklepu internetowego z oponami oponeo.pl.
12: Na niebie nad Braniewem dzisiaj zachmurzenie zmienne, okresami duże, możliwy niewielki deszcz. Na termometrach okolice 10 stopni. Po nocy siódemka na plusie i nad ranem deszczowo. Środa z nieco silniejszym wiatrem, przelotnym deszczem i dwunastką na plusie. Czwartek też 12, a już bez deszczu i okresami sporo słońca.
1: Sponsorem programu jest oponeo.pl.
13: Już prawie 12. Agata Chruściak, zapraszam. Zabił siekierą rodzinę, a potem targnął się na życie. Znamy szczegóły makabrycznej zbrodni na kileckim osiedlu. To nieoficjalne ustalenia Radia SK. Według naszych informacji 50-letni sprawca najpierw brutalnie zabił żonę i dwóch nastoletnich synów. Potem powiesił się na balkonie.
14: Dwoje dzieci i żona.
15: Tego nie wiemy.
14: Może depresja, może jakaś, czy coś, nie wiadomo.
16: Jako depresja.
14: Bo jako tako to im się dobrze powodziło.
17: Naprawdę, że jestem zaskoczona.
13: Mówili sąsiedzi, a śledczy nie potwierdzają naszych nieoficjalnych ustaleń. Badane są różne wersje, mówi Daniel Prokopowicz z Prokuratury Okręgowej w Kielcach.
18: Najbardziej prawdopodobne jawi się tak zwane samobójstwo rozszerzone.
13: Kluczowa będzie teraz sekcja zwłok ofiar. Kolejny zatrzymany po groźbach wobec polskich władz w wielkopolskich Obornikach w ręce służb wpadł mężczyzna, który miał nawoływać do zabójstwa premiera i marszałka Sejmu. Wcześniej po informacjach o możliwych zamachu na szefa rządu i ministra obrony zatrzymano innego mężczyznę. Dziś zostanie przesłuchany. Do sprawy odniósł się szef MON Władysław Kosiniak-Kamysz.
19: Hejtu, nienawiści i gruźb również wobec mnie jest bardzo dużo. Ta niedzielna w ocenie służb była dużo bardziej ponad to, do czego dochodzi prawie każdego dnia.
13: Na przesłuchanie mężczyzny za około 2 godziny. Hubert Hurkacz zagrał ćwierćfinał turnieju w Szanghaju. Jego rywalem będzie Alejandro Dawidowicz-Fokina. Obaj zawodnicy są blisko siebie w światowym rankingu. Polak jest 34, Hiszpan 26. Ich mecz około godziny 14.
1: SK Braniewo. New.
12: Krzysiek Jaworski, zapraszam. Żegluga Ostródzka-Elbląska zakończyła sezon na kanale Elbląskim. W tym roku po 15 latach przerwy wrócił tu 11-godzinny rejs z Ostródy do Elbląga.
20: Trasę żeglugową, która powinna być utożsamiana z kanałem Elbląskim.
12: Mówi Cezary Wawrzyński z żeglugi. W tym sezonie z jej usług skorzystało ponad 60 tysięcy osób. Do wydania jest 850 tysięcy złotych. Trwa głosowanie w budżecie obywatelskim Pasłęka. O głos mieszkańców walczy 15 projektów. Głosowanie trwa do 16 października. Szczegóły na stronach pasłęckiego ratusza.
21: I już popołudnie, i już jakoś tak lżej na sercu, bo wiadomo, że koniec pracy bliżej, chyba że ktoś dopiero zaczyna albo zacznie za chwilę. A ja będę grał hity na czasie Temper City Self-Aware. Tak rozpoczynamy tę godzinę. Rafał Adamczak, dzień dobry.

0: mogę wam obiecać i zagwarantować, że gdybym was zaprosił na przejażdżkę samochodem, że wiecie, ja prowadzę, wy ze mną jedziecie, to taka nuta właśnie by nam, takie nuty właśnie by nam towarzyszyła. Do tego jeszcze jakby, tak wiecie, padał deszcz, nie? Dobra, zejdźmy na ziemię. A ta dobra nuta to Back to Yours, to jest SK, to są hity na czasie. Słuchajcie, dzisiaj w kalendarzu dzień bez Stanika jest. Jest też Międzynarodowy Dzień Noszenia Garnituru, ale jest też Międzynarodowy Dzień Ograniczenia Skutków Katastrof. I tak sobie myślę, że w sumie te wszystkie trzy święta to nam się czasem w katastrofę łączą. Nie wiem, jak wy świętujecie i co świętujecie. Właśnie, może macie zupełnie inne święto dzisiaj, może chcecie z tym świętem się jakoś wybić. To zapraszam z głosówkami na naszym eskowym messengerze i pamiętajcie, róbmy wszystko, żeby ta końcówka tego wtorku w pracy była naprawdę miło. Ja chętnie pomogę i za chwileczkę później ci opowiem od Dawida Kwiatkowskiego i Margaret w Radiu SK.
1: Reklama. Chyba potrzeba tu było kobiecej ręki.
2: Mały metraż, duże wyzwanie. Tata to tylko rozłożył ręce.
3: Za to mama wzięła sprawy w swoje. Wybrała rozkładany narożnik, dywan, stolik, lampy, wszystko w agacie.
2: I zrobiła nam super pokój.
3: Mamo, dzięki!
1: Dla wszystkich, którzy lubią mieć wybór, mamy wielką urodzinową promocję. 30 lat 0% albo 1000 produktów aż do 30% taniej. Tylko w agacie, tylko do soboty. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
4: Przyszłość jest bliżej niż myślisz. W dniach 21-24 października 2026 w Krakowie, w stolicy Małopolski, odbędzie się Science and Technology Film Festival. Sztuczna inteligencja, kosmos, nowe technologie i świat, który zmienia się szybciej niż kiedykolwiek. 4 dni pokazów filmowych, paneli eksperckich i wystaw. Zobacz przyszłość z bliska. Wstęp wolny. Zapraszają partner regionalny, województwo małopolskie, Krakowski Park Technologiczny oraz Radio SK. Powierzono jej znalezienie najlepszych zawodników na świecie. To będzie walka bez odwrotu. Street Fighter, uliczny wojownik. Film Kitao Sakurai na podstawie serii legendarnych gier. W kinach od 16 października. Poleca Radio SK.
5: To będzie ostatnia reklama.
6: Teraz w RTV Euro AGD 2 raty gratis. Kup smartfon Samsung Galaxy S25 w 30 ratach. RRSO 0%, a my spłacimy za Ciebie 2 raty. Teraz za 2999 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 3199. W promocji ratalnej zapłacisz tylko 2800 zł. Promocja na wybrane towary do 31 października. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
7: I po reklamie.

0: Nóżka chodzi, wiaderko się kiwa, czyli hity na czasie wchodzą jak trzeba, to September i Satellites w Radiu SK. 23 minuty pozostały do 13, to że dzień bez stanika, to że dzień noszenia garnituru, to takie święta można powiedzieć delikatnie z przymrużeniem oka, ale jeszcze na jedno bardzo ważne święto zwraca uwagę Julka.
1: Hej, to jeszcze ja dorzucę swoje święto. Dzisiaj jest ogólnopolski dzień dawcy szpiku. Ja jako dawczyni faktyczna, która uratowała już życie dziewczynie w moim wieku z Polski, gorąco Was zachęcam do rejestracji jako potencjalny dawca szpiku. Możecie zajrzeć na fundację dkms.pl. Gorąco polecam, nie ma czego się bać. I proszę, ratujmy siebie nawzajem. Pozdrawiam.
0: O, i to jest piękne, wiecie co wam powiem? Mnie Julka namówiła i to takie fajne określenie, które tam Julia użyła. Dawczyni faktyczna. Chcecie być już dawcą faktycznym i uratować kogoś, zrobić wielką rzecz? Tak w sumie niewiele robiąc, to śmiało. To chyba nie ma się co zastanawiać. 21 minut do 13 już. Mio Izalia, dopóki się nie znudzisz. Oczywiście ten numer już za moment i będzie można zdecydowanie wtedy zrobić głośniej.
2: Autopromocja.
3: Żeby móc powiedzieć klasyczne,
4: będę grał grę.
3: Trzeba mieć w co i trzeba mieć na czym.

0: radioeska.pl. A potem słuchaj po południu w Radiu SK. Sojty i Karościela.
1: Sponsorem konkursu jest Komputronik, producent komputerów gamingowych Level i dystrybutor głośników Hama. Komputronik.pl.
2: Autopromocja.
3: Reklama.
4: AI to, AI tamto. A kto sprzeda auto?
5: Też AI. Na Automoto AI robi darmową wycenę i przyspiesza proces tworzenia ogłoszenia, które idzie na dwa portale. I na Automoto, i na OLX.
6: Wystaw, sprzedaj, kup. Automoto. To tu.
7: Kolizja? Przywrócimy najwyższy standard twojego auta. Jeździsz Volkswagenem, Skodą, Seatem lub Cuprą? Zgłoś zdarzenie do autoryzowanego serwisu. Pomożemy ci w organizacji transportu i przejmiemy kontakt z ubezpieczycielem, a szkody naprawimy zgodnie z technologią producenta i z użyciem oryginalnych części. Wybierz kompleksowe naprawy powypadkowe w autoryzowanym serwisie. Bez zbędnych formalności. Bez zbędnego stresu.
8: Czas na jesienne przeceny na Allegro. Łap okazję na nowy sezon w najpopularniejszych kategoriach. Teraz odzież i obuwie, produkty do domu i ogrodu, zabawki i więcej kupisz z super rabatami. Wskakuj na Allegro i kupuj taniej.
9: Lidlowa rewolucja cenowa trwa. W Lidlu każdego dnia zrobisz tanie zakupy także bez promocji. Sprawdź nasze nowe ceny produktów oznaczonych rombem z hasłem Twoje niskie ceny na etykietach cenowych. Na przykład pizza 4 sery Chef Select 400 gramów w nowej cenie regularnej 9,99. Cena przed obniżką 12,79. Lista produktów dostępna na www.lidl.pl/bez promocji. W strefie kas i u asystenta kas samoobsługowych. Więcej szczegółów na stronie internetowej.
10: Lidl, to się opłaca.
11: Sebastian Della, Sonia Mietelica, Andrzej Grabowski, Ireneusz Czop i Maurycy Popiel w nowym serialu medycznym SOR. Tu każda sekunda ma znaczenie. Napięcie, adrenalina, wyścig z czasem i uczucie, które dostaje drugą szansę. Oglądaj nowy serial SOR już dziś o 22.20 w TVP2.
12: To będzie ostatnia reklama.
13: 3, 17, 41.
14: Co tak liczysz?
13: Liczę na szczęście w lotto, a konkretnie to na 8 milionów w kumulacji.
14: O, ja też umiem liczyć.
15: 8, 11, 15.
16: A teraz 8 milionów złotych w kumulacji lotto. Graj w punktach lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
17: I po reklamie.

Wiesz, jaram nie jak tańczysz na stole, ale nie wziąłbym ciebie za żonę. Myślę, co zrobimy wieczorem, ale nie dla ciebie mam pierścionek. I mówiłem, że zadzwonię, że odpiszę potem. W przeprosinach złożę życzenia urodzinowe.

0: To jest jedna z ostatnich nowości od Taylor Swift, bo wiadomo, wszystkie hity zaczynają się w Patient Zero już za nami. Odnośnie tych świąt, które mamy dzisiaj i w ogóle świąt, to właśnie moje dziecko do mnie napisało, że jutro jest Narodowy Dzień Przelewania Pieniędzy swojej córce i nie można jej odmówić. Może ja to zostawię bez komentarza, co? I tak wiadomo, co z tym zrobić, prawda? Słuchajcie, odlot ściśle tajny to jest zabawa, do której was cały czas zapraszamy, czyli wy gwarantujecie nam swoją gotowość, spakowane walizki i to, że chcecie z naszą eskową ekipą polecieć. A, no właśnie, gdzie? Sprawa jest tajna. Wystarczy, że jak wygracie oczywiście, stawicie się na lotnisku, to będzie 23 października i będziecie gotowi przeżyć z nami super weekend do 25 października włącznie. Gdzie? No to jest tajne, a już wiadomo, że lecą z nami Antonina i Zuzia, Tomek z żoną, Wiktoria, która zabiera swojego chłopaka, także Kamila z koleżanką Pauliną. Cały czas do tego towarzystwa możecie dołączyć. Zgłaszacie się w naszej eskowej apce i pamiętajcie, że odlot jest naprawdę ściśle tajny. I naprawdę do samego końca nikt nie wie, gdzie polecicie, gdzie was zabierzemy, chociaż nasz eskowy kapitan od czasu do czasu podrzuca podpowiedzi, chociażby takie jak ta dzisiejsza.
1: Mówi kapitan, tam dokąd lecicie jest Święty Mikołaj.
2: Sponsorem programu był producent przekąsek Beskidzkie Bajgle, fundator loterii Chrupomania. www.chrupomania.pl

0: Reklama.
1: Do bezpiecznej jazdy zaprasza sklep internetowy oponeo.pl. Wejdź na oponeo.pl i zmień swoje opony na lepsze w 24 godziny.
2: Są dni dobre, lepsze i są Allegro Days. Teraz Bioderma Atoderm zestaw żel i olejek tylko 89,99. Najniższa cena oferty z 30 dni przed obniżką 168,99. Allegro Days do 18 października.
3: Pani Celinka zaczyna nowy tydzień w Kauflandzie.
4: Poniedziałek! Ja też nie mogłam się doczekać.
3: Od poniedziałku do środy kiełbasy pakowane od 30% taniej. Nie dotyczy kiełbas krakowskich i żywieckich. A mleko łowickie 3,2% złoty 99 za litr przy zakupie 6. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
5: AI zabierze Ci pracę? Nie, pomoże Ci ją zdobyć. Na OLX Praca oceni Twoje CV, przygotuje do rozmowy i połączy z najlepszymi pracodawcami. Tu AI jest po Twojej stronie. OLX. Każdy zyskuje.
6: W 29. urodziny Carrefoura codziennie ekstra okazje. Tylko dziś wszystkie sery w plastrach 150 gramów w promocji 1 plus 1 za grosz z apką, kartą seniora Carrefour lub Payback.
7: Carrefour w sumie najlepszy jest.
8: To będzie ostatnia reklama.
9: 3, 17, 41.
10: Co tak liczysz?
9: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 8 milionów w kumulacji.
10: O, ja też umiem liczyć.
11: 8, 11, 15.
12: A teraz 8 milionów złotych w kumulacji Lotto. Graj w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
13: I po reklamie.
1: Sponsorem programu jest właściciel sklepu internetowego z oponami oponeo.pl.
14: Sponsorem programu jest właściciel mennicy elbląskiej. Elbląg, pasaż Leclerc.
15: Dzisiaj w Braniewie okolice 10 stopni, zachmurzenie zmienne, okresami chmur więcej w regionie, możliwy przelotny deszcz. W nocy 7 na plusie i nad ranem deszczowo. Środa nieco cieplejsza niż wtorek, do 12 stopni i na zmianę słońce, chmury i deszcz. W czwartek do 12 kresek na plusie i parasolki nie będą już potrzebne.
14: Sponsorem programu jest właściciel mennicy elbląskiej, salon jubilerski Agat. Elbląg, pasaż Leclerc.
1: Sponsorem programu jest oponeo.pl.
16: 13. Agata Chruściak. Zapraszam. Zarzuty dla mężczyzny, który miał nawoływać do zabójstwa premiera i marszałka Sejmu. 46-latka zatrzymano w Obornikach, niedaleko Poznania.
17: Od kilku miesięcy zamieszczał na portalach społecznościowych treści znieważające konstytucyjne organy państwa. Publikowane przez niego treści miały również zawierać nawoływanie do popełnienia zbrodni.
16: Informuje Krzysztof Polzin z tamtejszej policji. To kolejna taka osoba zatrzymana w ostatnich dniach. Wcześniej, po informacjach o możliwym zamachu na szefa rządu i ministra obrony, ujęto na Dolnym Śląsku około 60-letniego mężczyznę. Zełański gorzko o Zachodzie. Partnerzy nie uprzedzili nas o ataku balistycznym na Kijów, mówi prezydent Ukrainy. 5 rosyjskich rakiet uderzyło w infrastrukturę cywilną. Ranna została jedna osoba. Alerty nie zadziałały przed uderzeniem, bo nie było ostrzeżenia. Sojusznicy na podstawie swoich danych wywiadowczych mogą informować o wystrzeleniu rosyjskich rakiet balistycznych. Przyczyny braku sygnałów o zagrożeniu są nadal wyjaśniane. Benzyna w górę, diesel w dół. Znamy maksymalne ceny paliw na jutro i tak za litr 95 zapłacicie maksymalnie 7,11, a za olej napędowy 7,98 zł.
18: SK Braniewo. New.
19: Krzysiek Jaworski, zapraszam. W środę w Elblągu odbędzie się debata publiczna nad projektem planu urządzenia lasu dla leśnictwa Elbląg na najbliższe 10 lat.
20: W tym planie jest bardzo wiele elementów. Prace związane z pozyskaniem drewna, prace związane z sadzeniem lasu, ochroną przyrody, zagospodarowaniem turystycznym lasu.
19: Mówi Jan Piotrowski z Elblągskiego Nadleśnictwa. Środa, godzina 10, Nadleśnictwo przy Marmolskiej w Elblągu. W środę w 6. kolejce zmaganie Lotto Superligi Piłki Ręcznej Kobiet Energa Start Elbląg zmierzy się z KPR-em gminy Kobierzyce. Środa, 18. Hala przy Grunwaldzkiej w Elblągu.
21: Cała ta zabawa w paliwo droższe, paliwo tańsze, to jest taka niezła gra, co? Ja się dzisiaj czuję wygranym, bo udało mi się dzisiaj zatankować, a jutro już, jak słyszeliście, będzie drożej, ale spokojnie, poczekamy też na czasy, kiedy może będzie taniej. Hity na czasie są przygotowane, ich w Radiu SK nie brakuje. Michael Patrick Kelly zaczyna, Rafał Adamczak.

0: To hity na czasie w Radiu SK, Neptunika, What If, już za nami, 16 po 13. Czasami po prostu czujemy się tak zmęczeni codziennością, tym trendem, że wiecie, że rano trzeba wstać, wszystko w domu ogarnąć, dzieciaki do szkoły wyprawić, potem my do pracy, potem z tej pracy szybko, potem te zajęcia pozalekcyjne, potem jeszcze coś w domu i na końcu padamy. I tak sobie nieraz obiecujemy, jak przyjdzie weekend, jak my sobie pośpimy. Albo jak tylko wrócimy do domu, nie? Jak się wyciągniemy na tej kanapie, ej, słuchajcie, tak nie zaklinajcie takich sytuacji, bo czasami te marzenia, te życzenia wypowiadane głośno się spełniają, żeby wam się przypadkiem nie przytrafiła taka dość mroczna historia śpiącej królewny z Oknę w Szwecji. Tam jesienią 1875 roku, dokładnie 14-letnia Karolina wróciła ze szkoły z silnym bólem zęba. Położyła się do łóżka i zasnęła na kolejne 32 lata. A jak otworzyła oczy, świat, który znała, już nie istniał. No i teraz wyobraźcie sobie, że wszyscy, czyli naukowcy, czyli historycy, zadają sobie pytanie, które cały czas pozostaje bez odpowiedzi. Czy ta legenda, czy ten przypadek to medyczny fenomen, czy może genialnie zaplanowana mistyfikacja, czy może mroczny rodzinny sekret? Więc niby z jednej strony śmieszno, z drugiej strony straszno. Bo może uważajcie, co to może już tak... Nie planujmy tego spania. Radio
1: SK. Króciutka drzemeczka tak na szybko, chociażby teraz. Przecież nikomu nie zaszkodzi, nie?
2: Autopromocja.
3: O tej porze roku samiec nosela budzi się wyjątkowo wcześnie. Tylko po to, żeby wkręcić jak najwięcej ludzi.
4: Ja sobie nie wyobrażam na przykład jakieś spuszczanie się po linie.
5: Ale chwileczkę, to jest do rozwiązania. To jest do rozwiązania, proszę pani. Pani się spuszcza na linię, a później druga osoba, jeśli oczywiście jest z panią, rzuca pani dziecko.
6: Nosel wkręca w Radiu SK. Słuchaj codziennie u Jankesa, Kamy i Wiktora i zgłaszaj się już teraz na sk.pl albo w aplikacji.
2: Autopromocja.
7: Reklama. A teraz w RTV Euro AGD.
8: Euro wjechało i ceny poobniżało. Na przykład robot kuchenny Kenwood teraz za 1499 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 1999. Cena promocyjna obowiązuje do 31 października.
9: Euro wjechało i wszystkim na lepsze pozmieniało. Kupuj w sklepach i na euro.com.pl.
10: Hej, tu IKEA. Dawno się nie widzieliśmy. Teraz masz jeszcze więcej powodów, żeby nas odwiedzić. Mnóstwo produktów w nowych, niższych cenach. Szczegóły na IKEA.pl. IKEA. Lepiej pomyślany dom.
11: Przepraszam, bo to ważne. Słucha nas ktoś, kto idzie na swoje?
12: No ja. Właśnie otwieram firmę.
11: To krótko. Nowoczesne konto firmowe w PKO Banku Polskim. Wchodzisz w apkę, zakładasz konto w promocji i nie płacisz za jego prowadzenie.
12: To tak się da?
11: No ba.
13: Idź na swoje i załóż konto firmowe za 0 zł za prowadzenie. PKO. Twój Bank Polski. Sprawdź warunki w regulaminie. Konto firmowe za 0 zł na pkobp.pl. / konto firmowe. Konto w promocji otworzysz do 28 lutego 2027 roku.
14: Wszystko, czego dziś chcę.
15: To urodzinowe hity z kartą Moje Intermarché. Jak Merci Stork za 14,99 przy zakupie dwóch. A od wtorku karkówka, kilogram 14,99.
16: Intermarché. Wszystko, czego dziś chcę.
17: Przyszłość właśnie nabrała kształtu. Odważna, elektryczna, stworzona, żeby przyciągać spojrzenia. Skoda Epic. Nowy rozdział zaczyna się właśnie teraz. Zobacz ją z bliska w Skoda HDM Gramatowski w Starogardzie Gdańskim i Elblągu. Epic. Nazwa zobowiązuje.
18: Uwaga! Psi Patrol wyrusza na wielką przygodę w Centrum Handlowym Ogrody. Już 16 i 17 października od 12 do 18 spotkacie na żywo swoich ulubionych bohaterów. Zdjęcia, kino, eksperymenty, dinozaury i mnóstwo aktywnej zabawy. Nie przegapcie! Wstęp bezpłatny! Centrum Handlowe Ogrody. Tu zaczyna się wielka przygoda.
19: Jesteś super i znasz swój biznes. A gdy koszty prowadzenia konta firmowego biją cię po kieszeni, wiesz co robić. Masz Nestbank i to ty zbijasz koszty. Konto firmowe za zero, karta za zero, przelewy internetowe za zero. Koszty znikają na stałe, a ty oszczędzasz nawet 1000 zł rocznie na opłatach. Wejdź na nestbank.pl i przenieś konto firmowe już dziś. I tak niezwykła siła przedsiębiorców pokonuje zbędne koszty w firmie. Nestbank. Siła przedsiębiorców.
20: To będzie ostatnia reklama. Odwiedziłaś już Modo w Braniewie? Zapraszamy na zakupy do sklepu przy ulicy Malinowej 2. Czekają na Ciebie modne kolekcje dla kobiet. Sukienki, spodnie, marynarki, swetry, kurtki i dodatki, które dopełnią każdą stylizację. Styl, komfort i wygoda. W rozmiarach od XS do XXL. Wpadnij do Modo na rogu Kościuszki i Malinowej. Modo. Twój styl zaczyna się tutaj.
21: I po reklamie.

0: Mam nadzieję, że tym klasykiem teraz rozbujałem nie jedno biuro. To Eminem, Lose Yourself, czyli taki hit zawsze na czasie w Radiu SK. 25 minut i będzie 14. Zaraz Oskar Tyms bez końca muzycznie. Znaczy bez końca. Bez końca to jest tytuł hitu Oskara Tymsa. Calvin Harris z Rihanną też będą i to jeszcze przed godziną 14 u nas. Słuchajcie, Bartek napisał do mnie pod 664-402-302, żebym mu przypomniał, kiedy zmiana czasu, bo on chce być przygotowany, żeby tego nie przespać. Nie, tam przespać. Wcześniej można zegarek przestawić, ale na spokojnie to dopiero w nocy z 24 na 25 października. Wtedy zmieniamy czas letni na czas zimowy, jakby to miało znaczenie. No ale znaczenie ma to, że to będzie taka noc, kiedy będziemy mogli dłużej imprezować, dłużej spać, bo zegarki z trzeciej na drugą cofamy. Czyli nam się wszystko wydłuży, ale w konsekwencji też będzie się robiło wcześniej ciemno. Jak tego nie lubicie i to was dołuje, to ciężki czas przed wami. Słuchajcie, też dużo się już mówi o tym, że podobno ta zmiana czasu ma być zniesiona, ale takie mamy wrażenie, że w kółko o tym gadają, a nic się nie dzieje. Naukowcy natomiast się wypowiedzieli, no jak zniesiemy tę zmianę czasu, to przy którym zostaniemy? Przy letnim czy przy zimowym? Oni powiedzieli, że korzystniejszy dla nas, ludzi i dla naszego organizmu byłby czas właśnie zimowy. Czyli właśnie ten, kiedy robi się wcześniej ciemno. Ale żeby nie było, wcześniej ciemno robi się tylko raz, bo potem to już się do tego przyzwyczajamy i ciemno robi się normalnie, więc no zwariować można. Jak to z tymi naukowcami?
1: A gdyby tak rzucić to wszystko i wylecieć w nieznane?
2: Odpalamy! Odlot ściśle tajny!
3: Pobierz apkę Radia SK
2: i zgłoś się za darmo! Autopromocja.
4: Reklama. Do bezpiecznej jazdy zaprasza sklep internetowy oponeo.pl. Wejdź na oponeo.pl i zmień swoje opony na lepsze w 24 godziny.
5: AI zabierze ci pracę? Nie, pomoże ci ją zdobyć. Na OLX Praca oceni twoje CV, przygotuje do rozmowy i połączy z najlepszymi pracodawcami. Tu AI jest po twojej stronie. OLX. Każdy zyskuje.
6: Nowy sezon to sama energia. Trenuj w pełnym komforcie z nową kolekcją Domios Shape od Decathlon. Elastyczne leginsy i koszulki dopasowane do twojego ruchu znajdziesz u nas już od 69,99. Sprawdź w sklepach i na decathlon.pl.
7: Cześć, tu Influencer, ten od cen. Zaoszczędzę ci dzisiaj trochę czasu i podpowiem, że na Allegro od razu widzisz, ile oszczędzasz. Wybieraj oferty z gwarancją najniższej ceny i kupuj taniej. Sprawdź sam na allegro.pl w zakładce gwarancja najniższej ceny.
8: Patrzę przez okno i nie ma tu tych ludzi.
9: Nie to okno, tato. To tu. 13 milionów potencjalnie kupujących czeka, by zobaczyć twoje ogłoszenie.
10: Wystaw, sprzedaj, kup. Oto moto. To tu.
11: Podgryzanie, próbowanie, podjadanie. Ech, konia z rzędem temu, kto nie skusi się, by spróbować dania, nim będzie gotowe.
12: Rozumiemy te pokusy, dlatego otwórz konto z rachunkiem Oszczędzam Plus w Crédit Agricole. Spełnij warunki promocji i przez 100 dni korzystaj z oprocentowania nawet 6,5% do 100 tysięcy złotych. A odsetki podjadaj co miesiąc. Bank Crédit Agricole.
13: Na start nawet 6,5% na rachunku Oszczędzam Plus. To promocja do konta dla Ciebie Max i Prime. Możesz dostać nawet 6,5% w skali roku. Oprocentowanie stałe na 100 dni do 100 tysięcy złotych. Jeśli do końca listopada otworzysz konto wraz z rachunkiem Oszczędzam Plus, zamówisz kartę do konta i dasz nam zgody marketingowe. Z promocji nie skorzystasz, jeśli miałaś u nas konto od 1 stycznia 2025 roku. Szczegóły w regulaminie promocji na stronie banku. Crédit Agricole Bank Polska S.A.

0: festiwalowych cenach. W ten wtorek i środę tylko z kartą Moja Biedronka. Jaja z chowościółkowego Moja Kurka M lub L 10 sztuk. Drugi tańszy produkt za złotówkę. A do tego wszystkie mascarpone. Drugi tańszy produkt za złotówkę. Sprawdź więcej okazji na festiwalu nabiału w Biedronce i na biedronka.pl. Biedronka.
1: Castorama.
2: Teoria
1: i praktyka.
2: W teorii jak szukasz narzędzi, to musisz wybierać McAllister czy Erbauer.
1: Ale w praktyce nie musisz. Tylko teraz w Castoramie wyjątkowa oferta. Dostaniesz aż 150 zł na kupon za każde 500 wydane na dowolne narzędzia McAllister i Erbauer.
2: Przyjdź, wybieraj i kompletuj dowolny.
1: Castorama. Razem najlepiej. Akcja trwa do 13 października. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
3: Szukasz stabilnej pracy w rozwijającej się firmie? Firma ML w Gronowie Górnym zatrudni operatorów i pomocników operatora linii produkcyjnej. Zapewniamy pełne szkolenie. Umowa o pracę plus premia za wyniki, nawet do 80%. Dopłata do dojazdów spoza Elbląga, premia za polecenie pracownika i inne korzyści. Zadzwoń 576 984 532. Szczegóły na stronie firmy w zakładce Kariera. Dołącz do zespołu w firmie ML.
4: 3, 17, 41.
5: Co tak liczysz?
4: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 8 milionów w kumulacji.
5: O, ja też umiem liczyć.
6: 8, 11, 15.
7: A teraz 8 milionów złotych w kumulacji Lotto. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
8: To będzie ostatnia reklama.
9: W Centrum Handlowym Ogrody rozdajemy wrzosy. Już w sobotę między 12 a 15 przynieś elektrośmieci i odbierz wrzosy w doniczce. Stare kable, ładowarki, drobny sprzęt przynieś do nas i odbierz wrzosy. Akcja Rozdajemy Wrzosy za elektrośmieci. Już 31 października w Centrum Handlowym Ogrody.
10: I po reklamie.

0: Center City Reverse Psychology, to jest SK, to hity na czasie, 7 minut do godziny 14. O 14 u nas najświeższe newsy. Sprawdzimy, co w kraju, co na świecie, co na naszym lokalnym podwórku się dzieje również. Tymczasem brytyjska prasa zachwyca się i rozpisuje tym, co zrobiła księżna Kate w ostatnią sobotę. Taką niespodzianką, jaką księżna przygotowała dla swojej córki księżniczki Charlotte. Otóż uwaga, dziewczyny wybrały się na przejażdżkę londyńskim metrem. Z bardzo dyskretną ochroną wtopiły się w tłum i jak mówią ci, którzy mieli przyjemność podróżować z księżną Kate i księżniczką Charlotte, były wyjątkowo rozbawione ową podróżą, zachwycone, świetnie się bawiły, no i nawet ucięły sobie pogawędkę z innymi pasażerami londyńskiego metra. Mamy z tego fotki nawet, jak chcecie sobie zobaczyć na sk.pl. Słuchajcie, i to mi pozwoliło i trochę mnie do rozmyśleń takich jakichś skłoniło, że my czasami chyba się sami, my rodzice, my dorośli gubimy i łapiemy na tym, że chcemy dzieciakom zapewnić to stanowienie lepsze, z najwyższej półki, w wakacje all inclusive, zabrać na drugi koniec świata, pokazać jak najwięcej, a zapominamy często o tym, co jest najbliżej. O zwykłej wycieczce do lasu w kaloszach, na grzyby, na ryby, o nocowance w namiocie i tym podobnych rzeczach. I o wytłumaczeniu, skąd się tak naprawdę bierze mleko i może o tym, żeby spróbowały, nie wiem, wdoić krowę. Pomyślcie, bo takie najprostsze rzeczy, takie chociażby jak właśnie ta przejażdżka metrem, chociaż w Polsce mamy tylko jedno. To są rzeczy, które naszym dzieciakom sprawią naprawdę dużo frajdy, nam samym chyba też.
1: Sponsorem programu był producent przekąsek Beskidzkie Bajgle, fundator loterii Chrupomania. www.chrupomania.pl

0: Reklama.
1: Do bezpiecznej jazdy zaprasza sklep internetowy oponeo.pl. Wejdź na oponeo.pl i zmień swoje opony na lepsze w 24 godziny.
2: Auć! Kłujące? A może wiercące? Nieważne jaki ból ucha. Lix działa już w 2 minuty. Krople Lix to dla mnie najlepszy wybór. Glicerol osusza przewód słuchowy i zmniejsza obrzęk. A lidokaina znieczula miejscowo, łagodząc ból już w 2 minuty. Krople na ból ucha Lix. Dla dzieci już od 6 miesiąca życia oraz dorosłych. Lix. Błyskawiczna ulga w bólu ucha.
3: To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Lix działa wspomagająco w stanach zapalnych ucha. Informacje przed zastosowaniem w ulotce. Producent Emergo Farm spółka SO. Podmiot prowadzący reklamę Adamet Pharma SA.
4: Adamet. Z pasji do rozwoju.
5: Zapytaliśmy panią Celinkę, gdzie kupić najlepsze świeże produkty w Polsce. Potwierdzone złotym laurem klienta.
6: Oczywiście, że w Kauflandzie.
7: Bo Kaufland jest fresh.
5: Od poniedziałku do środy ćwiartka z kurczaka, z lady lub w dużym opakowaniu 4,99 za kilogram, 3 kilo na osobę, a chleb Graham 1,99 zł. Kaufland.
8: Lidlowa rewolucja cenowa trwa. W Lidlu każdego dnia zrobisz tanie zakupy także bez promocji. Sprawdź nasze nowe ceny produktów oznaczonych rombem z hasłem Twoje niskie ceny na etykietach cenowych. Na przykład pizza 4 sery Chef Select 400 gramów w nowej cenie regularnej 9,99. Cena przed obniżką 12,79. Lista produktów dostępna na www.lidl.pl/bez promocji. W strefie kas i u asystenta kas samoobsługowych. Więcej szczegółów na stronie internetowej.
9: Lidl, to się opłaca.
10: 3, 17, 41.
11: Co tak liczysz?
10: Liczę na szczęście w lotto, a konkretnie to na 8 milionów w kumulacji.
11: O, ja też umiem liczyć.
12: 8, 11, 15.
13: A teraz 8 milionów złotych w kumulacji lotto. Graj w punktach lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
14: Castorama.
15: Teoria
14: i praktyka.
15: W teorii po podłogi trzeba się najeździć.
14: A w praktyce wystarczy przyjechać do Castoramy, gdzie już od środy dostaniesz aż 200 zł zwrotu na kupon za każdy 1000 wydany na panele i podłogi drewniane. To nie wszystko. Zapisz się do klubu Castomax, zyskaj do 30% korzyści i zbieraj punkty na nagrody. Castorama. Razem najlepiej. Akcja trwa od 14 do 21 października. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
16: To będzie ostatnia reklama.
17: Rozpoczynamy wyprzedaż rocznika 2026 w salonach Omoda JQ. Teraz zyskasz ponad 25 tysięcy złotych z rabatem, atrakcyjnym finansowaniem oraz ubezpieczeniem OC, AC i GAP. Kartę za jedyne 1 zł. Nie czekaj! Sprawdź ofertę na omodajq.pl i umów się na jazdę próbną.
18: Odwiedź nasz salon Omoda JQ Margo, Elbląg, ulica Rawska 2-4. Zapraszamy!
19: I po reklamie.
20: Sponsorem programu jest producent Active Lab Pharma, oferujący elektrolity o tropikalnym smaku dla dzieci i młodzieży Electrovit 6-7.
21: Dzisiaj 13 października to Międzynarodowy Dzień Noszenia Garnituru. Dzisiaj można na ten garnitur jakiś płaszcz narzucić, bo niewielki deszcz jest możliwy. A dzisiaj na termometrach w Braniewie 10 stopni ze zmiennym zachmurzeniem. Jutro rano koło południa i pod wieczór deszczowo. W ciągu dnia większe przejaśnienia. Do 12 na 8 stopni w regionie.
20: Sponsorem programu jest producent Active Lab Pharma z serią elektrolitów Electrovit 6-7.
22: Już prawie 14, Agata Chruściak, zapraszam. Zostanie przesłuchany i najpewniej usłyszy zarzuty. Właśnie teraz mężczyzna, który miał grozić zamachem na premiera i szefa MON, powinien zostać doprowadzony do warszawskiej prokuratury okręgowej. Do stolicy został przywieziony z Wrocławia. A z tymi informacjami nasz reporter Michał Skolimowski.
23: Badane są m.in. nośniki danych elektronicznych. Śledczy chcą mieć mocny materiał dowodowy, bo od tego zależy, jakie zarzuty przedstawią zatrzymanemu. Od początku słyszymy, że sprawa jest bardzo poważna. A chodzi o około 60-latka, który miał grozić zamachem na premiera i szefa MON. Z ustaleń służby wynika, że udzielał się na radykalnych grupach i takie też nawiązywał kontakty.
22: A wczoraj zatrzymano kolejnego mężczyznę po groźbach wobec polskich władz w wielkopolskich Obornikach. W ręce służby wpadł mężczyzna, który miał nawoływać do zabójstwa premiera i marszałka Sejmu. 46-latek usłyszał zarzuty. 11 osób zaginionych po atakach dronów na statki na Morzu Czarnym, to w pobliżu wybrzeża Bułgarii. Wiadomo, że 5 osób uratowano. Bułgarskie władze nie ustaliły dotąd, kto odpowiada za ataki. Ukraina wskazuje na Rosję. NATO zapowiada ścisłą współpracę z sojusznikami w regionie Morza Czarnego. Papież już w poliklinice Gemelli jeszcze dziś. Czeka go operacja. Zespół chirurgów usunie guzka z jego płuca. O jego wykryciu Leon XIV poinformował w niedzielę podczas spotkania z wiernymi.
24: SK Braniewo.
0: New.
21: Krzysiek Jaworski, zapraszam. W środę w Elblągu odbędzie się spotkanie z Joanną Gierak-Onoszko, reporterką i autorką głośnych 27 śmierci Tobiego Obeda, także najnowszej książki Volta o kobietach znajdujących się w momencie życiowego przełomu. Środa 18, Biblioteka Elbląska. Wstęp wolny. Kino Baszta w Braniewie zaprasza na kolejne spotkanie z mistrzem. W czwartek zaprezentowana zostanie retransmisja koncertu holenderskiego skrzypka André Rieu, mówi Małgorzata Stemplińska.
1: Taki jubileuszowy letni koncert.
21: Retransmisja koncertu w czwartek o 17.
2: Już po 14. Dwie minuty dopiero, no ale jednak już po i coraz bliżej fajrancik. Teraz Swims, Mr. Know It All, tak zaczynamy muzycznie tę godzinę. Rafał Adamczak, dzień dobry.

0: Też chcecie powiedzieć, że tańczyło się do tego numeru, tańczyło. No to bardzo dobrze, to znaczy, że numer sprawdzony imprezowo i przetestowany na wszystkie możliwe sposoby jest. Magic in the Air, Magic System już za nami, to SK, to hity na czasie, zaraz Zalia, Tylko kochaj mnie, 17 po drugiej. Czy są tu fani Formuły 1? O, bardzo się cieszę, że dość zacne grono, bo ten sport dość hałaśliwy, ale jakże emocjonujący, się rozrasta. Toru jeszcze nie ma, ale wyścigi już zakontraktowano. Brzmi może tajemniczo, ale rzeczywiście, słuchajcie, Formuła 1 po latach wraca na kontynent afrykański. Od początku lat 30. Ja wiem, że to dziwnie brzmi, ale lat 30. naszego wieku, więc w sumie już za chwilę w Rwandzie mają być organizowane zawody o Grand Prix Afryki. Tak to wygląda. Przypomnę, że ostatnia impreza na tym kontynencie miała miejsce w 1993 roku. Wtedy w RPA triumfował Francuz Alain Prost. No i potem długa, długa przerwa. Teraz przypomnę, początek lat 30. to jest czas, kiedy Formuła 1 wróci na kontynent afrykański. A co z Polską, zapytacie? A no w Żmigrodzie podobno ma się wybudować tor spełniający wszystkie kryteria, jeżeli chodzi o Formułę 1, ale wszyscy zastrzegają, że tor torem. Nikt na razie nie mówi o tym, że Grand Prix Formuły 1 będzie tutaj kiedykolwiek zorganizowane.
1: Autopromocja. Żeby móc powiedzieć klasyczne, będę grał w grę. Trzeba mieć w co i trzeba mieć na czym. W tym tygodniu w ESE po 15 do zgarnięcia zaproszenia na kultowe TGA i komputer gamingowy wart 17 tysięcy. Głoś się na SK.pl, a potem słuchaj po południu w Radiu SK. Sądy i Kościela.
2: Sponsorem konkursu jest Computronic, producent komputerów gamingowych Level i dystrybutor głośników Hama. Computronic.pl.
3: Autopromocja.
4: Reklama.
5: Teraz w RTV Euro AGD dwie raty gratis. Kup smartfon Samsung Galaxy S25 w 30 ratach. RRSO 0%, a my spłacimy za Ciebie dwie raty. Teraz za 2999 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 3199. W promocji ratalnej zapłacisz tylko 2800 zł. Promocja na wybrane towary do 31 października. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
6: Kredyt dla firmy musi być super, super tani. Wejdź na nestbank.pl i sprawdź kredyt firmowy z gwarancją niższej marży. A jeśli w innym banku znajdziesz tańszy, obniżymy twoją marżę nawet o połowę. Nestbank.
7: Posłuchaj, boli mnie ucho. Chciałabym przełożyć spotkanie. Masz coś przeciwko?
8: Phonix Ból Uszu Max.
7: Słucham?
8: Wypróbuj Phonix Ból Uszu Max o potrójnym działaniu. Przeciwbólowym, przeciwzapalnym i przeciwbakteryjnym.
7: Phonix Ból Uszu Max?
8: Tak. To wygodny w aplikacji spray dla dorosłych i dzieci powyżej 3 roku życia. Szybko psika i ból ucha znika.
9: To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją lub etykietą. Phonix Ból Uszu Max jest przeznaczony do stosowania u pacjentów z dolegliwościami przewodu słuchowego zewnętrznego w zapobieganiu chorobom ucha zewnętrznego oraz w usuwaniu stwardniałych czopów woskowinowych. Producent Eneo Pharmaceuticals. Podmiot prowadzący reklamę Zakłady Farmaceutyczne Polpharma S.A.
10: 3, 17, 41.
11: Co tak liczysz?
10: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 8 milionów w kumulacji.
11: O, ja też umiem liczyć. 8, 11, 15.
12: A teraz 8 milionów złotych w kumulacji Lotto. Graj w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
13: Jesień w dobrym stylu z Villaro. Nowa kolekcja stworzona z myślą o mężczyznach, którzy cenią dobry styl. Garnitury, marynarki, koszule, spodnie i płaszcze. Wszystko, czego potrzebujesz na nowy sezon. Ponad 55 salonów w całej Polsce. Adresy znajdziesz na villaro.pl.
14: Uwięziony we wnętrzu wieloryba. Dysponując zapasem tlenu na zaledwie godzinę. Musi zachować zimną krew, by przeżyć. Wstrzymaj oddech. Thriller Upadek wieloryba. Tylko w kinach od 16 października.
15: To będzie ostatnia reklama.
16: Ciekawy nowych smaków? Sprawdź w Lidlu wyjątkowe produkty w stylu włoskim. Już dziś wszystkie pomidory w puszce Italiamo. Dwa opakowania plus jedno za grosz. I wszystkie makarony Italiamo. Dwa opakowania plus jedno za grosz. Miksuj dowolnie.
17: Lidl, to się opłaca.
18: I po reklamie.

0: 29 minut do godziny 15. Kto się złapał teraz na tym, że jeszcze dzisiaj kawusi nie było? To nie ma co tutaj marudzić i narzekać, tylko proszę sobie kawusie zrobić. Sanach, Cichosza, to już za nami w Radiu SK u nas hity na czasie, ale są też te pachnące nowości.
1: Wszystkie hity zaczynają się w SC.
0: A teraz ta nowość, którą wam zagram, to jest kolaboracja, duet doskonale znany, nawet nominowany do Grammy, Sophie Tucker, razem z zespołem raczej kojarzonym z pop-rockowym graniem One Republic, ale Ryan Tedder uwielbia scenę elektroniczną. Zanim powstał kawałek, który za chwilkę wam zagram w Radiu SK, no to w samym tylko tym roku i poprzednim One Republic nagrali klubowe kolaboracje z takimi gigantami jak Alesso, Kygo, Illenium. No właśnie, to czemu mieliby nie z Sophie Tucker? No i jednak się udało. Tsunami. Tak nazywa się ten kawałek, który już teraz w Radiu SK.

0: O, i gdyby ktoś w podstawówce mi wytłumaczył, że warto się uczyć grać na flecie tylko dlatego, że potem będzie można sobie z Shakirą w zespole zagrać whenever, wherever, to ja bym się uczył! A tak to wiecie, jak to zazwyczaj wychodziło z tą grą na flecie w szkole. Ja wiem, że pewnie teraz się jakiś fachowiec znajdzie i powie, że bala, ale to nie flet był, to była fletnia pana! No dobrze, ale słuchajcie, może warto się uczyć grać na instrumentach po prostu, bo w przyszłości nigdy nie wiadomo, z czego będzie chleb, więc pamiętajcie o tym. 22 minuty pozostały do godziny 15. Po 15 będą tutaj Sońta i Korościel, a u nich fajne rzeczy się dzieją. Między innymi możecie zagrać w grę i zgarnąć wejściówki na Poznań Game Arena. To po pierwsze, a po drugie w piątek, w finale tygodnia, uwaga, do zgarnięcia komp gamingowy warty 11 tysięcy. Czyli nie trzeba będzie chodzić za matką i ojcem i prosić i narzekać, że chciałbym, że trochę uzbieram, trochę do uści, albo nie trzeba będzie czekać na komunię. Można u Sanitej Korościela w piątek takiego kompa zgarnąć. Macie szczegóły wszystkie na sk.pl i tam też się zgłaszacie. Radio
1: SK. Autopromocja. W życiu zdarzają się nam takie historie, że ciarki po plecach. Na początku jest strasznie, a później strasznie śmiesznie. Opowiedz nam swoją historię na sk.pl. Zgarnij wypasione słuchawki i zaproszenia do kina na Upadek Wieloryba. Włącz imprezkę z Dreszczykiem już dziś po 18. Sponsorem konkursu jest dystrybutor filmu Upadek Wieloryba.
2: Autopromocja. Reklama.
3: Panie Pascalu,
4: tak?
3: Powie mi pan, kiedy kupić taniej?
4: Teraz, pani Barbaro, teraz! Bo jeszcze tylko 3 dni przeceń na urodziny w Media Expert.
3: A to pędzę, lecę, pa!
5: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład ekspres automatyczny DeLonghi Rivelia. 2 pojemniki na kawę. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2799 zł. Teraz za jedyne 2399. Z kodem rabatowym taniej aż o 400 zł.
6: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
7: Tu Beata z Autoglas. Uszkodzona szyba samochodowa? Jeśli posiadasz odpowiednie ubezpieczenie, zgłoś szkodę bezpośrednio do nas i poproś o bezgotówkową obsługę, a my zajmiemy się wszystkimi formalnościami. Dzwoń pod 801 181 181 lub skontaktuj się przez autoglas.pl.
8: Pracownikiem tygodnia, miesiąca i roku zostaje... Ja sam. A co? W końcu to moja firma i pracuję w niej sam. A dzięki Crédit Agricole to naprawdę dużo łatwiejsze niż mogłoby się wydawać.
9: Tak! Załóż firmę i konto firmowe w banku Crédit Agricole. Aktywnie z niego korzystaj i sięgnij po dodatkowe produkty. Zyskaj na start od banku i jego partnerów pakiet korzyści. Nawet 13 tysięcy złotych. Crédit Agricole.
10: Kapitalna premia trwa do 31 grudnia 2026 roku. Łączna wartość korzyści zależy od aktywności na koncie, spełnienia warunków promocji i skorzystania z wybranych produktów banku i partnerów. Wymagane są konto firmowe i zgody marketingowe. Wyprawka przedsiębiorcy trwa do 30 czerwca 2027 roku i oferuje ją Cash Director po wyborze pakietu z obsługą księgowego. Szczegóły i regulaminy na creditagricole.pl/firmy.
11: AI to, AI tamto. A kto sprzeda auto?
12: Też AI. Na Automoto AI robi darmową wycenę i przyspiesza proces tworzenia ogłoszenia, które idzie na 2 portale. I na Automoto Oto i na OLX.
13: Wystaw, sprzedaj, kup. Oto moto. To tu.
14: Grzegorz dostaje wiadomość o wygranej. Nie wie, że to próba oszustwa. Ola kupuje kolczyki w sieci. Nie wie, że to fałszywy sklep. Marek natomiast nie ulega emocjom i sprawdza to, na co trafia online. Wie, że nie wszystko złoto, co się świeci. A jak coś działa w życiu, to działa też w internecie. Trzymaj się prostych zasad, które uchronią Cię przed utratą pieniędzy lub wrażliwych danych. Sprawdź je na bezpiecznydzień.pl. Kampania NASK i Ministerstwa Cyfryzacji dofinansowana ze środków Unii Europejskiej.
15: AI zabierze Ci pracę? Nie, pomoże Ci ją zdobyć. Na OLX Praca oceni Twoje CV, przygotuje do rozmowy i połączy z najlepszymi pracodawcami. Tu AI jest po Twojej stronie. OLX. Każdy zyskuje.
16: Uwaga! Psi Patrol wyrusza na wielką przygodę w Centrum Handlowym Ogrody. Już 16 i 17 października od 12 do 18 spotkacie na żywo swoich ulubionych bohaterów. Zdjęcia, kino, eksperymenty, dinozaury i mnóstwo aktywnej zabawy. Nie przegapcie! Wstęp bezpłatny! Centrum Handlowe Ogrody. Tu zaczyna się wielka przygoda.
17: Trwają e-obuwie Days. Zyskaj do minus 40% rabatu przy zakupie minimum 2 produktów. A z Modivo Club Gold odbierz dodatkowe 10% zwrotu. Tylko do 13 października na eobuwie.pl i w aplikacji.
18: 3, 17, 40.
19: Co tak liczysz?
18: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 8 milionów w kumulacji.
19: O, ja też umiem liczyć.
20: 8, 11, 15.
17: A teraz 8 milionów złotych w kumulacji Lotto. Graj w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
2: będzie ostatnia reklama.
19: Chłodne poranki, deszcz, mokra nawierzchnia. Pogoda daje znać, że czas pomyśleć o oponach. Wpadnij do wulkanizacji Dżaszko w Braniewie. Dobierzemy opony do Twojego auta, stylu jazdy i budżetu. Kupujesz komplet opon u nas? Na montaż też mamy dla Ciebie specjalną ofertę. Opony, montaż, spokój. Wszystko w jednym miejscu. Wulkanizacja Dżaszko. Braniewo, ulica Przemysłowa 1. Telefon 511-370-110. Wulkanizacja Dżaszko. Przygotujemy Twoje auto, zanim pogoda Cię zaskoczy.
21: I po reklamie.
22: Sponsorem programu jest producent przekąsek Beskidzkie Bajgle. Fundator loterii Chrupomania. www.chrupomania.pl.
23: Choćbym żył

0: Fly High. Świetne tempo, Toby Romeo, to tak właśnie gramy wam w Radiu SK, hity na czasie. 5 minut i będzie godzina 15. Jest już kolega z Łetu SK w studiu, Michał Korościel.
1: Siema, bardzo mi przyjemnie.
0: A ty dzisiaj znowu sam? Czy,
1: ja dzisiaj znowu jestem drugim? Sam, ale Cinek się zatrzasnął w toalecie, może wyjdzie w trakcie programu, zobaczymy.
0: Cały czas się zatrzaskuje.
1: No wczoraj w windzie, dzisiaj w toalecie, wiesz, to różne są tu zabezpieczenia.
0: Ale wszystko pod kontrolą, jak słyszycie.
2: Sponsorem programu był producent przekąsek Beskidzkie Bajgle, fundator loterii Chrupomania. www.chrupomania.pl

0: Reklama.
1: Do bezpiecznej jazdy zaprasza sklep internetowy oponeo.pl. Wejdź na oponeo.pl i zmień swoje opony na lepsze w 24 godziny.
2: W 29 urodziny Carrefoura promka 1 plus 1 za grosz. Na Dzień Nauczyciela praliny Merci od 210 do 250 gramów 1 plus 1 za grosz z apką, kartą seniora Carrefour lub Payback. Oferta ważna do 14 października.
3: Cześć, tu Influencer, ten od cen. Zaoszczędzę Ci dzisiaj trochę czasu i podpowiem, że na Allegro od razu widzisz, ile oszczędzasz. Wybieraj oferty z gwarancją najniższej ceny i kupuj taniej. Sprawdź sam na allegro.pl w zakładce Gwarancja najniższej ceny.
4: Rabat 10 zł na paliwo i zakupy?
5: Dobrze.
4: 15 zł.
5: Lepiej.
4: 20 zł.
5: Najlepiej. Na Orlenie?
4: Ciepło.
5: Z kuponami?
4: Cieplej.
5: W Orlen witaj!
6: Gorąco! Rabaty na stacjach Orlen dostępne cały tydzień. Przy pierwszym tankowaniu minimum 30 litrów Verva lub Effecta wykorzystaj kupon rabatowy 10 zł, przy drugim 15 zł, a przy trzecim aż 20 zł. Szczegóły w regulaminie na witaj.pl/kupon. Orlen, z energią po rabaty.
7: Już dziś w KFC czeka na Ciebie wtorkowy kubełek za jedyne 19,99. Zamów swój ulubiony kubełek pełen chrupiących stripsów, hot wingsów i nóżek kurczaka za 19,99. Wpadaj dziś do KFC.

0: Właśnie tak brzmi szkoła dla dzieci z neuroatypowością. W Polsce uczy się ich niemal 500 000. Zadzwoń do Fundacji Avalon 530 001 130 i zrozum, że neuroatypowość to nie powód do wykluczenia. Inny rytm to nie błąd, to nowa piosenka. Głównym partnerem kampanii jest Kaufland.
1: Big Deal, Multi Deal, Big Deal, Multi Deal w Deals. Tylko teraz praliny Lindor aż 337 gramów, 1 plus 1 gratis. To jedyne 25 zł za opakowanie przy zakupie dwóch. Najniższa cena sprzed obniżki 50 zł. Make a Deals.
2: Nie chodzi tylko o jazdę. Chodzi o emocje. Sportowa dynamika, czysta przyjemność z jazdy. Honda Civic już od 137 700 zł. Szczegóły w salonach i na honda.pl.
3: To będzie ostatnia reklama.
4: Jesteś super i znasz swój biznes. A gdy koszty prowadzenia konta firmowego biją cię po kieszeni, wiesz co robić. Masz Nestbank i to ty zbijasz koszty. Konto firmowe za zero, karta za zero, przelewy internetowe za zero. Koszty znikają na stałe, a ty oszczędzasz nawet 1000 zł rocznie na opłatach. Wejdź na nestbank.pl i przenieś konto firmowe już dziś. I tak niezwykła siła przedsiębiorców pokonuje zbędne koszty w firmie. Nestbank. Siła przedsiębiorców.
5: I po reklamie.
6: Sponsorem programu jest producent Active Lab Pharma, oferujący elektrolity o tropikalnym smaku dla dzieci i młodzieży Elektrowit 6-7.
7: Sponsorem programu jest właściciel Mennicy Elbląskiej, Elbląg Pasaż Leclerc.
8: Na niebie nad Braniewem dzisiaj zachmurzenie zmienne, okresami duże, możliwy niewielki deszcz. Na termometrach okolice 10 stopni. Po nocy siódemka na plusie i nad ranem deszczowo. Środa z nieco silniejszym wiatrem, przelotnym deszczem i dwunastką na plusie. Czwartek też 12, ale już bez deszczu i okresami sporo słońca.
9: Sponsorem programu jest właściciel Mennicy Elbląskiej, salon jubilerski Agat. Elbląg, pasaż Leclerc.
6: Sponsorem programu jest producent Active Lab Pharma z serią elektrolitów Elektrowit 6-7.
10: 15. Agata Chruściak, zapraszam. Ofiary miały poważne obrażenia głowy. To nieoficjalne ustalenia Radia SK po tragedii na kieleckim osiedlu. Według naszych informacji 55-letni mężczyzna zabił siekierą żonę oraz nastoletnich synów. Potem popełnił samobójstwo. Tragedia zapewne rozegrała się w poniedziałkowy późny wieczór. Radio SK ustaliło, że prawdopodobny sprawca był ochroniarzem. Mężczyzna nie leczył się psychiatrycznie. Sąsiedzi są w szoku.
11: Taki pogadał i to i w ogóle. No naprawdę tragedia to, co się dzieje.
12: Może depresja, może jakaś coś, nie wiadomo.
10: Na miejscu pracują śledczy, informuje Daniel Prokopowicz z Prokuratury Okręgowej w Kielcach.
13: Celem tych czynności jest zabezpieczenie śladów oraz zabezpieczenie ewentualnych narzędzi zbrodni.
10: A sekcja zwłok ma się odbyć jutro. Benzyna drożeje mimo programu CPN. Lekką ulgę poczują kierowcy tankujący diesla. Od jutra maksymalna cena litra 95 wzrośnie do 7 zł. I 11 groszy. 98 będzie kosztować do 8 zł. I 1 grosza. Dlaczego paliwo drożeje, to sprawdzał Mateusz Gołębiewski.
14: Analitycy wskazują na drożejącą ropę i produkty naftowe oraz problemy z dostawami z Bliskiego Wschodu. We wrześniu eksport diesla z tego rejonu do Europy był o 80% mniejszy niż przed wybuchem wojny. W efekcie benzyna 95 drożeje w środę o 5 groszy na litrze, a 98 o 6 groszy. Dobra wiadomość, bo potanieje diesel dokładnie o 4 grosze.
10: Jak się bawić, to na całego Lionel Messi zamówił luksusowy katamaran w gdańskiej stoczni. Jacht będzie miał 5 kabin, przestronne pokłady wypoczynkowe czy garaż na skuter wodny.
15: SK Braniewo News.
16: Rafał Maliszewski. Noc bibliotek z Biblioteką Elbląską. To już w najbliższy piątek i sobotę. W programie atrakcje nie tylko dla moli książkowych. Ruszycie tropem zagadek podczas gry bibliotecznej, do tego zwiedzanie wystawy książek inspirowanych rokiem 1984 Orwella, warsztaty i projekcja lalki. Po szczegóły wskakujcie na stronę biblioteki. Złota Anastazja, pięściarka z Braniewa Anastazja Michałek, stanęła na najwyższym stopniu podium turnieju Copernicus Boxing Cup w Toruniu. W silnie obsadzonych zawodach startowali zawodnicy z Polski, Anglii, Francji, Finlandii, Norwegii, Szkocji i Szwecji.
17: Sońca i Koroście.
18: Sońca i Koroście, czyli SK w Radiu SK.
19: Michał Korosier, witam serdecznie. Znowu jest problem z sońcą. Pewnie pamiętacie, że wczoraj go nie było. Zatrzasnął się w windzie. Wydobyli go koło 19. Wstyd, jak nie wiem. Dzisiaj przyszedł po schodach, żeby już na pewno nie utknąć w windzie. Postanowił skorzystać z toalety. No i masz, nieszczęście gotowe. Zatrzasnął się w toalecie. Drugi dzień z rzędu jest problem. Całe szczęście jest oczywiście połączenie z Cinkiem. Jak sam oceniłbyś swoje zachowanie, Cinek?
20: Żenujące.
19: No, co zrobić? Będziemy grać piosenki. Dawid Kwiatkowski i Margaret. Teraz w Radiu SK.
21: Powiedział pierwszy

Miami i ta firma też ma nadwyżki w produkcji. Większość firm rozdaje te nadwyżki ubogim. Tymczasem ta firma pali te ubrania, bo nie chce, żeby biedni ludzie zrobili im zły PR. No masakra. Mam nadzieję, zupełnie szczerą nadzieję, że ta firma lada chwila zbankrutuje i wtedy będziemy świętować.

0: Love My Love w Radiu SK. Tu SK, czyli Sońta jako rościel, chociaż z Sońtą jest znowu problem, zatrzasnął się w toalecie i złamał się ten taki dzyndzel do otwierania, on tam siedzi i teraz wołamy ślusarza. Ślusarz ma nam pomóc i wydostać Cinka, być może jeszcze przed 18. Jesteś tam, Cinek? Połączenie mamy? Jakieś coś?
1: Jestem, jestem! Słyszę! Ja wszystko słyszę!
0: No, szkoda, że nie możesz stamtąd wyjść, taki zadowolony z siebie. No nic, z Cinkiem czy bez będziemy grali w Państwa Miasta. Proszę się zgłaszać, dzisiaj odpowiedzi na literę RRR, jak rabarbar, tak to powiedzmy. I czekam na Wasze zgłoszenia. Wysyłajcie swój numer na Messengera Eski. Będę dzwonił w tej sprawie za moment.
2: Reklama. Chyba potrzeba tu było kobiecej ręki.
3: Mały metraż, duże wyzwanie. Tata to tylko rozłożył ręce.
4: Za to mama wzięła sprawy w swoje. Wybrała rozkładany narożnik, dywan, stolik, lampy, wszystko bagacie.
3: I zrobiła nam super pokój.
5: Mamo, dzięki!
6: Dla wszystkich, którzy lubią mieć wybór, mamy wielką urodzinową promocję. 30 lat 0% albo tysiące produktów aż do 30% taniej. Tylko w Agacie, tylko do soboty. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
7: Jak mój koci smakosz ocenia saszetki Wiejska Zagroda?
8: Doskonałe. Przyznaję im gwiazdkę Miałuszlę.
9: Wiejska Zagroda. Karma dla najbardziej wybrednych kocich smakoszy. Wiejska Zagroda, żeby twój kot dobrze miał.
10: Powierzono jej znalezienie najlepszych zawodników na świecie.
11: We must fight again.
10: To będzie walka bez odwrotu. Street Fighter. Uliczny wojownik. Film Kitao Sakurai na podstawie serii legendarnych gier. W kinach od 16 października. Poleca Radio SK.
12: To będzie ostatnia reklama.
13: A teraz w RTV Euro AGD.
14: Euro wjechało i ceny poobniżało. Na przykład robot kuchenny Kenwood teraz za 1499 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 1999. Cena promocyjna obowiązuje do 31 października.
15: Euro wjechało i wszystkim na lepsze pozmieniało. Kupuj w sklepach i na euro.com.pl.
16: I po reklamie.

0: Justin Bieber w Radiu SK, zapowiadający wspaniały konkurs.
1: Państwa miasta w Radiu SK.
0: A dzisiaj tak się poskładało, że grają z nami dwie panie. Pierwsza to jest pani Asia. Cześć, Asiu.
2: Witam serdecznie.
0: Witamy cię serdecznie. Już po obiedzie jesteś, czy nie?
2: Tak,
0: po obiadku. I co było? Co było?
2: A dzisiaj były mielony i buraczki.
0: Mielony i buraczki. Tradycyjny polski obiad. Wspaniale. Agnieszka, ty po obiedzie już?
3: Nie, dopiero szykuję obiadek.
0: Ale narobiła ci smaka Aśka, co?
3: No, ja mam dzisiaj schabowy i mizerię.
0: No i dobrze. Miłe panie, zasady są następujące. Dzisiaj gramy w Państwa Miasta i odpowiedzi na literę R jak rabarbar. Na odpowiedź są 3 sekundy, odpowiedzi nie mogą się powtarzać. Za dobrą odpowiedź punkt, za brak punkt dla przeciwniczki wygrywa osoba, która pierwsza zdobędzie 3 punkty. Odpowiadacie alfabetycznie, czyli najpierw będzie Agnieszka, a później będzie Asia, tak?
2: Tak,
3: takie.
0: No dobrze, Agnieszko, to pierwsza kategoria dla ciebie. Imię dla konia.
3: Ronaldo,
0: koń Ronaldo, okej, pasuje. 1-0 dla Agnieszki. Asiu, uważaj, imię dla świni.
2: Rapucha.
0: Pięknie, 1-1. Wracamy do Agnieszki. Agnieszko, znajdziemy to w garażu.
3: Rura.
0: Rura może być w garażu. Każdy prawdziwy Polak ma rurę w garażu. 2-1 dla Agniechy. Aśka, wracamy do ciebie, znajdziemy to w łazience.
2: Ręcznik,
0: 2-2. Ale idzie. Całe szczęście jestem przygotowany na taki scenariusz i mam kategorię dogrywkową. Teraz zasady się delikatnie zmieniają. Otóż jak ja powiem, jaka jest kategoria dogrywkowa, to wy nie odpowiadacie. Nie odpowiadacie, tylko krzyczycie swoje imię. Kto krzyknie jako pierwszy, ten odpowiada. Odpowie dobrze, wygrywa, odpowie źle, wygrywa przeciwnik. Jasne?
2: Tak.
0: No dobrze, kategoria dogrywkowa, miłe panie, to jest państwo na R.
2: Asia. Rumunia.
0: Asia wygrywa, wielkie brawa. Asiu, w związku z tym ty możesz sobie wybrać nagrodę, to będzie albo torba eskowa, albo butelka eskowa, taka specjalna.
2: Myślę, że torba.
0: Torba dla Asi, dla Agnieszki, butelka. W takim razie wszystkiego dobrego, miłe panie, dobrego tygodnia życzę.
2: Dzięki.
0: Pa, trzymajcie się, cześć.

0: Rihanna i Jay-Z w Radiu SK. Słuchajcie, kochani, sytuacja jest napięta jak plandeka na żuku, ponieważ Cinek cały czas jest zatrzaśnięty w toalecie i ślusarz nie może sforsować tego zamka. Całe szczęście mamy takie umiarkowanie dobre połączenie z Cinkiem i zdaje się, że u niego jest już tak średnio. Halo, halo?
1: Tęsknię za tobą. Nie mówiłem do ciebie.
0: Jezu, kto tam jeszcze jest? Cinek, błagam cię, wyłaź, bo nam się znowu program kończy. To już drugi raz z rzędu ci się zdarza. Don't want your love. To nie do Cinka, to taka piosenka będzie za moment w Radiu SK.
2: Reklama.
3: Pani Barbaro, wszystkiego najtańszego z przeceń na urodziny w Media Expert.
4: I piątego produktu za złotówkę na multirabatach, panie Pascal.
3: O, dziękuję, dziękuję. Kuchnię remontuję i to się przyda akurat.
5: Przeceny na urodziny. A do tego multirabaty w Media Expert. Im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej. Drugi produkt 30% taniej lub trzeci 55% lub czwarty 80% taniej lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
6: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
7: Tu Mariusz z Autoglas. Masz uszkodzoną przednią szybę w samochodzie? Nie ryzykuj. W Autoglas szybko i skutecznie wymienimy ją na nową i skalibrujemy twoje systemy bezpieczeństwa. Zadbaj o siebie i innych na drodze. Zadzwoń pod 801 181 181 lub umów się na autoglas.pl.
8: Nowy sezon to sama energia z Decathlon. Postaw na lekkie i ciepłe kurtki trekkingowe Simon MT500 z naturalnym puchem już za 399,99. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 449,99. Sprawdź w sklepach i na decathlon.pl.
9: Przepraszam, bo to ważne. Słucha nas ktoś, kto idzie na swoje?
10: No ja. Właśnie otwieram firmę.
9: To krótko. Nowoczesne konto firmowe w PKO Banku Polskim. Wchodzisz w apkę, zakładasz konto w promocji i nie płacisz za jego prowadzenie.
10: To tak się da?
9: No ba.
11: Idź na swoje i załóż konto firmowe za 0 zł za prowadzenie. PKO. Twój bank polski. Sprawdź warunki w regulaminie. Konto firmowe za 0 zł na pko.bp.pl / konto firmowe. Konto w promocji otworzysz do 28 lutego 2027 roku.
12: Twoja misja. Sprawdź promocję Omoda Jayku. Zyskaj ponad 25 tysięcy złotych i swą ratę i ubezpieczenie za złotówkę. Poznaj ofertę Omoda 7 i Jayku 7. Szczegóły w salonach na omodajayku.pl.
13: To będzie ostatnia reklama.
14: Lidlowa rewolucja cenowa trwa. W Lidlu każdego dnia zrobisz tanie zakupy także bez promocji. Sprawdź nasze nowe ceny produktów oznaczonych rombem z hasłem Twoje niskie ceny na etykietach cenowych. Na przykład chleb żytni bez drożdży 450 gramów w nowej cenie regularnej 3,45. Cena przed obniżką 3,85. Lista produktów dostępna na www.lidl.pl/bez promocji. W strefie kas i u asystenta kas samoobsługowych. Więcej szczegółów na stronie internetowej.
15: Lidl, to się opłaca.
16: I po reklamie.

0: Mrozu i Kacperczyk. Wszystko, czego chciałem, jest tu. Za chwilę będzie 16 i newsy w SC. Zapraszamy.
1: Sponsorem programu był producent karm dla psów i kotów Super Rafi. Dolina Noteci.

0: Reklama.
1: Ruszyły Media Expert Days w sklepach, aplikacji i na mediaexpert.pl. Smartfony, laptopy, telewizory, odkurzacze bezprzewodowe, pralki, lodówki. Super produkty w super niskich cenach. Media Expert.
2: Patrzę przez okno i nie ma tu tych ludzi.
3: Nie to okno, tato. To tu. 13 milionów potencjalnie kupujących czeka, by zobaczyć twoje ogłoszenie.
4: Wystaw, sprzedaj, kup. Oto moto. To tu.
5: Jesień w dobrym stylu z Villaro. Nowa kolekcja stworzona z myślą o mężczyznach, którzy cenią dobry styl. Garnitury, marynarki, koszule, spodnie i płaszcze. Wszystko, czego potrzebujesz na nowy sezon. Ponad 55 salonów w całej Polsce. Adresy znajdziesz na villaro.pl.
6: Szukasz stabilnej pracy w rozwijającej się firmie? Firma ML w Gronowie Górnym zatrudni operatorów i pomocników operatora linii produkcyjnej. Zapewniamy pełne szkolenie, umowa o pracę plus premia za wyniki, nawet do 80%. Dopłata do dojazdów spoza Elbląga, premia za polecenie pracownika i inne korzyści. Zadzwoń 576 984 532. Szczegóły na stronie firmy w zakładce Kariera. Dołącz do zespołu w firmie ML.
7: Uwaga! Psi Patrol wyrusza na wielką przygodę w Centrum Handlowym Ogrody. Już 16 i 17 października od 12 do 18 spotkacie na żywo swoich ulubionych bohaterów. Zdjęcia, kino, eksperymenty, dinozaury i mnóstwo aktywnej zabawy. Nie przegapcie! Wstęp bezpłatny. Centrum Handlowe Ogrody. Tu zaczyna się wielka przygoda.
8: To będzie ostatnia reklama.
9: W Centrum Handlowym Ogrody rozdajemy wrzosy. Już w sobotę między 12 a 15 przynieś elektrośmieci i odbierz wrzosy w doniczce. Stare kable, ładowarki, drobny sprzęt przynieś do nas i odbierz wrzosy. Akcja Rozdajemy Wrzosy za elektrośmieci. Już 31 października w Centrum Handlowym Ogrody.
10: I po reklamie.
11: Sponsorem programu jest producent Active Lab Pharma, oferujący elektrolity o tropikalnym smaku dla dzieci i młodzieży Electrovit 6-7.
12: 12 stopni na termometrach, zachmurzenie z przejaśnieniami, możliwe niewielkie opady deszczu, wiatr słaby. W nocy chłodno, zaledwie 8 kresek. Środa również pochmurna i z opadami, a temperatura maksymalna to 13 stopni. Poprawa pogody od czwartku. W Breniewie na drogach teraz spokojnie, na gdańskich chwilami większy ruch.
11: Sponsorem programu jest producent Active Lab Pharma z serią elektrolitów Electrovit 6-7.
13: 16. Agata Chruściak, zapraszam. Niemieccy śledczy przesłuchują trzecią osobę zatrzymaną w sprawie podpalenia stacji Starlink na Mazowszu. Tę kobietę ujęto w berlińskiej dzielnicy Spandau, a choć przypomnijmy o pożar stacji łączności satelitarnej koło Grójca. Od początku podejrzewano, że to sabotaż. Sprawą zajmuje się Mateusz Chłystun.
14: Jak usłyszałem w komendzie głównej, kobietę zatrzymali niemieccy policjanci i po stronie tamtejszych śledczych leży teraz jej przesłuchanie. Będzie ono kluczowe dla dalszych decyzji, w tym ewentualnego aresztowania i przekazania stronie polskiej, która prowadzi śledztwo. Wczoraj, przypomnę, służby poinformowały o dwóch obywatelach Turcji zatrzymanych w tej sprawie. Ci dwaj mężczyźni także zostali zatrzymani w Niemczech i przebywają w tamtejszym areszcie. Polska prokuratura skierowała już wniosek o ich ekstradycję.
13: Publikował w sieci fotki z nożami i hasłami nawołującymi do agresji. Najbliższe miesiące spędzi w ośrodku wychowawczym. Tak w sprawie 14-latka z Bełchatowa zdecydował sąd rodzinny.
15: Odizolowano nieletniego od rówieśników, zatrzymując go w policyjnej izbie dziecka.
13: Mówi Marta Bajor, rzecznik policji w Bełchatowie. 14-latek został zatrzymany przez mundurowych w piątek. W Polsce jest już 2,5 miliona dawców szpiku. To plasuje nasz kraj na trzecim miejscu w Europie i piątym na świecie. Każdy zarejestrowany w bazie wolontariusz zwiększa szanse na uratowanie życia osób zmagających się z nowotworami krwi. A właśnie dziś obchodzimy Dzień Dawcy Szpiku.
16: SK Braniewo News.
17: Rafał Maliszewski. Karetka z Braniewa trafi do Pieniężna. Tam przyda się dobry, mocny pojazd, przekonuje Agnieszka Grzelak, prezes Centrum Medycznego z Braniewa.
18: I z uwagi na rozległość terenu, ale też bardzo trudny teren.
17: Ambulans ma napęd 4x4, silnik o mocy 190 koni, a na wyposażeniu elektrycznie sterowane nosze oraz system wspomagający ich załadunek. Ścieżka powstanie. Elbląg otrzymał prawie 20 milionów dotacji unijnej na budowę chodnika i drogi rowerowej wzdłuż Królewieckiej do granic miasta. Powstanie w sumie ponad 6,5 km nowoczesnej trasy. Całkowity koszt blisko 30 milionów.
19: Sońca i korośce.
20: Czyli SK.
19: SK.
21: Z tym Sońcą to sytuacja jest niezmienna, jak mówiłem. Zakneblował się w publicznym szalecie.
22: Ładnie powiedziane. Sam to wymyśliłeś?
21: No sam, bo mój współpracownik zakneblował się w publicznym szalecie i nie wiadomo, kiedy wyjdzie. Nie wiadomo, kiedy wyjdzie, zwłaszcza, że nie ma go już drugi dzień, proszę Państwa.

Jaj! Black Eyed Peas. And running. To jest Radio SK, kochani. Dzisiaj jest 13 października i czytam tutaj w kalendarzu, że dzisiaj jest Międzynarodowy Dzień Noszenia Garnituru oraz również dzisiaj jest Dzień Bez Stanika. Także jeżeli wyjdziecie na spacer do parku, to bardzo możliwe, że spotkacie mężczyznę w garniturze i kobietę bez stanika. Ale możecie też trafić zupełnie odwrotnie, co będzie lekko mniej ekscytujące.

0: Little Longer and Little Longer. To jest Radio SK, kochani. I teraz będę mówił o grach, ponieważ zbliża się PGA Poznań Games Arena i my mamy podwójne zaproszenia i mamy dla was gadżety i mamy dla was, kochani, komputer Level Up warty 11 000 PLN-ów. I co teraz? I walczymy o ten komputer. Wczoraj była pierwsza odsłona walki. Słuchacz Michał wygrał i dzisiaj Michał pozna kolejnego przeciwnika. To możesz być ty, słuchaczko i słuchaczu. Proszę się zgłaszać na SK.pl i pisać, dlaczego to z tobą mam zagrać w grę. Kto wygra dzisiaj, awansuje do jutrzejszego finału, później do czwartkowego, a w piątek to już nie będzie przeciągania, tylko kto wygra w piątek, wygrywa komputer. Są też nagrody pocieszenia i to myślę takie nie najgorsze, i głośniki, i pieniądze, i zaproszenia, także proszę się zgłaszać SK.pl, tam odsyłam, a za chwilę finał wtorkowej walki o superkomputer. Radio
1: SK. Autopromocja. W życiu zdarzają się nam takie historie, że ciarki po plecach. Na początku jest strasznie, a później strasznie śmiesznie. Opowiedz nam swoją historię na SK.pl. Zgarnij wypasione słuchawki i zaproszenia do kina na Upadek Wieloryba. Włącz imprezkę z Dreszczykiem już dziś po 18. Sponsorem konkursu jest dystrybutor filmu Upadek Wieloryba.
2: Autopromocja.
3: Reklama.
4: Panie Pascalu,
5: tak?
4: Powie mi pan, kiedy kupić taniej?
5: Teraz, pani Barbaro, teraz! Bo jeszcze tylko 3 dni przeceń na urodziny w Media Expert.
4: A to pędzę, lecę, pa!
6: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład Smart TV Hisense 75 cali, mini LED. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 5999 zł. Teraz za jedyne 4999. Z kodem rabatowym taniej aż o 1000 zł.
7: Amazon przedstawia pierwszy wspólny wyjazd Zosi z Tomkiem. Zosia weszła na Amazon, żeby przygotować się na romantyczny weekend w Paryżu. Znalazła maskę na oczy, Kindla, zatyczki do uszu i wyjątkowo wygodną piżamę. Idealne na odpoczynek po całym dniu zwiedzania. Trzymaj się, Tomku. Dla Zosi nie ma nic bardziej romantycznego niż dobry sen. A teraz zabierz dla niej rumianek. Znajdź to na amazon.pl.
8: Trwają e-obuwie Days. Zyskaj do minus 40% rabatu przy zakupie minimum 2 produktów. A z Modivo Club Gold odbierz dodatkowe 10% zwrotu. Tylko do 13 października na eobuwie.pl i w aplikacji.
9: Szacuje się, że każdego roku w polskich gospodarstwach domowych marnuje się niemal 3 miliony ton żywności. To tak, jakby każdy z nas wyrzucał jedzenie przez ponad 100 dni w roku.
10: Słuchasz tego, Aśka? Aż ciarki przechodzą.
9: No wiem, ale na szczęście chyba coś się zmienia.
10: Co masz na myśli?
9: No, coraz więcej mówi się o niemarnowaniu. Weźmy chociaż te żółte naklejki, nie marnuje i zyskuje w Netto.
10: A, też zawsze ich szukam na zakupach z Netto. Produkty z krótką datą, ale w super cenach. Genialny patent.
9: Co nie? No i mądre przechowywanie.
10: Trzymanie ziemniaków i cebuli osobno.
9: Dokładnie, bo się nie lubią.
10: I wiesz, to nie są resztki z lodówki, tylko składniki na nowe danie.
9: O, to mi się podoba. Jest tyle sposobów na to całe, nie marnuje i zyskuje.
10: Zacznij od najprostszych, w sklepach Netto.
9: Netto, nie marnuje i zyskuje.
11: To będzie ostatnia reklama. Odwiedziłaś już Modo w Braniewie? Zapraszamy na zakupy do sklepu przy ulicy Malinowej 2. Czekają na ciebie modne kolekcje dla kobiet. Sukienki, spodnie, marynarki, swetry, kurtki i dodatki, które dopełnią każdą stylizację. Styl, komfort i wygoda. W rozmiarach od XS do XXL. Wpadnij do Modo na rogu Kościuszki i Malinowej. Modo. Twój styl zaczyna się tutaj.
12: I po reklamie.

0: Måneskin i Tom Morello w Esce. Uwaga, uwaga, gramy.
1: Sponsorem konkursu jest Computronic, dystrybutor i producent sprzętu komputerowego.
0: Gramy o superkomputer Level Up, warty ponad 11 tysięcy złotych. Ktoś go wygra w piątek, a do piątku się o ten komputer bijemy. Wczorajszą rundę walki o komputer wygrał słuchacz Michał i on dzisiaj broni swojej przewagi, swojej pozycji. Cześć Michał.
2: Cześć, cześć.
0: Jesteś gotowy? Jesteś gotowy?
2: Tak, jestem gotów.
0: Wszystko wiesz?
2: Tak, wszystko wiem.
0: Uczyłeś się w nocy?
2: Dokładnie.
0: Bardzo dobrze, bardzo dobrze. Twoją dzisiejszą rywalką jest słuchaczka Ania. Cześć Aniu.
3: No hej.
0: Ania się zgłosiła, bo coś przeskrobała u swojego chłopaka i chce w ramach przeprosin wygrać mu komputer, tak?
3: Tak, no niestety wyrósł słupek na drodze.
0: I puknęłaś chłopakiem samochodem chłopaka w słupek, tak?
3: No niestety.
0: Zdarza się, dobrze, że ci się nic nie stało, samochód to tam, wiesz, wyklepie się. A komputer może wygrasz, ja nie wiem, chociaż Michał to jest groźny rywal. Słuchajcie, jeszcze raz powtórzę szybko zasady, ja zadaję pytanie, kto zna odpowiedź, krzyczy swoje imię i później odpowiada. Odpowiada dobrze, punkt, odpowiada źle, punkt dla przeciwnika. Są trzy pytania, po trzech pytaniach, kto ma więcej punktów, ten przechodzi do jutrzejszej rundy, a kto ma mniej punktów, ten dostaje nagrody pocieszenia, dajemy sobie buziaczki i spadamy, okej?
3: Jasne.
0: Uwaga, uwaga, kochani, pytanie numer jeden. Kto grał rolę killera w filmie Killer?
2: Michał.
3: Ania.
0: Michał?
2: Cezary Pazura.
0: Cezary Pazura, dobrze. Widziałem, że ktoś tam googlował, no ale tego nie mogę zabronić. Punkt dla Michała, teraz jest pytanie drugie. Aniu, możesz się odkuć, że tak powiem. Jak ma na imię piosenkarka Sanach?
3: Ania.
0: Ania?
3: To będzie tutaj... O Jezu.
0: Aj, po czasie. Zuzanna, 3 sekundy są na odpowiedź, w związku z tym jest drugi punkt dla Michała. I pytanie trzecie, kochani, już właściwie bez znaczenia, bo Michał już wygrał, ale mam 3 pytania, to co mają się marnować, co nie? Czy główna bohaterka Tomb Raider nazywała się Lara Gessler?
3: Michał. Ania.
0: Michał?
2: Nie.
0: A jak?
2: Lara Croft.
0: Lara Croft, tak jest. Michał jest przygotowany, Michał wygrywa drugą rundę, gratulacje. Michał wygrywa drugą rundę i przechodzi do rundy trzeciej, do jutrzejszej. Aniu, ale dla ciebie mam dobre informacje. Myślę, że chłopak ci wybaczy, bo będziesz miała dla niego tak. Podwójne zaproszenie na PGA Poznań Games Arena. Poza tym 300 kieszonkowego przelewamy oraz jeszcze taki przenośny głośnik Hama też jest dla ciebie. Także jak z tym wszystkim przyjdziesz do chłopaka, to on powie, dobra, już olać ten samochód. Tak mi się wydaje, wiesz?
3: Miejmy nadzieję.
0: Aniu, także wszystkiego dobrego ci życzę, a Michał, my się słyszymy jutro, nie?
2: Tak, jasne. Do usłyszenia.
0: Do usłyszenia, trzymaj się, pozdrawiam.
1: Sponsorem konkursu jest Computronic, producent komputerów gamingowych Level i dystrybutor głośników Hama. Computronic.pl

0: We found a love in a hopeless place. To jest Radio SK, kochani. Ta piosenka, to była piosenka Rihanny, powstała we współpracy z Calvinem Harrisem. I a propos tego Calvina, to przypomniała mi się taka historia związana z panem Calvinem Kleinem. Wiecie, to jest ten projektant odzieżowy i on miał córkę. Ma córkę, ten Calvin Klein. I ona powiedziała, że to jest straszne, bo za każdym razem, kiedy jest w sytuacji intymnej z mężczyzną i okazuje się, że już ten mężczyzna jest w samej bieliźnie, to ona na tej bieliźnie czyta imię i nazwisko swojego ojca i to jest przerażające. Ale nie wiem, co później z tym robi, czy idą dalej, czy ona rezygnuje. No już nie moja sprawa. Dzisiaj audycja SK, Sońta i Korościel, znowu bez Sońty, ponieważ Sońta zakneblował się w publicznym szalecie, znaczy w toalecie tej eskowej i cały czas go nie ma. I teraz pytanie, bo mam z nim małe połączenie, ile ty godzin jeszcze zamierzasz tam spędzić?
1: 6-7.
0: Cholera, długo.
2: Reklama.
3: Pani Barbaro, a gdzie kupić
4: mam... Panie Pascalu, na mediaexpert.pl.
3: No dobrze, a taki fajny prezent...
4: Na mediaexpert.pl.
3: No to jeszcze, żeby wszystko było tanią...
4: Na mediaexpert.pl.
5: Włączamy niskie ceny.
6: Wszystko, czego dziś chcę,
7: to urodzinowe hity z kartą Moje Intermarché. Jak Mercy Stork za 14,99 przy zakupie dwóch, a od wtorku karkówka kilogram 14,99.
8: Intermarché. Wszystko, czego dziś chcę.
9: Świeży tanio tydzień w Aldi. W tym tygodniu winogrona zielone bezpestkowe. Teraz aż 53% taniej. To tylko 6,99 za kilogram. Cena sprzed obniżki 14,99. A chude mięso mielone szynki 500 gramów. Teraz aż 83% taniej za co drugie opakowanie. Cena regularna i cena sprzed obniżki 11,99. Produkt objęty limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
10: Poznaj nowego hybrydowego 7-osobowego SUV-a MGS9. Nagłośnienie Bose, fotele z masażem oraz panoramiczny szyberdach. Teraz od 172 900 zł z 7-letnią potrójną gwarancją oraz w atrakcyjnym finansowaniu. HADM Gramatowski, Elbląg, ulica Warszawska 87.
11: Proszę Państwa, okno transferowe w Hyundai właśnie się otworzyło. Hyundai, Tucson, Kona i Santa Fe. Gwiazdy drużyny wjeżdżają na wyprzedaż. Warunki transferu? Mistrzowskie. Upusty do 36 tysięcy złotych z pakietem ubezpieczeń na rok w cenie. Kto śledzi rynek, ten wie. Takie okno transferowe nie trwa wiecznie. Sprawdź mistrzowską ofertę Hyundai, oficjalnego partnera UEFA Champions League.
12: To będzie ostatnia reklama.
13: Uwaga, uwaga! Ląduje saszetka od Wiejskiej Zagrody! A to oznacza uczta!
14: Wiejska Zagroda, pełna mięsa i smaku. Psy ją kochają, a właściciele jeszcze bardziej.
13: O, pieskie życie ma smak!
14: Wiejska Zagroda, dla psa, który wie co dobre.
15: I po reklamie.

0: Martin Igo.
1: Delis Supreme, to jest SK. Za moment będzie 17 i newsy, zapraszamy.
2: Sponsorem programu był producent karm dla psów i kotów Super Rafi. Dolina Noteci.

0: Reklama.
1: Do bezpiecznej jazdy zaprasza sklep internetowy oponeo.pl. Wejdź na oponeo.pl i zmień swoje opony na lepsze w 24 godziny. Chłodne poranki, deszcz, mokra nawierzchnia. Pogoda daje znać, że czas pomyśleć o oponach. Wpadnij do wulkanizacji Jaszko w Braniewie. Dobierzemy opony do Twojego auta, stylu jazdy i budżetu. Kupujesz komplet opon u nas? Na montaż też mamy dla Ciebie specjalną ofertę. Opony, montaż, spokój. Wszystko w jednym miejscu. Wulkanizacja Jaszko. Braniewo, ulica Przemysłowa 1. Telefon 511-370-110. Wulkanizacja Jaszko. Przygotujemy Twoje auto, zanim pogoda Cię zaskoczy.
2: To będzie ostatnia reklama.
3: Pani Pascalo, a zna pan przepis na oszczędzanie?
4: Pani Barbaro, to proste. Kupuje pani sprzęt Hisense na promocji w Media Expert i zyskuje.
3: I voilà. To ja może wezmę tematową płytę indukcyjną z wbudowanym okapem i matowy piekarnik z funkcją pizzy.
4: Magnifique!
3: I jeszcze lodówkę z ciemnym wnętrzem, zmywarkę do zabudowy, pralkę i suszarkę.
4: No, Hisense, Media Expert, to ma sens.
5: Kup w Media Expert AGD Hisense w promocji i zyskaj nawet 5550 zł zwrotu na konto. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
6: I po reklamie.
7: Sponsorem programu jest producent Active Lab Pharma, oferujący elektrolity o tropikalnym smaku dla dzieci i młodzieży Electrovit 6-7.
8: Sponsorem programu jest właściciel Mennicy Elbląskiej, Elbląg Passage Leclerc.
9: Wtorek, 13 października. Dzisiaj przypada Dzień Bez Stanika. Nieco frywolne święto, choć główny cel tego dnia to zachęcenie pań do profilaktycznych badań piersi pod kątem nowotworu. W Braniewie w pogodzie jesień. 12 stopni, zachmurzenie duże, niewielkie przejaśnienia może padać. W środę podobnie, jedynie opadów trochę więcej.
10: Sponsorem programu jest właściciel Mennicy Elbląskiej, salon jubilerski Agat. Elbląg, pasaż Leclerc.
11: Sponsorem programu jest producent Active Lab Pharma z serią elektrolitów Electrovit 6-7.
12: 17. Agata Chruściak, zapraszam. Odpowiada na pytania śledczych. Od blisko 3 godzin trwa przesłuchanie mężczyzny podejrzewanego o planowanie zamachu na premiera Donalda Tuska i wicepremiera szefa MON Władysława Kosiniaka-Kamysza. 66-latek został zatrzymany we Wrocławiu i przewieziony do stolicy. Jego sprawą zajmuje się prokuratura okręgowa w Warszawie, a na miejscu jest nasz reporter Mateusz Gołębiewski.
13: 66-letni Krzysztof N. został zatrzymany w niedzielę w swoim mieszkaniu we Wrocławiu. Mężczyzną zainteresowały się służby po tym, jak miał szukać w internecie snajpera, który pomógłby mu w zamachu na najważniejszych polityków. Był też założycielem nieformalnej organizacji Radykalny Polski Ruch Oporu. Służby otrzymały informacje o jego planach od informatora. Zagrożenie potraktowano na tyle poważnie, że zwołano pilne spotkanie przedstawicieli ABW, Policji i Służby Ochrony Państwa. Śledczy analizują również zabezpieczone u mężczyzny nośniki danych elektronicznych.
12: 500 uczniów i nauczycieli ewakuowanych z zespołu szkół zawodowych mechanik w Mińsku Mazowieckim. Ktoś rozpylił w budynku nieznaną substancję. 9 osób skarżyło się na zawroty głowy i duszności. Trafiło pod opiekę medyków. Na miejsce wezwano grupę ratownictwa chemicznego. Szykuje się rewolucja na torach. Z nowym rozkładem pociągi będą jeździć bardziej przewidywalnie. Chodzi o odjazdy w powtarzalnych, łatwych do zapamiętania odstępach. Tłumaczy Mateusz Gdowski z PKP Intercity.
14: W zależności od trasy pociągi będą kursować co pół godziny, godzinę, 2 lub 4 godziny.
12: Na przykład między Warszawą a Trójmiastem to będzie pół godziny, a nowy rozkład zacznie obowiązywać 13 grudnia.
15: SK Braniewo News.
16: Rafał Maliszewski. Utrudnienia na Siódemce. Rozpoczął się remont odcinka pomiędzy węzłami Elbląg Wschód i Bogaczewo w kierunku Warszawy. Prace potrwają do połowy listopada.
17: Kierowcom przez cały czas trwania robót będzie udostępniony tylko jeden pas ruchu.
16: Mówił Marta Dydyszko z Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad. Kierowcy, noga z gazu w okolicy Elbląga. Jacek Kowalski, autor książki Operacja Fokus, polskie służby specjalne na tropie bursztynowej Komnaty, odwiedzi Braniewo. Spotkanie w czwartek 29 października o 18 w galerii w podziemiach WCK. Wstęp wolny.
15: Sońca i Gorościel, czyli SK w Radiu SK.
18: Witajcie kochani, 3 minuty po godzinie 17, muszę się poskarżyć, że nie wziąłem dzisiaj obiadu do roboty i tak bym zjadł gołąbki, ale to już tak bym zjadł gołąbki, że nie wytrzymam. Ale gdybyście na eskowym messengerze zostawili swoje dzisiejsze obiady, to znaczy opisy tych obiadów, to byłbym wdzięczny, chociaż dźwiękiem obiadów bym się nakarmił. Czekam za najciekawsze, najbardziej oryginalne obiady, może będą nagrody, trudno powiedzieć. Zalia, tylko kochaj mnie w SC.

0: Alex Warren w Estce. Która to godzina jest? 10 minut po godzinie 17. Żaliłem się przed chwilą, że nie wziąłem dzisiaj obiadu i strasznie teraz głodny jestem. I przyszła Jadzia. I Jadziu, ty masz dzisiaj coś do jedzenia, czy nie
1: ja
0: masz?
1: Ja też nie mam, bo nie chciałam się gotować.
0: Rety, no już myślałem, że ty mnie poratujesz. Jak ty mnie nie poratujesz, to już chyba nikt. Ale słuchaj, bo tutaj słuchaczka Zuzanna zostawiła głosówkę na eskowym Messengerze. Ona mówi, że ona ma obiad. I słuchaj, jaki ona ma obiad, bo to naprawdę nie jest takie typowe.
2: Tak. Polecam kremowe risotto z dynią, szałwią i prażonymi orzechami. To jest fajne jesienne połączenie smakowe.
0: Słyszałaś to? Kremowe risotto z dynią, szałwią i jakimiś orzechami. Ja w życiu czegoś takiego nie widziałem, co dopiero jadłem.
1: Ja też nie. Wolałabym kotleta mielonego albo schabowego.
0: No właśnie, no właśnie. Ale

0: Ale przeminie, każdy czas przeminie, bo życie jest przemijalne i kto wie, może to jest najfajniejsza cecha życia, że jest przemijalne. Ale ja nie jestem tu od filozofowania, bo sprawa jest poważna. Jak wiecie, Cinka już drugi dzień nie ma. Dzisiaj zakneblował się w toalecie eskowej, urwał ten taki dzyndzel i nie może się otworzyć. Ślusarz tam się pojedynkuje z tym Cinkiem. Cinek siedzi i od czasu do czasu próbuje się odezwać, bo ma tam takie, powiedziałbym, częściowe połączenie z bazą. Cinek, wszystko dobrze? Chcesz coś powiedzieć?
1: Spraw, żebym był z ciebie dumny.
0: Mam być był ze mnie dumny, gdybym ja cię wyciągnął z tej toalety, ale już teraz nie wiem, czy mi się opłaca, jak zaraz nasz program się kończy. Ale zanim się skończy, to będzie jeszcze dobra piosenka Tame Impala i Jenny. To za moment piosenka Dracula.
2: Autopromocja. A gdyby tak rzucić to wszystko i wylecieć w nieznane?
3: Odpalamy! Odlot ściśle tajny!
4: Pobierz apkę Radia SK
3: i zgłoś się za darmo!
5: Autopromocja.
6: Reklama.
7: Teraz w RTV Euro AGD dwie raty gratis. Kup smartfon Samsung Galaxy S25 w 30 ratach. RRSO 0%. A my spłacimy za ciebie dwie raty. Teraz za 2999 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 3199. W promocji ratalnej zapłacisz tylko 2800 zł. Promocja na wybrane towary do 31 października. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
8: Przedsiębiorca często pracuje za 10, za 100, za 1000, za 13 tysięcy. I satysfakcję też ma za 13 tysięcy.
9: Tak! Załóż firmę i konto firmowe w banku Crédit Agricole. Aktywnie z niego korzystaj i sięgnij po dodatkowe produkty. Zyskaj na start od banku i jego partnerów pakiet korzyści. Nawet 13 tysięcy złotych. Crédit Agricole.
10: Kapitalna premia trwa do 31 grudnia 2026 roku. Łączna wartość korzyści zależy od aktywności na koncie, spełnienia warunków promocji i skorzystania z wybranych produktów banku i partnerów. Wymagane są konto firmowe i zgody marketingowe. Wyprawka przedsiębiorcy trwa do 30 czerwca 2027 roku i oferuje ją Cash Director po wyborze pakietu z obsługą księgowego. Szczegóły i regulaminy na creditagricole.pl/firmy.
11: Panie Pascalu.
12: Tak?
11: Powie mi pan, kiedy kupić taniej?
12: Teraz, pani Barbaro, teraz. Bo jeszcze tylko 3 dni przeceń na urodziny w Media Expert.
11: A to pan zalecę, pa!
13: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład smartfon Motorola Moto Edge 60 Pro. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2199 zł. Teraz za jedyne 1799. Z kodem rabatowym taniej aż o 400 zł.
14: To będzie ostatnia reklama.
15: Uwaga! Psi Patrol wyrusza na wielką przygodę w Centrum Handlowym Ogrody. Już 16 i 17 października od 12 do 18 spotkacie na żywo swoich ulubionych bohaterów. Zdjęcia, kino, eksperymenty, dinozaury i mnóstwo aktywnej zabawy. Nie przegapcie! Wstęp bezpłatny. Centrum Handlowe Ogrody. Tu zaczyna się wielka przygoda.
16: I po reklamie.

Margaret i Prima Ballerina w Radiu SK. W pół do szóstej już mam nadzieję, że Państwo już wyszli z pracy i pędzą do domu, albo już są w domu, ale ci, którzy są jeszcze w pracy, to z doświadczenia wiem, że czasami o tej porze siedzą i knują. Co by tu zrobić? Co by tu wykreować, żeby życie było łatwiejsze, przyjemniejsze, żeby praca była ciekawsza? Nie wiem co. Mówiąc szczerze, nie wiem co. Ja na swoją robotę nie narzekam, ale wiem, że nie powinniście się poddawać. Na przykład taki pan Walt Disney, kojarzycie, nie? Kiedyś został wyrzucony z gazety za to, że nie miał wyobraźni i dobrych pomysłów. Także, jeżeli ktoś wam mówi, że nie macie dobrych pomysłów i wyobraźni, to może znaczyć, że najlepsze dopiero przed wami. Przed nami, szanowni państwo, Katy Perry, California Girls, teraz w SC.

0: Hard to be around w ST. Za 23 minuty będzie godzina 18. Ludzie w Polsce najczęściej rozmawiają o takich kwotach, które są w ich zasięgu, ale czasami docierają do nich takie informacje o takich kwotach, które są w zasięgu nikogo tak naprawdę. Ja tu czytam, że taka gigantyczna firma Warner Bros. Została kupiona przez taką gigantyczną firmę, że to się w głowie nie mieści, przez Paramount, i ci z Paramount zapłacili tak strasznie dużo pieniędzy, że właściwie w Warnerze nie było księgowego, który byłby w stanie policzyć, czy oni dobrze zapłacili, a ci w Paramount też nie wiedzieli, czy dobrze zapłacili i chyba ich kupili, ale nikt nie jest do końca przekonany. Mówię wam, lepiej mieć mniej pieniędzy, lepiej mieć tyle, żeby dało się normalnie policzyć, że wyciągasz, liczysz, masz, wiesz, na czym stoisz. Lepiej jest wiedzieć, na czym się stoi, kochani. Artemas, I like the way you kiss me. To będzie za moment w SC.
1: Radio SK. Reklama. Inteligentne technologie, ponadczasowy design i nieustający postęp. Takie jest Audi. Teraz jest czas na najlepszą ofertę Audi z rocznika 2026. Wybierz imponującego i komfortowego SUV-a Audi Q5 z ratą już od 990 zł netto miesięcznie w Audi Perfect Lease dla przedsiębiorców. Nie czekaj, sprawdź modele gotowe do odbioru w najbliższym salonie lub na audi.pl.
2: Kolizja? Przywrócimy najwyższy standard Twojego auta. Jeździsz Volkswagenem, Skodą, Seatem lub Cuprą? Zgłoś zdarzenie do autoryzowanego serwisu. Pomożemy Ci w organizacji transportu i przejmiemy kontakt z ubezpieczycielem, a szkody naprawimy zgodnie z technologią producenta i z użyciem oryginalnych części. Wybierz kompleksowe naprawy powypadkowe w autoryzowanym serwisie. Bez zbędnych formalności. Bez zbędnego stresu.
3: Witamy na Orlenie. Co dla Państwa?
4: Dwa hot dogi, dwie kawy i zapiekanka.
5: Co robisz? Od razu bierzesz dokładkę?
4: Mhm, dokładkę rabatu.
3: Z aplikacją Orlen Witaj, większa dokładka to większy rabat. Wybierz dowolne trzy produkty z oferty Stop Cafe, by zyskać 6 zł rabatu, 4, by mieć rabat 8 zł i 5 produktów, by oszczędzić aż 10 zł. Regulamin promocji na witaj.pl/zestawy. Orlen, z energią po rabaty.
6: Jesień w dobrym stylu z Villaro. Nowa kolekcja stworzona z myślą o mężczyznach, którzy cenią dobry styl. Garnitury, marynarki, koszule, spodnie i płaszcze. Wszystko, czego potrzebujesz na nowy sezon. Ponad 55 salonów w całej Polsce. Adresy znajdziesz na villaro.pl.
7: Trwają e-obuwie Days. Zyskaj do minus 40% rabatu przy zakupie minimum dwóch produktów. A z Modivo Club Gold odbierz dodatkowe 10% zwrotu. Tylko do 13 października na eobuwie.pl i w aplikacji.
8: Big Deal, Multi Deal, Big Deal, Multi Deal w Deals.
9: Jesienna mega wyprzedaż w Deals. Tylko teraz. Akcesoria do domu, wybrane kosmetyki, produkty do sprzątania i wiele więcej. Nawet do 75% taniej. Make a Deals.
10: Uwięzione we wnętrzu wieloryba. Dysponując zapasem tlenu na zaledwie godzinę. Musi zachować zimną krew, by przeżyć. Wstrzymaj oddech. Thriller Upadek Wieloryba. Tylko w kinach od 16 października.
11: To będzie ostatnia reklama.
12: Ciekawy nowych smaków? Sprawdź w Lidlu wyjątkowe produkty w stylu włoskim. Już dziś wszystkie pomidory w puszce Italiamo. Dwa opakowania plus jedno za grosz. I wszystkie makarony Italiamo. Dwa opakowania plus jedno za grosz. Miksuj dowolnie.
13: Lidl, to się opłaca.
14: I po reklamie.

Eska Braniewo. I've been fighting.

0: Back to Yours w SC. Za chwilę newsy, a później imprezka. Zapraszamy.
1: Sponsorem programu był producent karm dla psów i kotów Super Rafi. Dolina Noteci.

0: Reklama.
1: Przeceny na urodziny w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.

0: okazji urodzin Carrefoura w tym tygodniu promka 1 plus 1 za grosz. Więc duża czekolada Milka i alpejskie mleczko 1 plus 1 za grosz. Oferta ważna do 17 października.
1: Rabat 10 zł na paliwo i zakupy?
2: Dobrze.
1: 15 zł.
2: Lepiej.
1: 20 zł.
2: Najlepiej. Na Orlenie?
1: Ciepło.
2: Z kuponami?
1: Cieplej.
2: W Orlen witaj.
3: Gorąco! Rabaty na stacjach Orlen dostępne cały tydzień. Przy pierwszym tankowaniu minimum 30 litrów Verva lub Effecta. Wykorzystaj kupon rabatowy 10 zł, przy drugim 15 zł, a przy trzecim aż 20 zł. Szczegóły w regulaminie na witaj.pl/kupon. Orlen z energią po rabaty.
4: Znów liście spadają z drzew, jak ceny na Allegro. Już dziś łap okazję na nowy sezon i produkty topowych marek w niższych cenach. Odzież, produkty do domu i ogrodu, zabawki, akcesoria sportowe i więcej. Wszystko w jednym miejscu.
5: Jesteś super i znasz swój biznes. A gdy koszty prowadzenia konta firmowego biją cię po kieszeni, wiesz co robić. Masz Nestbank i to ty zbijasz koszty. Konto firmowe za zero, karta za zero, przelewy internetowe za zero. Koszty znikają na stałe, a ty oszczędzasz nawet 1000 zł rocznie na opłatach. Wejdź na nestbank.pl i przenieś konto firmowe już dziś. I tak niezwykła siła przedsiębiorców pokonuje zbędne koszty w firmie. Nestbank. Siła przedsiębiorców.
6: To będzie ostatnia reklama.
7: Trwają e-obuwie Days. Zyskaj do minus 40% rabatu przy zakupie minimum dwóch produktów. A z Modivo Club Gold odbierz dodatkowe 10% zwrotu. Tylko do 13 października na eobuwie.pl i w aplikacji.
8: I po reklamie.
9: Sponsorem programu jest producent Active Lab Pharma, oferujący elektrolity o tropikalnym smaku dla dzieci i młodzieży. Elektrowit 6-7.
10: Wtorek, 13 października, imieniny Teofila, Daniela, Magdaleny i Edwarda. A jak mówi przysłowie, w Edwarda jesień twarda. Czy rzeczywiście 12 stopni teraz w Breniewie? Dużo chmur, z których może padać. W nocy zaledwie 8 kresek. Środa od rana pochmurna i może kropić.
9: Sponsorem programu jest producent Active Lab Pharma z serią elektrolitów Electrovit 6-7.
11: 18. Agata Chruściak, zapraszam. Usłyszał 9 zarzutów, w tym przygotowania do obalenia rządu i siłowego przejęcia władzy. 3 godziny trwało przesłuchanie 66-latka, który groził zamachem na premiera i szefa MON.
12: Mężczyzna ten już pozyskał dodatkowe osoby posiadające broń do współpracy z nim oraz miał pozyskać adresy poszczególnych polityków.
11: Mówi Piotr Skiba z prokuratury okręgowej w Warszawie. Mężczyzna nie przyznał się do winy i odmówił składania wyjaśnień. Prokuratura wnioskuje o jego tymczasowe aresztowanie. Chińskie samochody szpiegowały norweskich żołnierzy. Okazało się, że nagrywały wizerunki żołnierzy, trasy przejazdów, a nawet kody dostępów do obiektów wojskowych. Polskie służby już wcześniej zakazały wjazdu na tereny wojskowe samochodom chińskich marek.
13: Sponsorem programu jest właściciel serwisu OLX Praca.
14: SK Sport News.
11: Ten mecz może przejść do historii. Reprezentacja Polski kobiet zaczyna spotkanie z Belgią. To rewanżowy mecz półfinału baraży o awans na Mistrzostwa Świata w Brazylii. Biało-czerwone grają w Gdańsku. Na wyjeździe przegrały 0-1. Maja Chwalińska z awansem do drugiej rundy turnieju WTA 1000 w Wuhan. Polka pokonała Egipcjankę Majer Sheriff 6-3, 6-2. Jej kolejną rywalką będzie Czeszka Marię Buskowa.
13: Sponsorem programu jest właściciel serwisu OLX Praca, oferujący technologię AI w rekrutacji.
14: SK Braniewo News.
10: Rafał Maliszewski. Selfik z kradzioną kamerą. Na stronie elbląskiej policji znajdziecie zdjęcie kobiety, która może mieć informacje na temat kradzieży 400 litrów oleju napędowego z posesji w karczowiska koło Elbląga i kamery monitoringu.
15: Później ta kamera wykonała zdjęcie, a następnie przesłała je do właściciela.
10: Mówi Krzysztof Nowacki z elbląskiej policji i prosi o kontakt osoby, które rozpoznają modelkę na zdjęciu. Dramat w elbląskim światowidzie, a dokładnie opera Macbeth Giuseppe Verdiego, inspirowana tragedią Williama Szekspira. Transmisja spektaklu z nowojorskiej The Metropolitan Opery 17 października.
16: Impreska.
17: Impreska.
18: 18:02 to jest wtorek i muszę wam się przyznać do tego, że przez cały dzień żyłem dziś świadomością, że mamy poniedziałek. Okazuje się, że to wtorek, więc to dobry dzień. Czuję się co najmniej tak, jakby był weekend, więc zacznijmy go razem. Damiano, Dawid, the first time. Mati Vucyło, cześć.

0: to jest wtorkowa imprezka, to Dawid Kwiatkowski i Margaret. Później ci opowiem. Przed chwilą mówiłem o tym, że sztuczna inteligencja będzie teraz się obrażała, jeżeli będziemy dla niej niemili, ale no wszyscy pewnie mieliśmy tego typu sytuacje w życiu, w których obraziliśmy się na kogoś no z jakiegoś nieistotnego zupełnie powodu. I ja bardzo chciałbym wiedzieć, jaki był taki najbardziej błahy, najbardziej zaskakujący powód, przez który się postanowiliście obrazić, albo nawet nie postanowiliście, po prostu to się wydarzyło. Albo może, nie wiem, jakaś duża kłótnia, dajcie znać głosówkami na eskowym Messengerze, chętnie się o tym wszystkim dowiem. A może obrażeni jesteście teraz? Może będziemy mogli załagodzić sytuację? Jakby co, mam nagrody pocieszenia.
1: Reklama.
2: Chyba potrzeba to było kobiecej ręki.
3: Mały metraż, duże wyzwanie. Tata to tylko rozłożył ręce.
4: Za to mama wzięła sprawy w swoje. Wybrała rozkładany narożnik, dywan, stolik, lampy, wszystko w agacie.
5: I zrobiła nam super pokój.
6: Mamo, dzięki!
7: Dla wszystkich, którzy lubią mieć wybór, mamy wielką urodzinową promocję. 30 lat 0% albo tysiące produktów aż do 30% taniej. Tylko w agacie, tylko do soboty. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
8: Przyszłość jest bliżej niż myślisz. W dniach 21-24 października 2026 w Krakowie, w stolicy Małopolski, odbędzie się Science and Technology Film Festival. Sztuczna inteligencja, kosmos, nowe technologie i świat, który zmienia się szybciej niż kiedykolwiek. 4 dni pokazów filmowych, paneli eksperckich i wystaw. Zobacz przyszłość z bliska. Wstęp wolny. Zapraszają partner regionalny, województwo małopolskie, Krakowski Park Technologiczny oraz Radio SK.
9: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
10: Cześć, to Dominika z Autoglas. Masz uszkodzenie na przedniej szybie? Autoglas, naprawisz ją w 30 minut. Mamy ponad 100 serwisów w Polsce. A z odpowiednim ubezpieczeniem nic nie płacisz. Zadzwoń na 801-181-181 lub umów się na autoglas.pl.
9: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
11: To będzie ostatnia reklama.
12: W Centrum Handlowym Ogrody rozdajemy wrzosy. Już w sobotę między 12 a 15 przynieś elektrośmieci i odbierz wrzosy w doniczce. Stare kable, ładowarki, drobny sprzęt przynieś do nas i odbierz wrzosy. Akcja Rozdajemy Wrzosy za elektrośmieci. Już 31 października w Centrum Handlowym Ogrody.
13: I po reklamie.

0: Dangerous, tak nazywa się ten hit. 23 minuty zostały do 19. To David Guetta i Sam Martin West. Ja zapytałem o najbardziej błahe powody waszych kłótni i Kamila się w tej sprawie nagrała.
1: Takie, co ostatnio pamiętam, to jak siostra oddzielała linijką kawałek jakiejś czekolady albo coś i odcięła za dużo i wtedy byłam bardzo obrażona, ale to było ile czasu temu. Mileniarsi na pewno będą pamiętać.
0: Chciałbym powiedzieć, że linijka jest obowiązkowym wyposażeniem przy dzieleniu słodyczy z rodzeństwem. Musi być co do milimetra równiutko, inaczej to zbrodnia.
2: Reklama. Amazon przedstawia Szymon i ekstremalna wycieczka górska. Przed wyruszeniem na nieprzetarte alpejskie szlaki Szymon wszedł na Amazon i przygotował się do wyprawy. Zamówił buty trekkingowe, zapasowe sznurówki, plecak wspinaczkowy z namiotem, śpiwór, wodoodporne spodnie, kuchenkę turystyczną, batony proteinowe, kapelusz przeciwsłoneczny, krem z filtrem, linę wspinaczkową, kompas, walkie-talkie, nadmuchiwany SUP i kamizelkę ratunkową. Szymon, wyluzuj, to tylko 5-kilometrowy spacer z mamą. Znajdź to na amazon.pl.
3: Posłuchaj, boli mnie ucho. Chciałabym przełożyć spotkanie. Masz coś przeciwko?
4: Phonix Ból Uszu Max.
3: Słucham?
4: Wypróbuj Phonix Ból Uszu Max o potrójnym działaniu przeciwbólowym, przeciwzapalnym i przeciwbakteryjnym.
3: Phonix Ból Uszu Max?
4: Tak. To wygodny w aplikacji spray dla dorosłych i dzieci powyżej 3 roku życia. Szybko psika i ból ucha znika.
5: To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją lub etykietą. Phonix Ból Uszu Max jest przeznaczony do stosowania u pacjentów z dolegliwościami przewodu słuchowego zewnętrznego w zapobieganiu chorobom ucha zewnętrznego oraz w usuwaniu stwardniałych czopów woskowinowych. Producent Eneo Pharmaceuticals. Podmiot prowadzący reklamy zakłady farmaceutyczne Polpharma S.A.
6: To będzie ostatnia reklama.
7: Chcesz mieć więcej z życia za mniej? To korzystaj z okazji na Allegro Days.

0: od 5 do 18 października bieżącego roku lub do wyczerpania nagród. Organizator PKO Bank Polski. Limit cashbacku do 100 zł miesięcznie. Szczegóły, w tym ograniczenia, w regulaminie na Allegro.
1: I po reklamie.

6 minut do 19. A to Taylor Swift i Patient Zero w SC. U nas za chwilę będą goście. Lale wpadną do studia Radia SK i opowiedzą o swoim nowym singlu. Zresztą będzie można go też usłyszeć, więc wy powinniście to zrobić i powinniście zostać ze mną. Radio SK. Oskar Zymca też zagram.

0: Reklama. Psst, cześć, tu Influencer, ten od cen. Mam tylko 15 sekund, więc powiem ci to, co najważniejsze. Na Allegro od razu widzisz, ile oszczędzasz, więc nie tracisz czasu. Masz więcej z życia za mniej. Allegro.
1: Kurczak z ryżem po meksykańsku? Ale się narobiłeś.
2: Autostopem pojechałem na drugi koniec świata, by zdobyć najsmaczniejszy przepis.
1: Czyli frosty kupiłeś?
3: Prościej się nie da.
4: Naturalne składniki, bez dodatków do żywności. Frosta, smaczna i prosta.
5: To będzie ostatnia reklama.
6: Plażowy, na truskawki albo ogórkowy. Każdy ma swój ulubiony sezon. Ja najbardziej lubię sezon na spotkania ze znajomymi. Te pełne smaków w kawiarniach czy restauracjach, gdyż ten sezon nigdy się nie kończy.
7: Ciesz się czasem z bliskimi przez cały rok. Otwórz konto w Crédit Agricole, spełnij warunki promocji dla nowych klientów, a za każde 50 zł zapłacone kartą lub blikiem w restauracjach czy kawiarniach, 10 wróci do ciebie. W sumie nawet 1000. Crédit Agricole.
8: Z promocji skorzystasz w placówkach i przez CA24 Mobile do 30 listopada tego roku, jeśli otworzysz konto w promocji z kartą. Dotyczy konta dla ciebie Max, konta dla ciebie Move i konta dla ciebie Prime. Możesz dostać 10 zł za każde 50 zł zapłacone kartą lub blikiem w punktach gastronomicznych lub za usługi cateringowe w ramach wskazanych kodów MCC i za utrzymanie zgód marketingowych. Maksymalnie 100 zł miesięcznie przez 10 miesięcy. W sumie do 1000 zł. Szczegóły, dodatkowe warunki i wyłączenia w regulaminie promocji Smaczne Zwroty 2 na stronie banku i w aplikacji. Crédit Agricole Bank Polska S.A.
9: I po reklamie.
10: Braniewo na czasie.
11: Krzysiek Jaworski zapraszam. Wangari Matai. Kobieta, która posadziła miliony drzew. To tytuł najnowszej wystawy prezentowanej w Bibliotece Braniewskiej. Znajdziemy tu opowieść o kenijskiej działaczce i laureatce pokojowej Nagrody Nobla, która uwierzyła, że troska o drzewa może stać się początkiem wielkiej zmiany. W środę w Elblągu odbędzie się debata publiczna nad projektem planu urządzenia lasu dla nadleśnictwa Elbląg na najbliższe 10 lat.
12: W tym planie urządzenia lasu jest bardzo wiele elementów. Oczywiście prace związane z pozyskaniem drewna, prace związane z sadzeniem lasu, ochroną przyrody, zagospodarowaniem turystycznym lasu.
11: Mówi Jan Piotrowski z Elbląskiego Nadleśnictwa. Spotkanie jest otwarte dla wszystkich. Środa, godzina 10, nadleśnictwo przy Marmolskiej w Elblągu.
13: Wszystkie hity zaczynają się w Esce.
14: Dokładnie tak jest. Minuta została do godziny 19, ale to jest moment, w którym ja nie jestem już główną gwiazdą tego wieczoru. Do studia Radia Eska wpadły lale. Dzień dobry.
15: Witam.
14: Wow, co za energia. Dziewczyny, czy wy jesteście gotowe na to, żeby przejąć antenę już tak stuprocentowo?
16: Tak, już mamy wprawę, tak, więc będzie dobrze.
17: No dobra, tak.
14: No dobra, to pogadamy o waszym nowym singlu?
17: No pewnie.
18: Chętnie.
14: Doskonale. A przy okazji może go zagramy.
17: Super. Tak.
14: No to jesteśmy umówieni. W takim razie zostańcie z Eską, bo to wszystko zaraz się wydarzy i dowiemy się też więcej o, no właśnie, o lalach.

0: Liwka i poza tobą nic.
1: Wszystkie hity zaczynają się w Esce.
0: Ale tak jak powiedziałem, ja już wcale nie jestem sam w studiu. Lale są, dzień dobry, cześć.
2: Dzień dobry, ponownie.
0: Jeżeli ktoś jeszcze nie słyszał, no właśnie, mamy tutaj w studiu Lale, czyli mamy Monikę, Maję, Julię i Oliwię, a więc zupełnie nowy Girls Band, który ma chyba w planach wydać nie jeden wielki hit. Przedstawiłem imiona, ale myślę, że poza imionami warto też wspomnieć o tym, że Monika to też Mona, znana też, no właśnie, jako Monika Kociołek. Ty wpadłaś na ten pomysł. Powiedz mi proszę, jak to się stało? Czy ty stwierdziłaś, że masz za dużo wolnego czasu? O co chodzi?
3: Nie, akurat nie. Chciałabym więcej, żeby dzień był dłuższy. Ja już od kilku lat chciałam stworzyć Girls Band. W końcu to się udało i jestem niesamowicie wdzięczna, bo debiut jest taki, jak sobie wymarzyłam.
0: Czyli jaki?
3: Czyli duże. Wszyscy nagrywają TikToki, wspierają nas, wysyłają mi DM-y, ja wszystko czytam, bardzo wam dziękuję, widzę wszystkie opinie, klip ma już ponad 500 000 wyświetleń, także bardzo, bardzo się cieszymy.
0: Dziewczyny, wy to jesteście, no właśnie, to jest nowość, to jest nowy projekt, ale wszystkie macie do czynienia z muzyką, macie do czynienia też z tańcem i tak dalej, to nie są wasze pierwsze historie w życiu. Czy rok temu wpadłybyście na to, że będziecie członkiniami Girls Bandu?
4: Totalnie nie.
5: Nie.
6: Zupełnie.
4: Spadło nam to z nieba, myślę.
0: Ale czyli, że spadło z nieba, czyli to jest takie niewyśnione marzenie, które jednak się spełniło przy okazji.
4: Dokładnie, no, myślę, że tak.
3: Bardzo się cieszę, że mogłam dać dziewczynom tą szansę.
0: No właśnie, teraz chciałbym powiedzieć o tym, że dostaliśmy od was już pierwszy hit, który nazywa się Ej Lala. Zaraz zagramy go też w Esce, ale mnie zastanawia jedna rzecz. Jest was cztery. Cztery talenty, ale też cztery charaktery. Jak to jest z nagrywaniem rzeczy? Jak to jest z wymyślaniem rzeczy? Czy pojawiają się jakieś sprzeczki podczas nagrywania? Czy pojawiają się jakieś problemy? Czy w ogóle jesteście...
3: Na razie jest za idealnie, słuchaj. Na razie jest wszystko dobrze.
0: Tak, no Mona, ty mówisz to jako szefowa tutaj, z tego więc
3: wypowiedzcie się, dziewczyny.
0: Tak, ja spojrzę.
4: Jeśli chodzi o te pomysły, to my jesteśmy kompletnie inne wszystkie, więc każda może coś wrzucić od siebie i to jest super, że różnimy się tym temperamentem. No a jeśli chodzi o jakieś sprzeczki, no to właśnie nie było jeszcze sprzeczek. Myślę, że kiedyś na pewno coś tam się nie zgodzimy z czymś, ale na razie no, jest super.
3: Wszystkie jesteśmy, uważam, świadome, dojrzałe i zawsze sobie gdzieś tam poradzimy. Najważniejsza jest rozmowa.
0: Dobrze, ja jeszcze spojrzę tutaj w twoje oczy, żeby się dowiedzieć, czy na pewno tak jest.
6: Tak,
0: potwierdzasz?
6: Na pewno tak jest, potwierdzam.
0: Dobrze, mamy potwierdzenie z każdej strony. Julia potwierdziła. W takim razie chciałbym powiedzieć, że hit Ej Lala za chwilę pojawi się w Esce, dobra?
3: Super.
0: No dobra, to wracamy za chwilę. Nie uciekajcie, jeżeli jesteście w samochodzie i właśnie dojeżdżacie do domu, to po prostu poczekajcie.

0: Justin Bieber, Nicki Minaj i Beauty and the Beat w Radiu SK.
1: Wszystkie hity zaczynają się w SC.
0: Ale jak już ustaliliśmy, w studiu Radia SK są cały czas Lala, a więc Mona, Maja, Julia i Olivia. Przejrzałem sobie, dziewczyny, to, co robiłyście już wcześniej w swoim życiu. I uwaga, drodzy słuchacze, bo w studiu Radia SK teraz mamy, i to między innymi, powiem tak, medalistkę Mistrzostw Świata w tańcu hip-hop, pierwszą wicemis Polski, ale też studentkę wokalistyki musicalowej. Pewnie mógłbym tak jeszcze wymieniać. Dziewczyny, bardzo jesteście wszechstronne, to tak w skrócie chciałem powiedzieć. I chciałem zapytać, czy uważacie, że to jest taka super moc, coś, co wam bardzo dużo daje, jakże to jest no, takie super bohaterki po prostu, no.
2: No myślę, że to jest super, że każda jest dobra w czymś innym, ale jednocześnie w tym samym, no bo
3: no, dokładnie tańczymy
2: i śpiewamy.
3: Tak, tak.
2: Także myślę, że to jest duży plus, że każda może coś od siebie dodać, żeby to było coraz lepsze.
0: A zauważacie to u siebie faktycznie, że no właśnie, tam gdzie jedna ma jakiś pomysł, tam druga zaraz ma drugi inny i to się uzupełnia tak fajnie?
3: No tak mamy w sumie, dokładnie.
0: Okej. Okej, no to pięknie to brzmi. Słuchajcie, dałyście się poznać już pierwszym waszym singlem, zaraz go poznacie też wy, drodzy słuchacze. No ale właśnie, zakładam, że to wcale nie jest taki, no właśnie, koniec. To jest początek, co za rok? O czym będziemy rozmawiali za rok, o czym będziemy rozmawiali za dwa lata, co Mona?
4: Ja mam nadzieję, że będziemy koncertować jak najwięcej, bo chyba na tym nam najbardziej zależy.
0: To marzenie?
4: Żeby właśnie dzielić się z tą muzyką nie tylko poprzez internet, tylko żeby też to wszystko poczuć na żywo. To jest wspaniałe, ja już tego doświadczyłam, ale dziewczyny też, może trochę w innej formie, ale jednak no, wydaje mi się, że jak w czwórkę staniemy, to to będzie spełnienie naszych marzeń.
0: No ale będzie okazja ku temu, bo ja bardzo bym chciał zobaczyć.
4: Będzie okazja i to jeszcze w tym roku i chyba takiego debiutu, to nie śniło o nim.
0: Wow.
4: Więc wyczekujcie.
0: No dobrze, ja będę wyczekiwał w takim razie najmocniej na świecie, ale zanim was wypuszczę, dziewczyny, to teraz każda z was chciałbym, aby zastanowiła się nad tym, gdybyście mogły wybrać sobie dowolnego artystę z całego świata do tego, żeby nagrał z wami wspólny utwór, to kto by to był? Tak spojrzę, od Juli zacznę, jesteś tutaj od razu po lewej, to z kim byś nagrała jako Lale?
3: A to tutaj powiem, leciał przed chwilą taki ikoniczny pan Justin Bieber i myślę, że jakbyśmy zrobiły z nim piosenkę, to byśmy rozwalił system.
4: Tak.
3: Justin Bieber.
0: No to Mona, musisz teraz rzucić czymś innym, niestety.
4: No ja zostanę przy Tate McRae, to jest moja inspiracja, kocham ją, jest wspaniała.
2: Ja niezmiennie, Ariana Grande.
0: Ariana Grande.
2: Tak, jak zawsze. To ja może coś innego z K-popu, BTS, zespół?
0: Ale słuchajcie, no to byłaby już światowa kariera w takim razie, jeżeli to się wydarzy, tego wam oczywiście życzę, ale może zacznijmy od tego, żeby zagrać teraz kawałek Ejlala, co wy na to?
4: Yeah.
0: No to zróbmy to, Lale, Ejlala, bo wszystkie hity zaczynają się w Esce.

0: Co za hit, to Nickelback i How You Remind Me w Radiu SK 27 minut przed godziną 20. Chciałbym przypomnieć, że jeżeli lubicie nieco inne brzmienia, a więc brzmienia klubowe, to warto słuchać Eski w każdy piątek wieczorem, ale też w nocy z soboty na niedzielę. Odpalajcie Eskę, tam Eska Live Remix, a więc nasz kultowy program, w którym to najlepsi światowi DJ-e grają swoje najlepsze sety. Naprawdę, a jeżeli lubicie klubową muzykę tak bardzo, bardzo, bardzo, że moglibyście słuchać jej przez 24 godziny na dobę, to odpalajcie aplikację Radia SK, tam znajdziecie SK Live Remix playlistę i tam najlepsi światowi DJ-e też grają. Tylko że przez całą dobę. A Avicii, Waiting for Love, to już za chwilę.
1: Reklama.
2: W 29 urodziny Carrefoura 1 plus 1 za grosz, a świeży filet z łososia jakość z natury Carrefour 4,99 za 100 gramów z apką, kartą seniora Carrefour lub Payback. Oferta ważna do 17 października. Cena przed obniżką 7,99.
3: 3, 17, 41.
4: Co tak liczysz?
3: Liczę na szczęście w lotto, a konkretnie to na 8 milionów w kumulacji.
4: O, ja też umiem liczyć.
5: 8, 11, 15.
6: A teraz 8 milionów złotych w kumulacji lotto. Graj w punktach lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
7: To będzie ostatnia reklama.
8: Wydawnictwo Harde przedstawia czwarta i ostatnia część bestsellerowej serii No Better Friends. Roni wreszcie trafia do wymarzonej szkoły, ale szybko okazuje się, że marzenia mają swoją cenę. Presja, tęsknota za bliskimi i kilka decyzji, których będzie naprawdę żałować. Kamila Kolińska. Roni nie wierzyła w przyszłość. Finał bestsellerowej serii No Better Friends. Już w księgarniach.
9: Wszyscy oczekują, że dasz radę. A co, jeśli już nie możesz?
10: I po reklamie.
11: No

to jeden z ostatnich nowych hitów Spectrum i Morena. 6 minut przed 20. Wyobraźcie sobie, jak pięknie ten hit brzmiałby na słuchawkach. A może ktoś akurat słucha na słuchawkach? Jest to całkiem możliwe, ale prawdopodobnie nie na naszych eskowych pomarańczowych słuchawkach. Słuchajcie, bo właśnie, zaraz zadzwonię do kogoś z was. Trwa imprezka, ale trwa też imprezka z dreszczykiem. Macie opcję na to, aby zgarnąć pomarańczowe słuchawki, ale też zaproszenia do kina. W aplikacji Radia SK można jeszcze opowiedzieć nam właśnie swoje historie, które ostatecznie okazały się strasznie śmiesznymi, a zaczynały się jak horrory. Pamiętacie coś takiego? To piszcie koniecznie, a ja zadzwonię.

0: A gdyby tak rzucić to wszystko i wylecieć w nieznane?
1: Odpalamy! Odlot ściśle tajny! Pobierz apkę Radia SK i zgłoś się za darmo! Autopromocja.
2: Reklama.
3: Bo teraz w Lidlu jest akcja! Szkoły pełne talentów! Dzięki niej szkoły w całej Polsce mogą dostać sprzęt dla dzieci!
4: Zrób zakupy za minimum 50 zł, w tym warzywo lub owoc. Odbierz talenciaki przy kasie i przekaż szkole. Wrzuć do urny w placówce lub zeskanuj kod QR, a szkoły wymienią je na sprzęt dla dzieci. Każdy talenciak się liczy. Sprawdź szczegóły w sklepach i na www.lidl.pl. Wspieraj z Lidlem szkoły pełne talentów.
5: Lidl, to się opłaca.
6: Big Deal, Multi Deal, Big Deal, Multi Deal w Deals. Tylko teraz złap 3 Red Bulle i zapłać 4,50 za puszkę. Trzecia aż 92% taniej. Odkryj wszystkie smaki. Najniższa cena sprzed obniżki 6,50. Make a Deals.
1: To będzie ostatnia reklama.
7: Wydawnictwo Harde przedstawia. Czwarta i ostatnia część bestsellerowej serii No Better Friends. Roni wreszcie trafia do wymarzonej szkoły. Ale szybko okazuje się, że marzenia mają swoją cenę. Presja, tęsknota za bliskimi i kilka decyzji, których będzie naprawdę żałować. Kamila Kolińska. Roni nie wierzyła w przyszłość. Finał bestsellerowej serii No Better Friends. Już w księgarniach.
8: Wszyscy oczekują, że dasz radę. A co jeśli już nie możesz?
9: I po reklamie.
10: Braniewo na czasie.
11: Krzysiek Jaworski zapraszam. Kino Baszta w Braniewie zaprasza na kolejne spotkanie z mistrzem. W czwartek zaprezentowana zostanie retransmisja koncertu holenderskiego skrzypka, kompozytora i dyrygenta André Rieu. Koncert pod tytułem Niech żyje Maastricht to bardzo ciekawa propozycja, mówi Małgorzata Stępnińska, która zaprasza do Baszty.
12: Taki jubileuszowy letni koncert.
11: Retransmisja koncertu w czwartek o 17:00. Tym razem na własnym boisku. W środę w szóstej kolejce zmaganie Lotto Superligi Piłki Ręcznej Kobiet Energa Start Elbląg zmierzy się z KPR-em gminy Kowierzyce. W ligowej tabeli najbliższy przeciwnik Elblążanek znajduje się trzy oczka wyżej, na miejscu czwartym. Środa, 18:00, hala przy Grunwaldzkiej w Elbląg.
13: Muzyką się żyje. Britney Spears zajrzała do szuflady i wyciągnęła z niej numer sprzed lat. Artystka wydała kawałek z 2001 roku, który współtworzył jej ówczesny partner, a więc Justin Timberlake. Utwór powstał z myślą o albumie Britney, który ukazał się 25 lat temu, jednak przez lata pozostawał poza oficjalną dyskografią artystki. Teraz jednak ujrzał światło dzienne. To kawałek pod tytułem She'll Never Be Me. Teraz Britney Spears przygotowuje specjalne jubileuszowe wydanie swojego starego albumu. Premiera 6 listopada. Na krążku mają pojawić się zarówno znane hity, jak i materiały, które do tej pory pozostawały poza oficjalnym katalogiem wokalistki. Najbardziej imprezowy ksiądz świata przyjedzie do Polski. Portugalski DJ Patre Guilherme zagra na koncert w Łodzi. W Walentynki 14 lutego wystąpi w Atlas Arenie w Łodzi i to będzie jego pierwsze solowe show w naszym kraju. Patre to znany na całym świecie DJ, który łączy muzykę sakralną z nowoczesną muzyką elektroniczną. Występował już na największych festiwalach na świecie.
14: Imprezka.
13: Ale chciałbym powiedzieć, że to samo robili też artyści, których usłyszycie teraz. A więc Andrea Bocelli, David Guetta, EJ i Megan Thee Stallion. Oni nagrali kawałek DNA. Zagram wam go już teraz, a ja to Mati Fuczyło. 2 minuty po 20:00 to jest Eskopa Imprezka.

to miliony monet, a więc Mrozu w Radiu SK, 15 minut po 20. Słuchajcie, widziałem, że pół internetu jest zalane zdjęciami zorzy polarnej uchwyconej nad Polską. Okazuje się, że to wcale nie są żarty. Faktycznie w weekend dało się ją zobaczyć, ale według ekspertów to wcale nie jest koniec i w najbliższych dniach zorzę będziemy mogli zobaczyć jeszcze raz. I może nawet nie raz. No więc jeżeli ktoś planował lecieć na północ, żeby zobaczyć zorzę i ma już bilety na przykład na Islandię, to można myśleć już o zwrocie. Wyjdzie taniej. Avalon i For Nothing, gramy.

0: To Toby Romeo i Fly High, a teraz...
1: Sponsorem konkursu jest dystrybutor filmu Upadek Wieloryba.
0: A teraz poczujemy dreszczyk emocji. W końcu to jest imprezka z dreszczykiem. Szukamy waszych strasznie śmiesznych historii, takich, które zaczęły się jak horror, a skończyły się pozytywnie. Swoje opowieści wysyłacie na sk.pl i dokładnie tak zrobiła też Monika. Cześć, Monika!
2: Cześć, dobry wieczór.
0: Z tego co wiem, to twoja straszna historia dotyczy dzieciaczków. Opowiadaj, o co chodzi.
2: No, wybrałam sobie studia pedagogiczne, no i po studiach stwierdziłam, że poszukam pracy w żłobku. No i tutaj oczywiście byłam pełna takich jakby marzeń, że to będzie taka fajna, sympatyczna praca z fajnymi dziećmi. One oczywiście są fajne i tak dalej, no ale na rozmowie dowiedziałam się, że tych dzieci będzie na mojej grupie aż około 30. I to mnie troszeczkę przeraziło. No i te początki nie były takie wcale takie proste, no ale mówię, na szczęście w nieszczęściu, że są tak zwane żłobkowe choroby, więc troszeczkę się tutaj ta grupa przerzedza nam praktycznie przez cały rok i jest naprawdę fajnie, sympatycznie, mam też fajne koleżanki, więc na szczęście się nie zniechęciłam, nie poddałam, stwierdziłam, że spróbuję, no i jestem zadowolona do tej pory.
0: No to pięknie, o to właśnie chodzi, ale powiedz mi właśnie najważniejsze pytanie, czy ty dzisiaj lubisz dzieci?
2: No mam jedno swoje, też akurat żłobkowe, więc no lubię.
0: Lubisz, no dobra. Tak. Słuchaj, Monika, w takim razie na momenty ciszy, to pewnie w domu, nie w żłobku, zakładam, że tam to rzadziej się zdarza, mam dla ciebie pomarańczowe słuchawki JBL, a do tego dwa zaproszenia do kina na film Upadek Wieloryba. To co, brzmi dobrze?
2: O, wow, no brzmi mega, fajnie będzie się wyrywać z domu.
0: No to wspaniale, w takim razie możesz się wyrywać, możesz już wymyślać, kiedy to zrobisz, a jeżeli wy, drodzy słuchacze, chcecie zgarnąć takie nagrody, to opowiedzcie swoje strasznie śmieszne historie na sk.pl. Radio
1: SK. Sponsorem konkursu był dystrybutor filmu Upadek Wieloryba.
3: Autopromocja.
4: Żeby móc powiedzieć klasyczne,
5: będę grał w grę.
4: Trzeba mieć w co i trzeba mieć
6: na czym.
4: W tym tygodniu w ESE po 15 do zgarnięcia zaproszenia na kultowe TGA
7: i komputer gamingowy wart 17 tysięcy.
4: Zgłoś się na sk.pl, a potem słuchaj po południu w Radiu SK.
7: Sądy i Kościela.
1: Sponsorem konkursu jest Komputronik, producent komputerów gamingowych Level i dystrybutor głośników Hama. Komputronik.pl.
3: Autopromocja.
8: Reklama. Do bezpiecznej jazdy zaprasza sklep internetowy oponeo.pl. Wejdź na oponeo.pl i zmień swoje opony na lepsze w 24 godziny.
9: Poznaliśmy już nominowane w plebiscycie wszechmocne serwisu WP Kobieta. Teraz to ty wybierasz, do kogo trafią statuetki. Oddaj swój głos, wejdź na wszechmocne.wp.pl i doceni, jaką moc mają w sobie kobiety.
3: To będzie ostatnia reklama.
10: Poznań Game Arena. Wejdź do gry. Gracz 2 dołączył. Gracz 3 dołączył. Dołączyło dziesiątki tysięcy graczy.
11: Zagraj w gry, zanim trafią do sklepów. Zobacz ekscytujące finały sportowe na żywo. Zrób zdjęcie z ulubionym cosplayerem.
12: Osiągnięcie jubileuszowe byłem na 20. edycji. Do zdobycia tylko raz.
11: Poznań Game Arena. 23 do 25 października. MTP Poznań. Bilety na tobilet.pl.
13: Poleca Radio SK.
14: I po reklamie.

Turn the Lights Off, tak nazywa się ten hit. A wiecie, że przed nami bratobójcza walka? Chociaż pewnie powinienem powiedzieć siostrobójcza albo koleżankobójcza. Bo słuchajcie, mówię o tym, co wydarzy się nad ranem w tenisie. Wuhan. O 5 rano zagrają jutro Iga Świątek i Magdalena Pręch, z tym, że oni zagrają razem, a przeciwko sobie. Jedno jest pewne, wygra Polka. Poza tym jedna awansuje, druga będzie mogła wreszcie odespać, to też sukces.

0: of my love, Ebony Easy Bizu. I 4 minuty do 21. Zapytałem o wasze najbardziej zaskakujące powody kłótni albo powody obrażenia się na drugą osobę i Ola nagrała w tej sprawie głosówkę.
1: Mój mąż chodził obrażony na mnie przez kilka dni, bo przyśniło mu się, że zdradzam go z operatorem koparki.
0: Być może gdyby ten sen dotyczył każdego innego, to mąż dałby radę, jakoś by to przełknął, ale akurat z operatorem koparki? Matifu Czyło, słyszymy się jutro. Zostawiam was z hitami na czasie.

0: Autopromocja.
1: O tej porze roku samiec Nosela budzi się wyjątkowo wcześnie. Tylko po to, żeby wkręcić jak najwięcej ludzi.
2: Ja sobie nie wyobrażam na przykład jakieś spuszczanie się po linie.
3: Ale chwileczkę, to jest do rozwiązania. To jest do rozwiązania, proszę pani. Pani się spuszcza na linię, a później druga osoba, jeśli oczywiście jest z panią, rzuca pani dziecko.
1: Nosel wkręca w Radiu SK. Słuchaj codziennie u Jankesa, Kamy i Wiktora i zgłaszaj się już teraz na sk.pl albo w aplikacji.
0: Autopromocja.
4: Reklama.
5: Do bezpiecznej jazdy zaprasza sklep internetowy oponeo.pl. Wejdź na oponeo.pl i zmień swoje opony na lepsze w 24 godziny.
6: Już nie musisz jeździć po salonach, żeby znaleźć samochód. Na Allegro zaparkowało tysiące ofert nowych i używanych aut od autoryzowanych dealerów jak Lelek, Autogrup Polska i Bednarek. Wszystko w jednym miejscu na samochody.allegro.pl.
7: Poznań Game Arena. Wejdź do gry. Gracz 2 dołączył. Gracz 3 dołączył. Dołączyło dziesiątki tysięcy graczy.
8: Zagraj w gry, zanim trafią do sklepów. Zobacz ekscytujące finały sportowe na żywo. Zrób zdjęcie z ulubionym cosplayerem.
9: Osiągnięcie jubileuszowe. Byłem na 20 edycji. Do zdobycia tylko raz.
8: Poznań Game Arena. 23 do 25 października. MTP Poznań. Bilety na tobilet.pl.
10: Poleca Radio SK.
0: To będzie ostatnia reklama.
11: 3, 17, 41.
12: Co tak liczysz?
11: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 8 milionów w kumulacji.
12: O, ja też umiem liczyć.
13: 8, 11, 15.
14: A teraz 8 milionów złotych w kumulacji Lotto. Graj w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
15: I po reklamie.
16: Braniewo na czasie.
17: Krzysiek Jaworski, zapraszam. Braniewo odwiedzi Jacek M. Kowalski, autor książki Operacja Fuchs. Polskie służby specjalne na tropie bursztynowej komnaty. 29 października o 18 w galerii w podziemiach w Braniewskim Centrum Kultury. Wstęp wolny. W środę w Elblągu odbędzie się spotkanie z Joanną Gierak-Onoszko, reporterką i autorką głośnych 27 śmierci Tobiego Obeda. Środa 18, Biblioteka Elbląska. Te niewielkie łodzie rybackie przez wieki związane były z Zalewem Wiślanym. Jest okazja poznać ich historię. W sobotę w świetlicy w Kamionku Wielkim odbędzie się spotkanie z Aleksandrem Celerkiem, autorem książki Barkasy. Początek 16, wstęp oczywiście wolny.

0: nadleśnictwo, ale też nadleśnictwa w całej Polsce posiadają kamery, które bądź fotografują, bądź filmują różnego rodzaju zajścia.
1: Mówi Jan Piotrowski z Elbląskiego Nadleśnictwa. W lasach pod Elblągiem w tym roku ujawniono 7 wysypisk. W 6 przypadkach sprawców namierzono. Nadleśnictwo co roku wydaje 100 tysięcy złotych na sprzątanie w elbląskich lasach. Prace po rosyjskiej stronie, utrudnienia w Grzechotkach i w Bezledach. Z powodu prac konserwacyjnych odprawa na drogowym przejściu granicznym Grzechotki-Mamonowo wstrzymana będzie w środę w godzinach od 9 do 13, zaś w piątek, 16 października, w tych samych godzinach na przejściu Bagratonowsk-Bezledy. Blisko 1200 kontroli i 4 kierujących, u których alkotest pokazał wartość inną niż zero. To efekt prowadzonej przez policjantów elbląskie drogówki dzisiaj od 4 godzin porannych akcji Trzeźwy Poranek. Nie korzystajcie z kranów. Dzisiaj od 21 do 6 rano jutro odbędzie się hydropneumatyczne pod ciśnieniem czyszczenie sieci wodociągowej. W tym czasie woda dla odbiorców w Elblągu przy ulicach Wojska Polskiego, Żeromskiego, Komeńskiego, Kochanowskiego, Kolejowej, Morszyńskiej, Kartuskiej, Lizbarskiej, Bytomskiej i Rawskiej będzie niezdatna do spożycia. Wystąpią także spadki ciśnienia lub całkowite braki wody. Wangari Maathai, kobieta, która posadziła miliony drzew. To tytuł najnowszej wystawy prezentowanej w Bibliotece Braniewskiej. Znajdziemy tu opowieść o kenijskiej działaczce i laureatce pokojowej Nagrody Nobla, która uwierzyła, że troska o drzewa może stać się początkiem wielkiej zmiany. Wystawa będzie czynna do 28 października. Czy w Elblągu mogą powstawać polskie okręty podwodne? Odpowiedź na to pytanie poznamy we wtorek. W Elbląskim Muzeum odbędzie się kawiarenka historyczna Clio. Jej gościem będzie dr Marcin Westphal z Narodowego Muzeum Morskiego w Gdańsku. Spotkanie o 17.30 w Elbląskim Muzeum. W gminie Frombork rozpoczęło się czyszczenie pojemników na odpady. Prace potrwają kilka dni. We Fromborku do środy, czwartek 15 października, mycie i dezynfekcja pojemników będzie przeprowadzona w pozostałych miejscowościach położonych na terenie gminy. Żegluga Ostrócka-Elbląska zakończyła sezon na kanale elbląskim. W tym roku po 15 latach przerwy wrócił tu 11-godzinny rejs z Ostródy do Elbląga.
2: Rzeczywiście to dla wytrwałych. Trzeba, wsiadając na pokład, trzeba mieć od razu takie przeświadczenie, że raz będzie trochę ciekawiej, raz mniej. Suma summarum fantastycznie. Co, uruchomiliśmy nową trasę, nową starą trasę żeglugową, która powinna być utożsamiana z kanałem elbląskim.
1: Mówi Cezary Wawrzyński z żeglugi. W tym sezonie z jej usług skorzystało ponad 60 tysięcy osób. W październiku statki żeglugi pływają już tylko po jeziorach w okolicach Ostródy. Te niewielkie łodzie rybackie przez wieki związane były z Zalewem Wiślanym. Jest okazja poznać ich historię. W sobotę w świetlicy w Kamionku Wielkim odbędzie się spotkanie z Aleksandrem Celerkiem, autorem książki Barkasy. Początek 16, wstęp oczywiście wolny. Amazonki przejdą ulicami miasta. Tradycyjnie w październiku odbędzie się w Elblągu Marsz Kocham Cię Życie. Akcja przygotowywana przez Stowarzyszenie Elbląskie Amazonki ma przypominać o konieczności profilaktyki raka piersi. Marsz przejdzie ulicami miasta 17 października. Wyruszy w południe sprzed budynku Urzędu Miejskiego przy Łączności. Tym razem na własnym boisku. W środę w 6 kolejce zmaganie Lotto Superligi Piłki Ręcznej Kobiet Energa Start Elbląg zmierzy się z KPR-em gminy Kowierzyce. W ligowej tabeli najbliższy przeciwnik Elblążanek znajduje się 3 oczka wyżej, na miejscu 4. Środa, 18, hala przy Grunwaldzkiej w Elblągu. Kino Baszta w Braniewie zaprasza na kolejne spotkanie z mistrzem. W czwartek zaprezentowana zostanie retransmisja koncertu holenderskiego skrzypka, kompozytora i dyrygenta André Rieu. Koncert pod tytułem Niech żyje Maastricht to bardzo ciekawa propozycja, mówi Małgorzata Stępnińska, która zaprasza do Baszty.
3: Taki jubileuszowy letni koncert, pełen walców oraz najpiękniejszej muzyki klasycznej.
1: Retransmisja koncertu w czwartek o 17. W środę w Elblągu odbędzie się spotkanie z Joanną Gierak-Onoszko, reporterką i autorką głośnych 27 śmierci Tobiego Obeda, także najnowszej książki Volta, zbioru reporterskich opowieści o kobietach znajdujących się w momencie życiowego przełomu. Środa 18, Biblioteka Elbląska. Wstęp wolny. Do wydania jest 850 tysięcy złotych. Trwa głosowanie w budżecie obywatelskim Pasłęka. O głos mieszkańców walczy 15 projektów. Są wśród nich inwestycje, ale także projekty miękkie. Głosowanie trwa do 16 października. Szczegóły na stronach Pasłęckiego Ratusza. W środę w Elblągu odbędzie się debata publiczna nad projektem planu urządzenia lasu dla nadleśnictwa Elbląg na najbliższe 10 lat. Mówi Jan Piotrowski z Elbląskiego Nadleśnictwa.
0: Tak, podczas tego spotkania zaprezentowany zostanie przez Biuro Urządzenia Lasu, czyli taką instytucję, która nam przygotowuje ten plan, zaprezentowany zostanie projekt planu urządzenia lasu, czyli to wszystko, co będzie się działo przez 10 lat w naszym nadleśnictwie. Będzie opisane dokładnie, co jest, jakie są zasoby leśne, no i też będzie

0: przedstawiona informacja na ten temat, jak dalej te lasy będą wyglądały w przyszłości.
1: Czyli nasadzenia, wycinki, a ewentualnie jakieś drogi nowe, powstanie jakiś nowy dróg też?
0: Tak, tutaj w tym planie urządzania lasu jest bardzo wiele elementów. Oczywiście prace związane z pozyskaniem drewna, prace związane z sadzeniem lasu, ale też prace związane na przykład z ochroną przyrody, prace związane na przykład z zagospodarowaniem turystycznym lasu, czyli na przykład z dostępnością lasu dla ludzi, więc my w nie też i tematy właśnie związane z drogami leśnymi, parkingami, też sprawy związane z zagospodarowaniem wód w lesie, czyli zatrzymaniem tej wody, więc jakby wszystkie możliwe aspekty tak naprawdę naszej pracy są uwzględniane w tym planie urządzania lasu i potem na podstawie tego planu przez 10 lat będziemy gospodarowali naszym lasem.
1: I teraz organizujecie konsultacje dotyczące tego planu, czyli każdy może przyjść, ewentualnie jakiś pomysł wam posunąć, albo jakiś protest może zgłosić względem jakichś waszych pomysłów.
0: Tak, ten plan tworzony już jest przez ostatnie dwa lata i w tym czasie już trzykrotnie spotykaliśmy się z mieszkańcami i każdy, kto chciał, to już mógł w międzyczasie zgłaszać swoje opinie i pomysły, wnioski, tak żeby to zostało uwzględnione w tym planie. Więc no, myślę, że większość tych wniosków już uwzględniliśmy, ale teraz mam już gotowy projekt i do tego projektu znowu można się odnieść. Można sprawdzić, czy to wszystko zostało uwzględnione i można też zaproponować kolejne uwagi. I po to właśnie się między innymi spotykamy, żeby przedstawić ten projekt i żeby można było do niego się odnieść. Też będzie czas po tym spotkaniu, też będzie dyrektor regionalnej dyrekcji, da czas na to, żeby jeszcze można było zgłaszać po spotkaniu takie opinie.
1: Czyli można przyjść i coś wam, jakiś pomysł podsunąć, ewentualnie jakiś protest do waszego pomysłu zgłosić. Gdzie to spotkanie będzie miało miejsce i o której godzinie?
0: Tak, spotkanie będzie miało miejsce 14 października o godzinie 10 w sali konferencyjnej Nadleśnictwa Elbląg na ulicy Marymąckiej 5, czyli tuż przy pałacu Abega w Elblągu.
1: Czyli Bażantarnia Elbląska, te okolice, jak będziecie jechali w stronę Muszli Koncertowej czy restauracji Myśliwska, to tam po lewej stronie macie taki ładny pałacyk i to jest właśnie leśnictwo i tam można się wybrać i porozmawiać o naszych tu lasach. A propos tych naszych lasów, ten program dotyczy 10 lat i te lasy, to które to lasy tak konkretnie?
0: Tak, każde nadleśnictwo w Polsce gospodaruje w oparciu właśnie o ten plan urządzenia lasu i on jest stworzony na całe dziesięciolecie i to są nasze lasy, nadleśnictwa Elbląg, to lasy, które mniej więcej są od Fromborka w stronę jeziora Drużno, czyli cała Wysoczyzna Elbląska i wszystko, co jest, wszystkie lasy wokół Elbląga, niewielkie kawałki lasu na Żuławach i lasy, całe lasy Mierzei Wiślanej.
1: Od Piasków do Wyspy Sobieszewskiej?
0: Tak, od Piasków do Wyspy Sobieszewskiej, bez Wyspy Sobieszewskiej, czyli do ujścia Wisły.
1: I tego właśnie dotyczy ten 10-letni plan. Jeżeli macie jakieś uwagi do niego lub chcielibyście się dowiedzieć, jak to będzie wyglądało przez najbliższe 10 lat w Elbląskim Nadleśnictwie, warto wybrać się 14 października o godzinie 10 do Elbląskiego Nadleśnictwa przy Marmąckiej 5, a w studiowski gościu Jan Piotrowski z Nadleśnictwa. Dziękuję bardzo.
0: Dziękuję i zapraszam serdecznie.
1: Spotkanie jest otwarte dla wszystkich. Środa, godzina 10, Nadleśnictwo przy Marmąckiej w Elblągu.
2: Słuchacie magazynu reporterów Eski Braniewo.
3: Noc bibliotek z Biblioteką Elbląską. To już w najbliższy piątek i sobotę. W programie atrakcje nie tylko dla moli książkowych. Ruszycie tropem zagadek podczas gry bibliotecznej, do tego zwiedzanie wystawy książek inspirowanych rokiem 1984 Orwella, warsztaty i projekcje lalki. Po szczegóły wskakujcie na stronę biblioteki. Złota Anastazja. Pięściarka z Braniewa Anastazja Michałek stanęła na najwyższym stopniu podium turnieju Copernicus Boxing Cup w Toruniu. W silnie obsadzonych zawodach startowali zawodnicy z Polski, Anglii, Francji, Finlandii, Norwegii, Szkocji i Szwecji. Gratulujemy sukcesu. Karetka z Braniewa trafi do Pieniężna. Tam przyda się dobry, mocny pojazd, przekonuje Agnieszka Grzelak, prezes Centrum Medycznego z Braniewa.
4: I z uwagi na rozległość terenu, ale też bardzo trudny teren, zdecydowaliśmy, że będzie to właśnie Pieniężno.
3: Ambulans ma napęd 4x4, silnik o mocy 190 koni, a na wyposażeniu elektrycznie sterowane nosze oraz system wspomagający ich załadunek. Ścieżka powstanie. Elbląg otrzymał prawie 20 milionów dotacji unijnej na budowę chodnika i drogi rowerowej wzdłuż Królewieckiej do granic miasta. Powstanie w sumie ponad 6,5 km nowoczesnej trasy. Całkowity koszt blisko 30 milionów. Utrudnienia na siódemce. Rozpoczął się remont odcinka pomiędzy węzłami Elbląg Wschód i Bogaczewo w kierunku Warszawy. Prace potrwają do połowy listopada.
5: Wartość umowna remontu S7 na odcinku węzeł Elbląg Wschód, węzeł Bogaczewo to około 775 tysięcy złotych. Planowany termin zakończenia robót to połowa listopada tego roku. Wykonawca ma zatwierdzony projekt czasowej organizacji ruchu. Prace związane z remontem nawierzchni będą prowadzone z wyłączeniem jednego pasa ruchu jezdni głównej S7 w kierunku Warszawy. Także kierowcom przez cały czas trwania robót będzie udostępniony tylko jeden pas ruchu. Co będzie robione w tym miejscu? W pierwszym etapie wykonawca sfrezuje istniejącą warstwę ścieralną na całej długości tego odcinka. Po usunięciu tej warstwy oceniony zostanie stan warstwy wiążącej i jeśli będzie taka potrzeba, wykonane zostaną jej lokalne naprawy. W kolejnym etapie zostanie ułożona nowa warstwa ścieralna i następnie odtworzone będzie oczywiście oznakowanie poziome.
3: Mówi Marta Dydyszko z Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad. Kierowcy, noga z gazu w okolicy Elbląga. Jacek Kowalski, autor książki Operacja Fokus, polskie służby specjalne na tropie bursztynowej Komlaty, odwiedzi Braniewo. Spotkanie w czwartek 29 października o 18 w galerii w podziemiach WCK. Wstęp wolny. Selfik z kradzioną kamerą. Na stronie elbląskiej policji znajdziecie zdjęcie kobiety, która może mieć informacje na temat kradzieży 400 litrów oleju napędowego z posesji w karczowiska koło Elbląga i kamery monitoringu.
6: Ustalamy tożsamość kobiety, którą 25 września zarejestrowało urządzenie, mówimy tutaj o kamerze, skradzione ze słupa znajdującego się na działce w karczowiskach górnych. Razem z kamerą z pola pokrzywdzonego zostało skradzione prawie 400 litrów oleju napędowego z maszyn rolniczych. Wszystko to o wartości blisko 4000 zł. No i ustaliliśmy, że kobieta ta może mieć wiedzę na temat tego zaistniałego przestępstwa. Jest to dość niecodzienna sytuacja, gdzie została skradziona kamera monitoringu i później ta kamera wykonała zdjęcie, a następnie przesłała je do właściciela. To właśnie zdjęcie kobiety zamieszczamy w naszym komunikacie. No i jeżeli ktoś rozpoznaje ją, to prosimy o kontakt wskazany w informacji umieszczonej na profilu facebookowym komendy. No niektórzy mogą pomyśleć, że jeżeli mamy kamerę monitoringu i zostanie ona skradziona, to zabrany również zostaje nagrany materiał. No tak się nie dzieje, technika poszła nieco do przodu i często jest tak, że kamera monitoringu to jedno urządzenie, a rejestrator albo miejsce, gdzie zapisywane są zdjęcia lub nagrania, to zupełnie inne miejsce, niekoniecznie nawet, które znajduje się na tej posesji.
3: Mówi Krzysztof Nowacki z elbląskiej policji i prosi o kontakt osoby, które rozpoznają modelkę na zdjęciu. Dramat w elbląskim światowidzie, a dokładnie opera Macbeth Giuseppe Verdiego, inspirowana tragedią Williama Szekspira. Transmisja spektaklu z nowojorskiej The Metropolitan Opery 17 października o 19. To był w miarę bezpieczny weekend, nie licząc kilku incydentów. W sobotę w Raczkach Elbląskich 64-latek kierował motorowerem, mając sądowy zakaz i ponad 2 promile alkoholu. Uderzył rowerzystę, nikt nie odniósł poważnych obrażeń, sprawca dostał 4000 mandatu. Wczoraj na siódemce doszło z kolei do stłuczki zakończenie dochowaniem, tu na szczęście również nie było poważnie rannych. Miało być śmiesznie. 2 15-latków z Braniewa opublikowało w sieci film, w którym padły groźby dotyczące jednej ze szkół. Błyskawicznie zostali zatrzymani. Mówi Justyna Romańczuk, rzecznik policji.
7: Po informacji od przedstawicieli jednej ze szkół, policjanci z Komendy Powiatowej Policji w Braniewie ustalili i zatrzymali 2 15-latków. Miało to związek z filmem, który został rozpowszechniony w lokalnej społeczności poprzez komunikatory i portale internetowe. Treść nagrania wskazywała na realną groźbę sprowadzenia zagrożenia na terenie szkoły przez autorów tego nagrania. Policjanci z Braniewa niezwłocznie podjęli działania mające na celu ustalenie tych osób. Zatrzymani 15-latkowie to uczniowie tej szkoły, którzy nagranie przygotowali dla żartu. W tego typu sytuacjach policjanci działają tak, by jak najszybciej zapewnić spokój, przywrócić poczucie bezpieczeństwa i pociągnąć do odpowiedzialności tych, którzy je zakłócają. Po przeprowadzonych czynnościach nastolatkowie zostali zwolnieni a o ich dalszym losie wkrótce zdecyduje sąd.
3: Podobne konsekwencje czekają 4 nastolatków z Elbląga, którzy w kominiarkach z kijem baseballowym nagrywali teledysk pod zespołem szkół gospodarczych. Wysoka grzywna dla rodziców może być najniższym wymiarem kary. Marsz po zdrowie. Amazonki zapraszają w sobotę na marsz pod hasłem Kocham Cię Życia. Start o 12 spod Urzędu Miejskiego przy łączności w Elblągu.
2: SK Braniewo News.
8: Na grzyby, w aromatów pełen las, na grzyby, tu borowik, a tam dzik. To fragmenty z takiej popularnej kiedyś piosenki kabaretu starszych panów. Popularna kiedyś piosenka, ale cytaty, zwłaszcza te o grzybach i nie tylko, wykorzystywane do dziś, dlatego tak pozwoliłam sobie na początku zacytować i zażartować, ale my żartować nie będziemy, bo na poważnie porozmawiamy o grzybach właśnie z Michałem Konkelem, biologiem, archeobotanikiem, certyfikowanym zielarzem, fitoterapeutą i grzyboznawcą. Chyba niczego nie pominęłam. Dzień dobry.
9: Dzień dobry. No można by jeszcze powiedzieć edukator ziołolecznictwa, ale to tam w zależności od tego, gdzie się znajduje i co robię akurat. Bo faktycznie, jeżeli chodzi o jakieś doradzanie, to może trudno, ale opowiadanie o właściwościach ziół, no to wtedy raczej fitoterapeuta. Jeżeli o tym, jakie są surowce zielarskie, to może zielarz. Jeżeli spacer ziołowy, no to pewnie ten edukator ziołolecznictwa. A jeżeli coś o grzybach, no to wtedy grzyboznawca się przydaje.
8: I ten archeobotanik.
9: Ale to archeobotanik to wykształcenie, tak. To w sumie dzięki temu poszło to, co dzieje się teraz, tak? No bo gdyby nie to, że w pewnym momencie studiów zmieniłem swoje nastawienie do roślin o 180 stopni, no to pewnie bym nie robił tego, co robię. Bo jak zaczynałem studia, to byłem przekonany, że chcę być paleontologiem i chcę odkopywać dinozaury.
8: A skończyło się na grzybach.
9: A skończyło się najpierw na archeobotanice, tak, a teraz na ziołach i na grzybach.
8: Czyli, że tak powiem, te grzyby poznał pan od korzeni.
9: Dokładnie, dokładnie.
8: To w takim razie proszę powiedzieć, czy wiadomo, ile tych grzybów w naszych polskich lasach mamy?
9: Ojej, to jest trudne pytanie, bo tego to jeszcze do końca nie wiemy. Skupmy się na ten moment, na takich grzybach, które my nazywamy wielkoowocnikowe. To jest szumna nazwa, ale wielkoowocnikowe to są takie, które można zobaczyć gołym okiem. I on może, taki owocnik może mieć 1 mm, ale jak go widzimy gołym okiem, to jest wielkoowocnikowy. I takich w tym momencie mamy odhaczonych, że tak powiem, około 4000, ale szacuje się, że jest ich ponad 13000. No szczególnie tych właśnie niewielkich wielkoowocnikowych, więc jest jeszcze dużo, dużo do odkrycia.
8: Taki przeciętny zjadacz chleba, albo w tym momencie i w tym przypadku zjadacz grzyba, to zna może kilka do kilkunastu gatunków, prawda?
9: No prawdopodobnie tak. Prawdopodobnie już tacy grzybiarze bardziej wyspecjalizowani, ale dalej amatorzy, tacy totalni amatorzy, no to pewnie te kilkanaście gatunków i to też zapewne jeszcze niekoniecznie w wersji tych nazw naukowych, tylko jakichś takich regionalnych. I potem jest śmiesznie, jak ja gdzieś jadę w jakąś inną część Polski i próbujemy rozmawiać właśnie czy o grzybach, czy o roślinach i ktoś mi podaje nazwę, ja jej kompletnie nie znam, albo dla mnie to znaczy coś zupełnie innego. Więc jest wesoło, ale tak, no do kilkunastu gatunków.
8: No to ten czerwony, co mama albo babcia zbierała, może czerwony nie, ale brązowy.
9: Bardziej. No ale taki czerwonawy koźlarz jak najbardziej może być, prawda? Taki też się może zdarzyć. No my zresztą, jeżeli chodzi o państwo, to państwo nam też troszeczkę pomaga, mówiąc nam, co my możemy jeść, albo inaczej, czym my możemy handlować. Mamy taką listę, to się nazywa rozporządzenie odnośnie grzybów dopuszczonych do obrotu i tam są 72 gatunki, co już samo w sobie czasami wykracza poza to, co niektórzy ludzie znają. Ta lista jest trochę dziwna, bo ona była chyba wykonywana bez pomocy mykologów i innych tego typu ludzi. I tam są błędy. Grzyb jeden się pojawił 2 razy pod 2 nazwami, więc jest śmieszna. Ale generalnie to są grzyby, które są dopuszczone do obrotu i nimi możemy handlować, no i je można zjadać, prawda? I to są 72 gatunki. Ale z tych 4000, o których powiedziałem, to szacuje się, że około 1700 to są grzyby jadalne.
8: Mało.
9: Tak. Więc żeby poznać te wszystkie, to czasami, znaczy wydaje się, że nie starczy życia, nie? Żeby te wszystkie grzyby poznać, zobaczyć, mieć okazję, zerknąć i popróbować.
8: No właśnie, bo grzyby generalnie dzielą się dla tego przysłowiowego zjadacza grzyba na jadalne i te trujące, na które trzeba uważać.
9: Tak, no to znowu, jeżeli trzymamy się tych 4000, powiedziałem, że 1700 to są jadalne. Około 200 to są trujące, w tym śmiertelnie trujące. Tych śmiertelnie trujących będzie kilka gatunków. Większość to są trujące, no mniej lub bardziej, ale nie aż tak straszne. Czyli jeżeli do 1700 dodamy 200, mamy 1900. Zostaje nam 2100. I co to jest za grupa? to jest grupa, która się nazywa grzyby niejadalne.
8: Ale nie trujące.
9: A właśnie, niejadalne, ale z definicji, skoro tamte są trujące, no to te nie są trujące. No i o co chodzi? No najczęściej chodzi o to, że osoby, które opisywały te grzyby, widziały jakiś mankament. Tak, czyli na przykład, jeżeli byśmy spojrzeli na huby na drzewach, prawda? One najczęściej są twarde, no nie sprzyja ich wygląd temu, żebyśmy chcieli je zjadać, więc zapisane jest niejadalne. Inne grzyby mogą mieć konsystencję taką tak bardzo galaretkowatą, że wystarczy je dotknąć, one się rozpadają. No więc znowu, jeszcze inne nie będą koniecznie truły, ale będą na przykład bardzo gorzkie, jak gorycza, żółcio, który no nie jest grzybem trującym, ciężko powiedzieć, że on truje, ale jest po prostu tak gorzki, że jeden mały owocnik wystarczy, żeby zniszczyć całe danie. Więc to są tego typu grzyby, które mają jakieś mankamenty, które ktoś zauważył, no i oznaczył je jako niejadalne. Część z nich można popróbować, jeżeli jest się osobą ciekawą świata, ale to też nie jest do końca tak, że jeżeli one już wejdą w sobie w tę zakładkę, że one są niejadalne, to one na pewno będą bezpieczne. Tutaj chciałbym przytoczyć trochę taki kazus gąski zielonki. To jest grzyb smaczny i jadalny i dopuszczony do obrotu, a są przypadki udokumentowane śmiertelne po spożyciu gąski zielonki. I nie, że ktoś pomylił gąskę zielonkę z czymś innym, po spożyciu po prostu gąski zielonki. Więc to nie jest tak, że każdy organizm będzie reagował na wszystko, co do siebie wrzuca tak samo. Może się okazać, że nawet takie dobrze udokumentowane pokarmy, tak to nazwijmy, dla jednych będą jak najbardziej nieszkodliwe, a dla innych mogą no, być czymś, co będzie zagrażało życiu.
8: W takim razie taka złota zasada. Co najlepiej zbierać i żeby się nie pomylić. Babcia mówiła, zbieram to, co znam.
9: Tak, no właśnie, tylko trzeba mieć jeszcze też tę pewność, że to, co znam, to na pewno jest to dobre, nie? Bo ja przeprowadzając spacery czy zielarskie, czy grzybowe, to już nieraz się przekonałem, że ludziom czasami się wydaje, że to, co oni zbierają, to jest coś konkretnego, a potem okazuje się, że to jest zupełnie inna sprawa. No i pół biedy, jeżeli to jest coś innego, ale także jadalne. Gorzej, jak pomylą z tym gatunkiem, który może być dla nich trujący. Ale tak, w przypadku grzybów, w przypadku owocników, jeżeli mamy stuprocentową pewność, że to jest coś, co jest dobre, to zbieramy. Jeżeli mamy jakiekolwiek wątpliwości, no to nie. Nie powinniśmy. No teraz oczywiście mamy różnego rodzaju pomoce, prawda? Można zrobić zdjęcie.
8: Sprawdzić w internecie.
9: No z tym sprawdzeniem w internecie to ja bym...
8: Lepiej nie.
9: Nie. Ja bym tutaj przestrzegał. Ale jeżeli zrobi się zestaw kilku zdjęć, tak? W przypadku grzybów i owocników będziemy mówili o tym, żeby zrobić zdjęcie z góry, zrobić zdjęcie z boku, zrobić zdjęcie od dołu, żeby było widać ten hymenopor, czyli czy on ma rurki, czy on ma kolce, czy on ma blaszki, czy on ma fałdy, czy ma może coś jeszcze innego. Najlepiej jeszcze zrobić zdjęcie kolejne, które będzie przekrojem, no bo wtedy będziemy widzieć, czy ten owocnik się przebarwia albo nie przebarwia, czy on jest w środku pusty, na przykład trzon, czy ma dziurę w środku, czy też jest pełen, wypełniony watą, czy te strzępki są bardzo spójne. No i ostatnie zdjęcie to takie, żeby jak najwięcej tego środowiska było widać wokół grzyba, żeby też było wiadomo, gdzie on został znaleziony, bo niektóre grzyby rosną w symbiozie z odpowiednimi drzewami. Jeżeli wiemy, że to jest grzyb, którego znaleźliśmy, dajmy na to, pod dębem, to już zawęża nam to możliwość oznaczenia do pewnych gatunków, a inne eliminuje. To też jest ważna sprawa. I teraz powiedziałem chyba o 5 czy 6 zdjęciach, prawda? Najczęściej w internecie, jeżeli ktoś pyta o gatunek, to ma tam jakąś fotkę, pik, strzelił sobie gdzieś z boku, z ukrycia i mówi, proszę mi powiedzieć, co to jest. No to jest lotery.
8: To są takie spostrzeżenia specjalisty, ale ja wiem, że niektórzy mówią, nie zbieram blaszkowatych, sprawdzam, czy jest gorzki, takie mamy tak. Sposoby domowe.
9: To jest tak, to są tak zwane mity, to jest przepiękna sprawa. Ja słyszałem o kilku takich, na przykład, jeżeli grzyb jest jedzony przez zwierzęta, to on musi być jadalny. No, jest jadalny dla tych zwierząt, ale niekoniecznie dla nas. Drugi to właśnie to, co pani wspomniała, że grzyb gorzki, czyli można odwrócić, czyli jeżeli jest łagodny w smaku, to na pewno jest zdrowy. Nie. Niektóre, nawet te śmiertelnie trujące, czyli na przykład muchomor zielonawy, ludzie, którzy mieli nieszczęście go zjeść, a szczęście przeżyć, opowiadali, że to jest bardzo smaczny grzyb. I to nie jest tak, że faktycznie ugryźli kawalątek i powiedzieli, no nie, no to jest coś, to musi być trujące. Nie. No a z drugiej strony przypadek tego goryczaka, który wspomniałem, to jest grzyb, który jest okrutnie gorzki, no ale nie jest trujący nawet, prawda? On jest grzybem niejadalnym, no bo ma w sobie te gorycze, których nie powinniśmy jeść. Więc tak, jak najbardziej są takie mity. Kolejny mit, że jeżeli wygotujemy i odlejemy wodę, to też będzie już zdrowy grzyb. Nie. Niektóre substancje mogą się rozpuszczać w temperaturze grubo powyżej 100 stopni, będą się rozpadały. Na przykład przykład 240 stopni. My przy pomocy kuchenki i gorącej wody nie osiągniemy nawet 100, no bo tam zawsze są straty tego ciepła. Tam jest do tego 100 dochodzi, ale 100 nie dojdzie. A gdzie tutaj 200, a gdzie 240, więc nie. Jeżeli są trujące, szczególnie te śmiertelnie trujące grzyby, to nawet takie rzeczy nam nie pomogą.
8: Także taka podstawowa rada wszędzie z głową. I z tego, co pamiętam, chyba jest dalej taka zasada obowiązuje, że można zgłosić się również do sanepidu, jak się ma jakieś wątpliwości co do grzyba, który znaleźliśmy.
9: Tutaj wracamy do jednego z moich zawodów, czyli grzyboznawcy. To jest właśnie ta osoba, która jest zarejestrowana w odpowiednim związku, gdzie sanepid ma listę wszystkich grzyboznawców z rejonu. I w momencie, kiedy właśnie ktoś zebrał jakieś grzyby i ma wątpliwości, zgłasza się do sanepidu, no to sanepid, jeżeli ma u siebie na etacie grzyboznawcę, no to korzysta z tego grzyboznawcy, a jak nie, no to ma telefony do nas. No i my mamy obowiązek te grzyby oznaczyć. Także jak najbardziej jest taka możliwość.
8: To na zakończenie jeszcze tylko króciutko, jak kulturalnie zbierać grzyby, bo to też jest ważne, żeby wziąć, ale nie zniszczyć.
9: No właśnie. To jest coś, co ja niestety, ale obserwuję coraz częściej takie zachowania strasznie, jakby to delikatnie powiedzieć, dewastacyjne. Tak, tego słowa użyję. Szczególnie jak był sezon na pieprznik, czy na kurki, gdzie ludzie po prostu tę darń, ten mech rozrywają, rozszarpują tą ziemię, bawią się niemalże w dziki. No ja rozumiem, bo w ten sposób można tych owocników wyjąć więcej niż człowiek, który patrzy tylko, czy tam coś żółtego gdzieś wystaje i bierze sobie jeden taki owocnik i nawet pół biedy. Okej, chcecie rozgrzebywać? Rozgrzebujcie, tylko po wszystkim ładnie to ułóżcie z powrotem. Będzie na pewno lepiej dla tej ziemi, lepiej dla grzybni, która będzie miała szansę szybciej zaowocować, nie będzie narażona na to, że ona przeschnie.
8: I lepiej dla nas, bo w przyszłości.
9: No właśnie, to jest kolejna sprawa, no bo jeżeli grzybnia zamrze, no to potem takie zrabowane stanowisko, no niestety nie będzie miało szansy się odrodzić. Albo odrodzi się, ale dopiero po kilkunastu latach, więc potem będziemy narzekać, czemu tych grzybów jest coraz mniej. A grzybów jest coraz mniej, bo coraz więcej zbieramy, coraz więcej nas na te grzyby chodzi i fajnie, bo to fajna sprawa jest, tylko żebyśmy faktycznie zbierali to w sposób rozsądny. Kolejna rzecz, jedna ostatnia, którą chciałbym zaznaczyć, to wielkość owocnika. No bo ja sobie zdaję sprawę, że jak my idziemy do lasu, to nas najbardziej interesują to wielkie, no bo przecież się możemy pochwalić, zrobić zdjęcie. Kurczę, takiego wielkiego prawdziwka znalazłem, nie? Czy coś innego. Świetnie, zróbmy sobie zdjęcie, ale jeżeli to już widzimy, że jest stary osobnik, zostawmy go w lesie, niech on ma szansę, kiedy ten owocnik ma szansę zarodniki z siebie wyrzucić, żeby tych grzybów było później więcej. No to jest tylko i wyłącznie dla naszego dobra. Z drugiej strony, no też nie zbierajmy za małych, nie? No bo tutaj szansa jest na to, że pomylimy się. Jeżeli on nie jest dobrze rozwinięty, to może się nam okazać, znaczy wydawać, że widzimy cechy, których tak naprawdę nie mamy szansy teraz dojrzeć, no bo on jest jeszcze zamknięty i będzie nam się wydawało, że zebraliśmy coś, a tak naprawdę zebraliśmy coś innego i może być nieprzyjemnie, więc na to też zwróćmy uwagę. Takie średniaki, no, takich, no nie wiem, jakbyśmy odnośnie ludzi do tego przeszli, to w wieku 20 do 40 lat, to są osoby, które by nas interesowały, no i grzyby też takie, żeby nie były za młode i nie były za stare.
8: Czyli najważniejszy, jak zawsze, ten złoty środek.
9: Tak jest, dokładnie.
8: Dziękuję bardzo za rozmowę, za te wskazówki i oczywiście wspólnie z Michałem Konkelem, grzyboznawcą, biologiem, archeobotanikiem, certyfikowanym zielarzem, edukatorem, fitoterapeutą, grzyboznawcą, nie wiem, czy powiedziałam, to było, to będzie drugi raz. W każdym bądź razie zapraszamy na grzybobranie.
9: Zapraszam.
8: Dziękuję bardzo.
9: Dziękuję serdecznie.
2: Słuchacie magazynu reporterów Eski Braniewo.
1: Mikrofon Radia SK zawędrował dzisiaj do Zespołu Szkół Techniczno-Informatycznych, gdzie z panią dyrektor szkoły, z panią Sylwią Łaskowską porozmawiamy na temat jubileuszu. 80 lat szkoły to piękny jubileusz. Co dzisiaj jako dyrektorka czuje pani patrząc na historię tej placówki?
10: No przede wszystkim dumę z tego, że to jest szkoła z wielką historią, że to jest szkoła, która wykształciła tak wielu dobrych fachowców na rynku elbląskim i nie tylko elbląskim. I przede wszystkim to, że to akurat ja dostąpiłam tego zaszczytu, że mogę ten jubileusz przygotowywać. Oczywiście przy dużej współpracy nauczycieli i uczniów, ale także rodziców.
1: Proszę mi powiedzieć, czy pamięta pani swój pierwszy dzień, kiedy przekroczyła pani próg tej szkoły jako dyrektorka?
10: Tak, pamiętam. Co mnie zaskoczyło? Zaskoczył mnie budynek, że mimo tego, że ten budynek może nie ma 80 lat, a 60, jest nadal nowoczesny, jest przestrzenny, nie widać tego wieku, nie starzeje się praktycznie w ogóle jako budynek, czyli budowniczy 60 lat temu mieli naprawdę wizjonerski, innowacyjny pomysł na tą szkołę, ale także nauczyciele, którzy byli otwarci, przyjaźni, pomocni i uczniowie, którzy byli bardzo kreatywni, nadal są pomysłowi, gotowi do różnych działań, nie dają się nudzić.
11: Jak się wchodzi do tego budynku, to ja też zwróciłem uwagę na to, że macie Państwo przepiękne patio, to chyba czegoś takiego w innych placówkach w Elblągu nie ma.
10: Nie ma, właśnie mnie też to zaskoczyło, to patio i te korytarze, którymi można się dookoła poganiać i znaleźć się w tym samym miejscu. Powiem, że mimo tego, że wielu nauczycieli pracuje w tej szkole długo i wiele lat również ze mną, czasami wychodząc na korytarz są zaskoczeni, że akurat w tym miejscu się znaleźli, a nie w innym.
11: To gdyby Pani miała takim jednym zdaniem, może być to wielokrotnie złożone nawet, powiedzieć, czym przez te 80 lat ZSTi, czym była, czym jest dla Elbląga?
10: Na pewno jest elementem Elbląga, na stałe wpisane w architekturę Starego Miasta, ponieważ mieści się na terenie Starego Miasta. I jeszcze szkoła na pewno kojarzy się wielu, wielu mieszkańcom, naszym uczniom, absolwentom z Zamechówką, szkoła zamechowska, ponieważ była przez wiele lat szkołą zamechowską. Tutaj powiem jako ciekawostkę, że teraz szukając jakichś archiwalnych list płac, okazuje się, że nauczyciele w pewnym okresie działalności tej szkoły byli zatrudnieni jako pracownicy zamechu i listy płac były z zakładu zamechowskiego. Więc myślę, że to jest historia Elbląga od samego jego początku do dnia dzisiejszego, nasza szkoła.
11: No rzeczywiście, no, wyjątkowy zakład w skali Elbląga w szczytowym okresie 8,5 tysiąca pracowało. Praktycznie z każdej rodziny jakaś osoba pracowała w zamechu, więc i ta szkoła zamechowska była doskonale rozpoznawalna. Czy przygotowując się do jubileuszu, odkryła Pani jakąś historię albo ciekawostkę, której wcześniej Pani nie słyszała, dotyczącą szkoły?
10: No najbardziej ciekawostkę, którą odkryłam, nie wiem, która mnie do dzisiaj zastanawia, to znaczy jest taką ciekawostką, to jest to, jak przeglądając kroniki nasze stare szkolne, okazało się, że nasza szkoła była szkołą przyzakładową, tak jak mówiłam, i była prowadzona przez Ministerstwo Górnictwa i Energetyki. I na dzień 4 grudnia dyrektor szkoły zakładał mundur górniczy i udawał się na Śląsk na święto Barbórki. My tu z północy, więc było to dla mnie duże, duże zaskoczenie, oglądając takie zdjęcia. Dosyć długo trwało, zanim zorientowałam się, co jest tego przyczyną i dlaczego tak się działo. Myślę, że to jest największa ciekawostka, którą odkryłam.
11: No to rzeczywiście jest coś nieprawdopodobnego. Szkoła to przede wszystkim ludzie. Którzy z nich, nauczyciele, dyrektorzy, pracownicy, czy może absolwenci, szczególnie zapisali się w jej historii?
10: Przez 80 lat była to bardzo duża grupa ludzi, bardzo dużo nauczycieli, bardzo dużo uczniów, pracowników szkoły czy dyrektorów. Nie sposób wymienić teraz w tej chwili wszystkich. Na pewno dyrektorzy, którzy zakładali tą szkołę, którzy budowali budynek ten, w którym się mieścimy, czyli dyrektor Szablewski, dyrektor Krenia, Stanisław Blinkowski, no i Wiesław Wiśniewski, który przeniósł budynek do tej siedziby tutaj znajdującej się. Pozostali dyrektorzy, pani Grażyna Chrostek-Żugaj, która wprowadziła klasy mundurowe na teren naszej szkoły. Pani Mariola Witomska, która i pan, jest może pan Mirosław Zaleski, który jeszcze był przed panią Mariolą Witomską, a po pani Chrostek-Żugaj, który wewnątrz budynek zmodernizował, unowocześnił. Pani Mariola Witomska, która była poprzednim dyrektorem, która wprowadziła kilka nowych kierunków kształcenia. Oczywiście nie w sposób wymienić tu wszystkich nauczycieli, którzy przez 80 lat, no przewinęło się ich wielu, którzy tak naprawdę dyrektor bez nauczyciela niewiele zdziała, a to pokazuje siłę nauczycieli, którzy pomagają i kreują i tworzą nowe kierunki, nową szkołę i nowe zmiany w szkole, które się znajdują.
11: A jeśli chodzi o absolwentów, czy są takie osoby, które są jakby w szczególny sposób zapisali się na kartach historii szkoły?
10: Jest wielu takich absolwentów. Nie będę wymieniała z imienia i nazwiska, ponieważ no, nie chcę kogoś pominąć, który czułby się urażony, nasz absolwent, będąc absolwentem, a nie usłysząc naszego nazwiska. Powiem tylko, że jest wielu. Od rektorów elbląskich uczelni, prezesów firm, prezesów zarządów. Nasi absolwenci zasiadają w Radzie Miasta. Są również poza Elblągiem w różnych firmach, instytucjach. W tej chwili przygotowując się do jubileuszu zbieramy taki materiał i okazuje się, że naprawdę bardzo duża grupa znanych ludzi działających na terenie miasta i kraju jest naszymi absolwentami.
11: Kuźnia talentów, można powiedzieć.
10: Myślę, że tak.
11: 80 lat. To jest ogromny okres czasu, zmieniająca się technologia, pojawiająca się informatyka, automatyka, te dziedziny, które kilkadziesiąt lat temu w ogóle nie były znane. Jak szkoła nadążała za tymi zmianami? Czy ciężko było się dostosować?
10: Szkolenie branżowe jest wpisane do takich zmian. No, zmiany były wymuszane przez technologie, które się zmieniają. Szkoła zaczynała jako ślusarz, kształcąc w zawodzie ślusarza, mechanika. Rynek się zmienia, potrzeby się zmieniają. Szkoła musi się przede wszystkim zintegrować z przedsiębiorcami i pracodawcami, żeby zorientować się, jakie są potrzeby rynku, jakie ręce do pracy będą potrzebne, kiedy nasi uczniowie, jaką pracę będą mieli, dobrze płatną, a przede wszystkim, żeby ją mieli. Polega to na tym, żebyśmy kształcili w takich zawodach, które później będą miały zatrudnienie na elbląskim rynku pracy, ale nie tylko.
11: A jakie kierunki obecnie cieszą się największym zainteresowaniem, popularnością wśród uczniów?
10: Ostatnio bardzo dużą popularnością wrócił do łask technik elektryk. Również technik informatyk, ale to od lat już cieszy się popularnością, technik programista. No wszystkie nasze kierunki, technik logistyk, magazynier logistyk, elektronik. Teraz otworzyliśmy nowy kierunek, technik automatyk. I też tutaj myślę, że będziemy mieć duże zainteresowanie.
11: Obserwując przez lata Zespół Szkół Techniczno-Informatycznych, odnosiłem wrażenie, że to jest szkoła, która jakby, że tak powiem kolokwialnie, nadąża za tym zmieniającym się rynkiem pracy, za pojawiającymi się nowinkami technicznymi. Czy dzisiaj również w szkole są takie kierunki, które możemy nazwać innowacyjne? Czy cieszą się one popularnością?
10: Tak, myślę, że musimy zmieniać i modyfikować. Jak sama nazwa technik Zespół Szkół Techniczno-Informatycznych, tu w nazwie jest informatyk. Branża informatyczna jest branżą, która szybko goni, szybko się zmienia. Musimy za tym wszystkim nadążyć, więc staramy się robić tak, żebyśmy kształcili tu i teraz, a jeszcze nawet o krok do przodu, bo nasi absolwenci za 5 lat dopiero wejdą na rynek pracy, więc musimy o 5 lat być tak jakby do przodu. Ciężki kawałek chleba, jeżeli chodzi o informatyków, ale staramy się to robić. Widzimy, że informatyka bardzo teraz się zmienia, ewoluuje. W związku z tym do technika informatyka wprowadziliśmy nową innowację jako cyberbezpieczeństwo, elementy cyberbezpieczeństwa. Dodam, że u nas technik informatyk jest to oddział przygotowania wojskowego, więc cyberbezpieczeństwo wpisuje się idealnie w założenia istnienia takiej klasy. Do technika programisty wprowadziliśmy w tym roku nową innowację, programowanie dronów. Obserwujemy, że drony zajmują duże miejsce w naszym codziennym życiu. Po sprawdzanie, nie wiem, ilości spalin w kominach robią to drony, po to, co się dzieje w tej chwili za granicą. Więc wprowadzamy, jest to w tym roku nowa innowacja. To, co już mówiłam, po rozmowach z pracodawcami okazało się, że duże zapotrzebowanie na rynku pracy jest automatyka. Po ostatnich rozmowach okazało się, że bardzo wiele zakładów pracy chciałoby otworzyć technikę automatyka. Otworzyliśmy technikę automatyka i mam nadzieję, że to będzie strzał w dziesiątkę.
11: Jaka jest największa siła tej szkoły? Tradycja, 80 lat tradycji, ludzie, którzy ją tworzą, czy może właśnie ta umiejętność dostosowywania się do rynku pracy, do warunków, czy bycie nawet tych kilka kroków do przodu, o czym pani wspomniała?
10: No przede wszystkim tradycja, no i ludzie. Ludzie, którzy mimo tej tradycji, czyli nauczyciele, pracownicy szkoły, idą krok do przodu, czyli szukają nowych rozwiązań, szukają jak kształcić nowocześnie. Przede wszystkim wspierają tutaj działania dyrekcji zawsze, jeżeli chodzi o tworzenie nowych kierunków. Nauczyciele współpracują z pracodawcami, są bezpośrednio z nimi w kontakcie, więc też wiedzą, jakie są potrzeby, co się zmienia, jak zmieniać kształcenie, żeby ten uczeń, ten nasz uczeń, którego wypuścimy jako absolwent, był dobrym pracownikiem, czyli dobrze przygotowany do wykonywania tego zawodu. Czyli myślę, że nauczyciele i nasi uczniowie.
11: Czy jest coś takiego, czego pani się nauczyła, obejmując stanowisko dyrektora tej szkoły?
10: No, nauczyłam się bardzo dużo. Szczególnie tego, że szkoła właśnie branżowa, jak to się teraz mówi, kiedyś zawodowa, to jest nie tylko zmiany dotyczące oświaty, trzeba nadążać za zmianami dotyczącymi oświaty, ale także rynku pracy, czyli trzeba również śledzić to, jakie są potrzeby, to, gdzie należy kształcić, co zmodyfikować. Czyli to są tak jakby działania ściśle powiązane z kształceniem zawodowym, czyli muszę wiedzieć, co się dzieje w oświacie, ale także to, co się dzieje na rynku pracy.
11: A to jeszcze te szkoły branżowe, odnoszę wrażenie, że był taki okres, gdzie one nie cieszyły się zbyt dużą popularnością, młodzież niechętnie tam szła, a przecież taka szkoła daje możliwość zdobycia konkretnego zawodu i wielokrotnie znacznie lepszy start w życiu niż ukończenie technikum. Czy to się zmieniło? Czy uczniowie do tych szkół branżowych teraz chętnie jakby się kierują?
10: Dobrze pan zauważył. Swego czasu nie było tych szkół branżowych, zawodowych, było bardzo dużo kształcących ogólnie. Powoli do tego wracamy. Powoli zaczyna to, co było parędziesiąt lat temu, wracać do tego, co było. Uczniowie, a tu przede wszystkim rodzice. Myślę, że tu jest główna rola rodzica, który musi zacząć patrzeć inaczej, a to pokolenie, które w tej chwili ma dzieci, które przychodzą do nas do szkoły, to jeszcze właśnie pamięta to kształcenie ogólnokształcące. Ale powolutku widzimy, że zaczyna się zmieniać. Duża, która jest rola doradców zawodowych i rodziców, którzy powolutku to zmieniają. My jako tu dyrektorzy szkół branżowych, dyrektorzy szkół podstawowych i nie tylko, czy na spotkaniach takich dotyczących właśnie kształcenia czy doradztwa zawodowego o tym mówimy. Te tematy są bardzo poruszane w tej chwili. To się zmienia powoli. Myślę, że wrócimy do tego, co jest, bo tak jak pan mówi, kształcenie w zawodzie technika od razu daje zawód, daje przygotowanie do zawodu, kwalifikacje, a także dodatkowe punkty na studia. Mając tytuł technika w danym zawodzie, są dodatkowe punkty dla uczniów przyjmujących na uczelnie techniczne.
11: Wracajmy do jubileuszu. To nie tylko spojrzenie wstecz, to także spojrzenie do przodu. Jak pani wyobraża sobie zespół szkół techniczno-informatycznych za powiedzmy 20 lat?
10: Jako szkołę nowoczesną, ale dalej z tradycjami. Jako szkołę, która no już może nie będzie kształciła dokładnie w tych samych zawodach, bo myślę, że one muszą ewoluować, w nowoczesnych zawodach, w zawodach, które naszym uczniom będą dawać dobrą pracę i dawać pracę przede wszystkim.
11: No i tego serdecznie życzę.
10: Bardzo dziękuję. Zapraszamy na jubileusz 23 października o godzinie 11 w auli naszej szkoły. Następnie można będzie zwiedzić mury naszej szkoły i zapoznać się z dużą historią naszej placówki.
11: Dziękuję bardzo za rozmowę.
10: Dziękuję.
12: Radio SK Branjevo. Цим живе місто.
13: У студії Марта Радіо і це випуск новин з Бранєва. Поліціянти перевірили понад 500 водіїв на тверезість. У вівторок у Вармінсько-Мазурському воєводстві поліціянти разом із військовою жандармерією провели акцію «Тверезість». Правоохоронці перевірили 586 водіїв. Як повідомляє поліція Бранєва, усі були тверезими. Мета таких заходів – виявляти водіїв, які сідають за кермо у стані алкогольного сп'яніння, а також підвищувати безпеку на дорогах. Дефібрилятор АЕД у штаб-квартирі харцерського загону у Бранєво. Харцери з Бранєва показали дефібрилятор, який їм подарував один із заслужених членів організації. Цей пристрій допомагає рятувати життя у разі раптової зупинки серця. Він простий у використанні та крок за кроком підказує, що потрібно робити. Дефібрилятор сам аналізує серцевий ритм і визначає, чи потрібен електричний розряд. Чергове золото. Анастасія Міхалик із Бранєва знову виборола золоту медаль. Цього разу успіхом завершився її виступ на ювілейному 30-му турнірі «Копернікус Боксінг Кап» імені Збігнєва Кригера у Торуні. У змаганнях брали участь спортсмени з Польщі, Англії, Франції, Фінляндії, Норвегії, Шотландії та Швеції. Нова карета швидкої допомоги з Бранєва працюватиме у Пінінжно. До Пінінжна передали новий автомобіль швидкої допомоги повітового медичного центру у Бранєво. Там потрібна була потужна машина, здатна пересуватися дорогами різної якості, зокрема у складній місцевості, пояснює президентка центру Агнєшка Гжеляк. З огляду на велику площу території, а також дуже складні умови місцевості, ми вирішили, що автомобіль працюватиме саме в Пінінжні. Нова карета швидкої допомоги має повний привод 4 4х4 і двигун потужністю 140 кВт. Вона також обладнана електричними ношами та системою, яка полегшує їх завантаження в автомобіль. У Бранєво відбудеться зустріч з автором книги про бурштинову кімнату. У жовтні Бранєво відвідає Яцек Ковальський, автор книги «Операція Фукс. Польські спецслужби на сліду бурштинової кімнати». Зустріч відбудеться у четвер, 29 жовтня о 18:00 у галереї у підземеллях у Бранєвському центрі культури. Вхід вільний. У Бранєво розкажуть, як краще розуміти собак. Як про це можна буде поговорити з Ілоною Наспінською, фахівчиною з поведінки собак, тренеркою службових собак і колишньою кінологинею. Зустріч відбудеться 27 жовтня о 17:00 у міській публічній бібліотеці у Бранєво. У Бранєво стартував черговий етап загальнопольської соціальної кампанії «Маленька книжка, велика людина». Вона призначена для дошкільнят, народжених у 2020-2023 роках. Діти отримують книжку та читацьку картку, на яку збиратимуть наліпки за кожне відвідування бібліотеки, під час якого братимуть книжку додому. Зібравши 10 наліпок, маленькі читачі отримають іменний диплом.

tym, kogo nie ma, no i kto nie dzwoni. Idę po swoje mimo tego, tak jak po Negroni. Długo się nie bałem Boga, tylko nowej doby. Nikt nie trzyma mnie za rękę, ani mojej strony. Zmienię to z nowym rokiem. Wyglądam inaczej, ale wciąż się nie znoszę. Ubieram

0: promocja.
1: Żeby móc powiedzieć klasyczne,
2: będę grał w grę.
1: Trzeba mieć w co i trzeba mieć na czym. W tym tygodniu w ESE po 15 do zgarnięcia zaproszenia na kultowe TGA i komputer gamingowy wart 17 tysięcy. Głoś się na SK.pl, a potem słuchaj po południu w Radiu SK. Sądy i Kościela.
3: Sponsorem konkursu jest Komputronik, producent komputerów gamingowych Level i dystrybutor głośników Hama.

uczuciem dla mnie. I kiedy je słyszę, no to biegnę tyle ile sił mam, tak jak zakochany kundel, skarbie. Wystarczy tylko słowo, że mi powiesz, to zaraz będę obok i od razu cię zabiorę.